każdą środę poświęconą w liturgii świętemu Józefowi chcemy wzywać Jego orędownictwa za cały Kościół powszechny, za nasze rodziny i wspólnoty małżeńskie, aby na Jego wzór były Bogu wierne.

Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Marta Jodłowska, zapraszam. Po 9 dniach wędrówki dotarli do Matki Bożej Częstochowskiej. Pątnicy 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej weszli na Jasną Górę. Było ich ponad 7 tysięcy. We wtorek o 14 rozpoczęło się uroczyste wejście pątników. Pieszą pielgrzymkę tarnowską w tym roku wprowadziła grupa numer 19.
2: Mamy takie poczucie spełnienia.
3: Jest to wielkie przeżycie, ogromne i idziemy teraz do mamy zanieść nasze wszystkie prośby, intencje, przywitać się z nią.
4: Szczęście, ogromne, ogromne, brak słów. Wzruszenie odbiera nam głos. Wielka radość, nie da się wypowiedzieć słowami.
5: Wielka radość nas ogarnia, że już żeśmy dotarły.
6: Łzy lecą, serce ściska.
2: To się nie da opowiedzieć, to trzeba przeżyć.
7: Mamy trójkę dzieci, jedno w brzuszku, także praktycznie czwórkę, także idziemy całą rodziną. W intencji właśnie naszej rodziny głównie.
3: O co matka chce poprosić Matkę Bożą?
7: O bycie dobrą matką.
1: Piesza pielgrzymka tarnowska wyruszyła w drogę na Jasną Górę z Tarnowa 17 sierpnia. Tradycyjnie pątnicy podzieleni byli na 25 grup. Dodajmy, że pielgrzymka diecezji tarnowskiej jest jedną z najbardziej licznych polskich pieszych pielgrzymek. Dyrektor ksiądz Paweł Broński cieszy się, że pielgrzymka była liczna i uczestniczyło w niej bardzo dużo młodzieży i rodzin. Samych dzieci było prawie 1000.
8: Mnóstwo ludzi. Gdyby tak patrzeć na statystyki, ponad 7 tysięcy uczestniczących, pewnie tych, którzy dołączyli na trasie, to będzie ponad 9. Byli na krótko. Znam takie przypadki, że przyjechała mama z małym dzieckiem, jeden dzień pielgrzymowała, bo po południu stwierdziła, że to jest zbyt ciężkie dla tego dziecka i musi wracać do domu. Mnóstwo młodych ludzi, mnóstwo rodzin z dziećmi. To jest piękna szkoła Chrystusowej miłości i szkoła Matki Bożej, która do Jezusa prowadzi, na Jezusa wskazuje.
1: Na trasie było 124 księży, 23 siostry zakonne, 22 kleryków, 4 braci zakonnych i 4 diakonów. Podczas rekolekcji w drodze rozdano prawie 50 tysięcy komunikantów. Pielgrzymi zjedli 7,5 tysiąca bochenków chleba i wypili 24 tysiące litrów herbaty. Jak mówią pielgrzymi, ważne jest to, co przeżyli na trasie i jak zmieniło się ich życie.
9: Ja się 2 lata przygotowałem do pielgrzymki, bo musiałem najpierw schudnąć, żeby tutaj móc zjeść, bo bałem się, że nie dojdę. Schudłem 20 kilo, przeszło i teraz mogłem sobie spokojnie iść na tą pielgrzymkę i rzeczywiście gdzieś fantastycznie, lekko, z intencjami. Atmosfera jest, no co jak widać, no to każdy jest uśmiechnięty.
10: Umacniam się każdego dnia, nabieram takich sił, coraz większej takiej wiary. Ujmuje mnie taka wspólnota tutaj, jaką jesteśmy, dzielenie się wszystkim, co mamy, wspieranie się podczas trudów każdego dnia. Każdy jest bardzo serdeczny.
11: Idę w pielgrzymce pierwszy raz, jestem szczęśliwa, zadowolona, jest cudownie, zachęcam wszystkich. Spotkałam moją byłą szefową, z którą się pogodziłam.
12: Atmosfera jest niesamowita. Już od razu się nastawiam, że za rok również będę pielgrzymował.
1: W tym roku pielgrzymom towarzyszyło hasło Posłani, które nawiązuje do hasła roku duszpasterskiego, a w trakcie wędrówki pątników z diecezji tarnowskiej na Jasną Górę rekolekcjonistą był ksiądz Wojciech Węgrzyniak. Wejście pielgrzymów oraz mszę świętą pod przewodnictwem biskupa diecezji tarnowskiej Andrzeja Jerza transmitowało radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Był to szczególny czas modlitwy w intencji rodzin, które licznie zgromadziły się w Pasierbcu. Biskup Andrzej Jerz przewodniczył mszy świętej podczas odpustu w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Ordynariusz diecezji tarnowskiej mówił, że małżeństwo jest obrazem Trójcy Przenajświętszej.
13: Nauczanie świętego Jana Pawła II skupione właśnie na małżeństwie podkreśla, że Trójca Przenajświętsza jest takim obrazem, modelem życia małżeńskiego, gdzie Bóg Ojciec miłuje Syna w Duchu Świętym, odwieczną miłością, a małżonkowie niejako w tym wszystkim uczestniczą. Chcemy podkreślić też w czasie odpustu wielki dar, jaki mają małżonkowie, rodzice w stosunku do dzieci, czyli dar błogosławienia dzieci wypływający z chrztu i z sakramentu małżeństwa.
1: Odpust w Pasierbcu potrwa do niedzieli. W tym dniu Radio RDN będzie transmitować mszę świętą o północy pod przewodnictwem arcybiskupa Tadeusza Wojdy. A w środę rozpocznie się tegoroczny odpust ku czci Matki Bożej Pocieszenia w Nowym Sączu. Jezuici zapraszają na uroczystości do sanktuarium. Rozpoczną się one wieczorem od nowenny o godzinie 17, po której o 18 odprawiona zostanie msza święta pod przewodnictwem saletyna księdza Wiesława Burskiego. Hasłem tegorocznego odpustu są słowa Maryja wzorowa wzorem dla uczniów Pana.
14: Nikt tak doskonale nie naśladował Pana Jezusa jak Maryja. Jeżeli naśladujemy cnoty Matki Bożej, to jesteśmy uczniami Pana Jezusa i na pewno jesteśmy na dobrej drodze. Naliczyłem 22 pokolenia sądeckie, które przychodziły do Matki Bożej, no i mówiły: nie mamy już wina. Księga tych cudownych wydarzeń jest gruba.
1: Mówił o niezliczonych uzdrowieniach przez wstawiennictwo Matki Bożej Pocieszenia jezuita ojciec Wojciech Łokieć. Suma odpustowa odbędzie się w niedzielę. Przewodniczył jej będzie prowincjał prowincji południowej Towarzystwa Jezusowego, ksiądz Mateusz Janyga. A w środę rozpocznie się także odpust w parafii w Czermnej. Dla pielgrzymów to okazja, by modlić się o łaski do Matki Bożej Pocieszenia, a także by zobaczyć zabytkowy, ponad 500-letni drewniany kościół. Kościółek i równie wiekowy, cudowny obraz. Parafia w Czermnej przygotowuje się do odpustu połączonego z dwiema ważnymi dla lokalnej wspólnoty rocznicami. 15 lat temu obraz Matki Bożej został ukoronowany, a 25 lat temu poświęcono nowy kościół w Czermnej. Odpust rozpocznie się w środę, 26 sierpnia i potrwa do niedzieli. Rekolekcjonistą odpustu będzie ksiądz saletyn Maciej Kucharzyk.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Darem hojności Pana jest ten dzień, wraz ze wszystkim, co mi przynieść może. Ty, Panie, jesteś drogą, prawdą i życiem. Jesteś drogą, chcę nią kroczyć. Jesteś prawdą, pragnę ją poznawać. Jesteś życiem, chcę nim żyć. Chłód i głód, dola i niedola, wszystko jest dobre, co od Ciebie pochodzi. Spraw przeto, abym z tego wszystkiego dobrze skorzystał. W Twoje imię rozpoczynam ten dzień. Dobry pasterzu, pokarmie prawdziwy, bądź nam pokrzepieniem na drodze do Królestwa Ojca, który jest w niebie. Pożywiaj nas na ziemskim padole, zaprowadź nas na przygotowaną nam ucztę, byśmy w niej wraz ze świętymi uczestniczyć mogli.
2: Do Ciebie, o Boże, w tę poranną godzinę moją myśl kieruję. Pierwsze słowa, które moje usta wymawiają, to Boże mój, Ojcze. Pierwszą moją radością jest prawda, że Bóg jest moim Ojcem. Od Ciebie, Ojcze, wszystko pochodzi. Czym jestem i co posiadam, to Twój dar. Kochany Ojcze Niebieski, dziękuję Ci, że mogę Cię Ojcem nazwać. W swe mocne dłonie weź mnie dziś całego i wszystkie mi drogie osoby. Kieruj moimi myślami i czynami. Chciałbym radośnie przeżywać ten dzień. Daj mi jasne spojrzenie, bym podziwiał Twe dzieła. Daj serce otwarte, które jest zdolne radować się Twoją dobrocią i łaską. Pozwól mi coraz lepiej Twoją wolę poznawać. Prowadź mnie w swojej cierpliwości i mądrości i pomóż, bym całym sercem Tobie zaufał.
1: O święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia. Pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twego boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym poddany Twojej niebiańskiej mocy mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców.
2: Boże mój i Zbawco, z Twych rąk otrzymuję ten nowy dzień. Wychodzę mu naprzeciw, gotowy jestem przyjąć wszystko, co on mi przyniesie. Wierzę, że mnie kochasz swą boską miłością. Pełen ufności, wsparty Twoją łaską, licząc na dobroć Twojego serca, idę w nieznaną przyszłość dzisiejszego dnia. Tobie poświęcam wszystkie moje kroki, moje słowa i czyny i cały świat mojego serca. Błogosław mnie i prowadź.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Rozpraszacze. Zauważyłeś, ile jest w naszym życiu rozpraszaczy? Rzeczy, które pochłaniają naszą uwagę? Maile, telefony, zakupy, bezsensowne programy w telewizji, zawożenie dzieci w jedno miejsce, przywożenie ich z innego. Oszukujemy siebie, myśląc, że życie w końcu zwolni swoje tempo. Nigdy tak się nie dzieje. Kręci się szybciej, szybciej i szybciej. Coraz więcej spraw do ogarnięcia. Odbieranie rzeczy z pralni, wynoszenie śmieci, odbieranie poczty, robienie zakupów. Żadna z tych spraw nie jest zbędna ani zła. Ale pewnego dnia rozglądamy się i uderza nas myśl. O co w tym wszystkim chodzi? Bóg? Nie, jest tyle innych spraw do załatwienia. Bóg kiedyś powiedział: ja jestem Pan, Bóg Twój, jestem pierwszy i ostatni. To brzmi poważnie. Naprawdę poważnie. Właściwie to patrząc w ten sposób, wszystko inne wydaje się mało istotne. Gdy spojrzymy na życie z perspektywy wieczności, zobaczymy świat trochę inaczej. A co jeśli okaże się, że kiedy kręcimy się wokół całego tego zamieszania, tracimy z oczu to, co najważniejsze? O, przepraszam, muszę odebrać. Mówi Henryk Dedo. Cześć. Co u ciebie?
1: Henryk Dedo. Kropla wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej. Jasna Góra to od wieków najważniejsze polskie sanktuarium maryjne, duchowa stolica Polski. Uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej została ustanowiona dla diecezji polskich w XX wieku. Inspirację dał błogosławiony Honorat Koźmiński. Po powstaniu styczniowym starał się o zjednoczenie narodu wokół Maryi, Królowej Polski. W 1904 roku papież święty Pius X ustanowił w tym dniu święto, które na wszystkie diecezje naszego kraju zostało rozciągnięte w roku 1931 przez papieża Piusa XI. Cudowny obraz Maryi został sprowadzony do Częstochowy w roku 1384, a wedle legendy miał go namalować święty Łukasz Ewangelista. Jasna Góra szybko stała się jednym z najważniejszych miejsc kultu religijnego w naszym kraju. Nawiedzali ją królowie, m.in. Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt I Stary, Stefan Batory, Zygmunt III Waza, Jan Kazimierz czy Jan III Sobieski. Najsłynniejsze wydarzenie związane z klasztorem jasnogórskim miało miejsce w 1655 roku, gdy w czasie potopu szwedzkiego klasztor pod dowództwem ojca Augustyna Kordeckiego przez półtora miesiąca odpierał napór Szwedów i ostatecznie pozostał twierdzą niezdobytą. To wydarzenie było przełomem w czasie tej wojny, było wielkim zwycięstwem religijno-symbolicznym. Inne ważne wydarzenie miało tutaj miejsce w 1956 roku. Wtedy to, 26 sierpnia, w obecności przeszło miliona wiernych zostały złożone jasnogórskie śluby narodu polskiego. Zredagował je prymas Stefan Wyszyński, który jednak nie mógł osobiście przewodniczyć uroczystości, był bowiem więziony przez komunistów. W czasie uroczystości modlono się o jego uwolnienie, które dokonało się kilka miesięcy później. W Częstochowie 3 maja 1966 roku miały miejsce centralne obchody milenijne z okazji tysiąclecia Chrztu Polski. Aż sześciokrotnie Jasną Górę odwiedził jako papież błogosławiony Jan Paweł II. W roku 1991 miały tutaj miejsce Światowe Dni Młodzieży, którym Ojciec Święty przewodniczył. W roku 2006 sanktuarium częstochowskie nawiedził również papież Benedykt XVI. Od wielu lat, każdego roku, przez cały sierpień, do tronu Matki zmierzają pielgrzymki piesze i rowerowe ze wszystkich zakątków Polski. Szczególnie wielu pielgrzymów gromadzi się tam 26 sierpnia w uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: 26 sierpnia poranku również wspominamy zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu miłosierdziu. W 2021 roku do domu ojca odszedł ksiądz Andrzej Lachowicz, natomiast w 2021 ksiądz Bolesław Gnat. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Około 200 osób wzięło udział w godzinie ciszy na krakowskim Zabłociu. Protest odbył się po tragicznym wypadku na ulicy Solnej, gdzie samochód wjechał na chodnik i potrącił 32-letnich rodziców z 8-miesięcznym synem. Oboje rodzice zmarli. Uczestnicy przynieśli znicze, kwiaty i transparenty z hasłami stop zabójcom drogowym. Nie chcemy bać się chodzić po chodnikach oraz chcemy zmian. Chodzi o życie.
2: Jestem wstrząśnięta po prostu tą tragedią, bo to byli zwykli ludzie, którzy chodzili po chodniku. Jak wsiadam do auta codziennie rano, to sobie myślę, pamiętaj, że możesz zabić człowieka.
3: Przyszedłem, bo ogólnie widzę na drogach dużo takich osób, które po prostu mam wrażenie, że przeceniają swoje umiejętności. Bardzo, bardzo często od bardzo wielu znajomych słyszę, że jeżdżą szybko, ale bezpiecznie i że to często zwalają kwestie, że był wypadek albo na winę dróg, albo na złe infrastruktury, albo że znaków jest za dużo. No widać, do czego to może doprowadzić.
0: Protestujący domagają się od władz Krakowa zmian, które mają skuteczniej ograniczyć prędkość i poprawić bezpieczeństwo pieszych. Nie będzie głosowania nad odwołaniem prezydenta Tarnowa Jakuba Kwaśnego oraz Rady Miejskiej. Potwierdziły się wcześniejsze ustalenia RDN Małopolska w kwestii referendum. Do Krajowego Biura Wyborczego złożono znacznie mniej podpisów niż wymagały przepisy. Postanowienie w tej sprawie zostało opublikowane w serwisie internetowym Tarnowskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Jak czytamy w dokumencie, łącznie złożonych zostało 65 podpisów. 19 z nich było uznanych za wadliwe. Najczęściej z powodu błędnego lub nieczytelnego numeru PESEL przez inny adres niż widniejący w Centralnym Rejestrze Wyborców. 3 podpisy zostały też złożone przez osoby nieposiadające praw wyborczych do Rady Miejskiej w Tarnowie. Za prawidłowe uznanych zostało zaledwie 46 podpisów. Natomiast by przeprowadzić referendum potrzebnych było 8075 podpisów. Czy w Sromowcach Wyżnych stanie 50-metrowy maszt? Pieniński Park Narodowy alarmuje, że planowana konstrukcja telefonii komórkowej negatywnie wpłynie na krajobraz gór. Jak informuje PPN, nikt nie kwestionuje potrzeby zapewnienia mieszkańcom i turystom dobrej łączności. Pytanie brzmi jednak, czy naprawdę musi się to odbyć kosztem wyjątkowego krajobrazu Pienin. Więcej na ten temat w wiadomościach o 7:00. Bociany odlatują z regionu tarnowskiego. Puste gniazda są wyraźnym znakiem końca lata. Taka sytuacja ma miejsce m.in. w Białej. Obserwatorzy relacjonują w mediach społecznościowych, że tamtejsze gniazdo jest puste już od kilku dni. Wcześniej ptaki gromadziły się na okolicznych łąkach, formując tak zwane bocianie sejmiki. Obserwacje mieszkańców potwierdza Ada Słodkowska-Łabuzek z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.
4: Potwierdzam, że rzeczywiście większość bocianów już odleciała z terenu Polski do ciepłych krajów. Oczywiście nie wszystkie, natomiast mamy takie obserwacje.
0: Specjaliści prognozują, że pojedyncze ptaki będzie można spotkać jeszcze na początku września, jednak zdecydowana większość przed końcem wakacji wyleci już w kierunku Afryki. Jesienna migracja powinna zająć bocianom około 26 dni. Osobniki odlatujące z terenu Polski zimują najczęściej w Afryce Wschodniej i Południowej. Część ptaków wybiera też Półwysep Iberyjski. Powrotu bocianów można spodziewać się na przełomie marca i kwietnia.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Dzięki nadajnikom GPS my wiemy, że niektóre bociany już są w Egipcie, a kierują się dalej w kierunku Sudanu, tak więc szukają pewnie ciepła, bo tego ciepła u nas na pewno teraz nie znajdą. A dziś, to tym bardziej tego ciepła nie znajdziemy. Maksymalnie na termometrach 22 stopnie, przed południem pochmurno, opady deszczu, po południu mają występować dopiero przejaśnienia. Teraz z samego rana mamy 14 stopni.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Dziś pogoda bardziej jesienna, lato dopiero odczujemy jutro. Słonecznie i 25 stopni. Pojutrze temperatura wzrośnie nam nawet do 27, ale sobota, niedziela znów spadek temperatury 22-25 stopni. Noce już chłodne nam się robią. Ta noc przed nami to 9 tylko stopni, ale kolejne noce troszeczkę cieplejsze, 11-12 stopni. Sytuacja biometeorologiczna o poranku niekorzystna. 25 minut nam zostało do godziny 7. W kalendarzu 26 dzień sierpnia.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Natalia Zastępa na dzień dobry, a już my za chwilę tradycyjnie zaglądniemy na ulicę i sprawdzimy sytuację. Jak wyglądają te drogi o poranku z samego rana?

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu tarnowskiego, 29 sierpnia odbędą się wyjątkowe 25. dożynki powiatu tarnowskiego, czyli święto plonów, podczas którego będziemy dziękować naszym rolnikom za trud ich pracy na roli. W tym roku zapraszamy Państwa do przepięknie położonej gminy Gromnik.
2: Gościnny Gromnik czeka na Państwa. Gwarantujemy dobrą zabawę, rodzinną atmosferę i niezapomniane wrażenia. Zaczynamy w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 14, uroczystą mszą świętą w Amfiteatrze Letnim w Gromniku.
3: Na 25. dożynki powiatu tarnowskiego zapraszają
1: starosta tarnowski Jacek Chudyma,
2: Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
3: Gwiazdą wieczoru będzie Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Nie może Was tam zabrać.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
2: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
3: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: 14 minut nam zostało do godziny 7. To ten czas, gdzie wyjeżdżamy i sprawdzamy sytuację na tarnowskich ulicach. Przypominamy, do południa pochmurno, zapada mimo deszczu, zapowiadają nam synoptycy, tak więc kierowcy ostrożnie, powoli noga z gazu i powoli tych samochodów będzie nam już przybywało. Kończą się wakacje. Już powolutku rok szkolny będzie nam się rozpoczynał, dlatego my tych zmotoryzowanych więcej na naszych drogach. No trzeba tutaj przygotować tych najmłodszych do szkoły, dlatego no, będzie pewnie spory ruch z dnia na dzień, robił się na ten ruch coraz większy. Na razie jeszcze poranek spokojny, płynnie, bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, zarówno w nocy, jak i teraz o poranku, tak więc bardzo dobrze. No, mam nadzieję, że tak cały dzień nam będzie dzisiaj upływał pod znakiem bezpieczeństwa. Przypominam jeszcze cały czas, na naszych drogach policjanci, my tutaj w ramach akcji Bezpieczne Wakacje pilnują tego porządku, pilnują, jak poruszamy się po tych naszych ulicach. A jak teraz wygląda sytuacja w samym centrum? Spokojnie, płynnie, bez postojów. Tutaj nie zatrzymujemy się na Rutowicza, Tuchowska, Gumniska, Dąbrowskiego, również ulica Klikowska, bez postojów, bez większych korków. Podobna sytuacja w Mościsach, Aleje Kwiatkowskiego, z Zbylitowska, czy ulica tutaj Czerwona, Krakowska, Koszycka. Przypominam tylko o tych utrudnieniach tutaj w centrum Tarnowa, na tym skrzyżowaniu takim, jednym z takich bardziej skrzyżowań newralgicznych w Tarnowie, czyli moi zmotoryzowani, pamiętajcie o tym, że tutaj Krakowska, skrzyżowaniem Krakowskim, Krakowska, Dworcowa, Pułaskiego, to skrzyżowanie Krakowska, Dworcowa, Pułaskiego, tam wymiana oświetlenia, masztów, tak więc trzeba być ostrożnym, czujnym, no i stosować się do znaków, które tam są ustawione, tak więc pamiętajcie, wyłączona tam sygnalizacja Pułaskiego, Krakowska i ulica Dworcowa.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: To tyle na razie z dróg. Na te drogi jeszcze wyjedziemy przed 8, przed godziną 9, a przed 8 zaglądniemy do tych naszych pojazdów i tak sprawdzimy, co w tych naszych pojazdach się kryjemy, a dokładnie sprawdzimy te systemy nowoczesne w tych naszych pojazdach, bo te nasze pojazdy mają coraz więcej tych nowoczesnych systemów i pytanie, czy korzystamy? Czy tylko płacimy za te nowoczesne systemy? Bo często sobie bierzemy te dodatki do tych naszych pojazdów, a później się okazuje, że co? No właśnie, zainstalowane w tym naszym pojeździe, a my nawet nie wiemy, czy są włączone.

0: Matsalanga Rhythm, światełko. No jeszcze powiem, że takie jest światełko w tunelu. Jest szansa, że może te ceny paliw się ustabilizują. A to wszystko za sprawą informacji, które napływają do nas ze świata. Iran i Oman uzgodniły dostępną dla statków trasę żeglugi przez cieśninę Ormus, ale jak podkreślają władze Iranu, nie oznacza to jednak otwarcia cieśniny. To ma nastąpić dopiero, gdy Stany Zjednoczone zaczną wywiązywać się ze zobowiązań wynikających z podpisanego w połowie czerwca memorandum o porozumieniu. No ale już jest tutaj trasa wyznaczona do żeglugi przez cieśninę Ormus, tak więc jest szansa, że no miejmy nadzieję, że te negocjacje przyniosą skutek. 4 minuty nam zostało do godziny 7, już za chwilę na antenie Radia RDN Małopolska, punktualnie o godzinie 7 wiadomości.
1: Reklama.
2: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
3: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji, ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze, tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia. Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
4: Przed nami dni gminy Łukowica. 29 i 30 sierpnia Łukowica będzie żyła muzyką, koncertami i świetną zabawą. W sobotę o godzinie 20 wystąpi duet z Pienin, a o 21 Gwiazda Wieczoru. Róże Europy. Legenda polskiego rocka i ich niezapomniane przeboje. W niedzielę zaczynamy o 14. Na scenie pojawią się orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Ewa Nowel z zespołem oraz Kabaret Zachodni. A o godzinie 18:00 Universe. Tacy byliśmy, czy Wołanie przez ciszę? To ponadczasowe przeboje, które łączą kolejne pokolenia, a zabrzmią na żywo w Łukowicy. Wieczorem zagra jeszcze Kapela Ludowa Głos Beskidu, a całość zakończy zabawa taneczna do północy. Zapraszają wójt gminy Łukowica oraz dyrektor Goksit w Łukowicy. Partner wydarzenia Powiat Limanowski. Patronat medialny Radio RDN.
5: Tego jeszcze nie było. Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
1: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
6: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Region jest nasz.
1: Nie wstydźmy się głosić Jezusa, apelował na zakończenie pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę biskup Andrzej Jerzy. Pieniński Park Narodowy sprzeciwia się planowanej budowie około 50-metrowego masztu telefonii komórkowej w Sromowcach Wyżnych. Dwie nowe sale operacyjne w brzeskim szpitalu, ma być mniej czekania na zabiegi. W tych wiadomościach zaprosimy też na dożynki w Lisiej Górze. Będzie tradycyjnie, ale i z mocnym muzycznym akcentem. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Nie wstydźmy się głosić Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata, powiedział biskup tarnowski Andrzej Jerzy podczas mszy świętej na zakończenie 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Rekolekcje w drodze pod hasłem Posłani trwały 9 dni. Pielgrzymi przeszli ponad 200 kilometrów. Podczas mszy świętej na Wałach Jasnogórskich biskup tarnowski Andrzej Jerzy, nawiązując do hasła Posłani, mówił o naszych zadaniach.
2: W świecie, w którym zatraca się zdolność dostrzegania Bożej obecności, jesteśmy posłani, by o niej przypominać. Ewangelizacja to nade wszystko przekazywanie Boga, który żyje w nas. Wymaga to nieustannego nawracania się i ustawicznej pracy nad sobą. Nigdy nie możemy zaprzestać uczenia się od Chrystusa.
1: Jako chrześcijanie nie możemy zatrzymać się na drodze naszego religijnego rozwoju, przypomniał biskup Jerzy. Mszę świętą na zakończenie 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej transmitowaliśmy w Radiu RDN. Relacje i zdjęcia mamy na naszej stronie internetowej.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Czy w Sromowcach Wyżnych stanie 50-metrowy maszt? Pieniński Park Narodowy alarmuje, że planowana konstrukcja telefonii komórkowej negatywnie wpłynie na krajobraz gór. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
3: Stalowy maszt, czyli stacja bazowa według koncepcji inwestora, miałby stanąć na widokowym wzgórzu Wygon. To niepokoi władze parku. Łączność tak, niszczenie krajobrazu nie. Alarmują i przekonują, że będzie to ze szkodą dla pienińskiej turystyki. Jak informuje Pieniński Park Narodowy, nikt nie kwestionuje potrzeby zapewnienia mieszkańcom i turystom dobrej łączności. Pytanie brzmi jednak, czy naprawdę musi odbyć się to kosztem wyjątkowego krajobrazu. Pracownicy przekazali też, że park podjął działania zmierzające do zmiany tego projektu oraz lokalizacji masztu. Jako pozytywny przykład z przeszłości Pieniński Park Narodowy podaje zastąpienie planowanego masztu na Obłaźnej Górze instalacją nadajników na pylonach kładki w Sromowcach Niżnych. Władze parku zapewniają, że będą nadal konsekwentnie realizować swoje cele statutowe. Chodzi o ochronę krajobrazu Pienin poprzez próbę wpłynięcia na zmianę decyzji o postawieniu masztu na Wygonie z jednoczesnym pogodzeniem telekomunikacyjnych potrzeb mieszkańców.
1: W sprawie budowy masztu oraz ewentualnej zmiany koncepcji całej inwestycji skontaktowaliśmy się drogą mailową z operatorem sieci komórkowej Play. Czekamy na odpowiedź w tej sprawie. Krótsze kolejki i nawet około 1000 operacji rocznie to efekt, jaki ma przynieść rozbudowa bloku operacyjnego w brzeskim szpitalu. Trwają prace nad utworzeniem dwóch dodatkowych sal operacyjnych, które będą przeznaczone przede wszystkim dla pacjentów urologicznych, onkologicznych i ginekologicznych. Jak mówił w programie Słowo za Słowo na antenie RDN Małopolska starosta brzeski Andrzej Potępa, zwiększenie liczby sal operacyjnych pozwoli znacząco poszerzyć możliwości tej lecznicy. W ciągu roku możliwe będzie wykonanie nawet około 1000 operacji, co ma przełożyć się na skrócenie kolejek na zabiegi. Czas oczekiwania na leczenie operacyjne ma kluczowe znaczenie, szczególnie dla pacjentów onkologicznych. Starosta podkreślał, że brzeski szpital ma do dyspozycji doświadczonych specjalistów, którzy dziś nie zawsze mogą w pełni wykorzystać swoje możliwości, bo ograniczeniem jest liczba dostępnych sal operacyjnych.
4: Ten zespół świetnych lekarzy, który do nas przyszedł, to widać, bo mamy pacjentki nie tylko z naszego powiatu, tylko naprawdę z odległych miejscowości. Ten zespół ma możliwości, jeśli chodzi o operowanie, natomiast brakowało sal operacyjnych, więc budujemy dla nich ekstra dwie nowe sale operacyjne wraz z wyposażeniem. Dzięki temu będą mogli operować cały tydzień. W tej chwili operują tylko dwa dni w tygodniu.
1: Czyli skrócą się kolejki dla pacjentów.
4: Myślę, że więcej pacjentek będzie mogło skorzystać z ich fachowości, bo w tym momencie muszą się dzielić salami operacyjnymi z ortopedami, urologami, chirurgami, ale będą mieć swoje i jest zapewnienie, że pozwoli to wykonać może nawet blisko 1000 operacji rocznie.
1: Nowe sale operacyjne powstają na czwartym piętrze, tam gdzie wcześniej funkcjonowała porodówka.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Nie tylko wieńce, chleb i podziękowania za tegoroczne plony. Gminne dożynki w Lisiej Górze będą także okazją do dużej wspólnej zabawy. W sobotę mieszkańcy i goście spotkają się na terenie Gminnego Centrum Rekreacyjnego. Świętowanie rozpocznie się o 15 od mszy Świętej w kościele parafialnym w Lisiej Górze. Godzinę później uczestnicy przejdą w uroczystym korowodzie dożynkowym na gminne centrum rekreacyjne. Tam zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu Świerczkowiacy oraz występ uczniów szkoły podstawowej. Później scenę przejmą artyści. O 17:00 wystąpią Świerczkowiacy, o 18:30 chór Fox Vox, a o 19:00 publiczność rozbawi kabaret Para Nienormalni. Największą muzyczną atrakcją wieczoru będzie koncert zespołu Wideo, zaplanowany na godzinę 20:00. Jeśli to...

A od godziny 21.30 rozpocznie się zabawa taneczna z zespołem Jupiter. Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin. Dożynki w gminie Lisia Góra, przypomnę, już w najbliższą sobotę. Na kolejne wiadomości zapraszam o 8.00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Środa bez upałów, wakacje trwają, ale środa pochmurna, nawet i deszczowa. Przed południem spodziewane są opady deszczu, chmury cały czas nam tutaj dominują, przejaśnienia dopiero w godzinach popołudniowych. Natomiast jutro nam się zapowiada na dzień słoneczny, ale to przypominam dopiero jutro. Na dziś chmury i maksymalnie 22 stopnie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Lato trwa, lato potrwa nam jeszcze do 23 września, tak więc jesień dopiero za 28 dni. 70% lata dopiero za nami. Dzisiaj dzień trwa 13 godzin 58 minut i dłuższy od najkrótszego dnia w roku 6 godzin i 16 minut, ale te dni robią nam się już coraz krótsze i tutaj już liczymy to w godzinach. 2 godziny i 48 minut, dzień krótszy od najdłuższego dnia w roku. Pochmurna środa, ale słoneczko nam wstało. Wstało o 5.37, a zajdzie o 19.37.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: A ludzie pragną piękna? No tak, no pragniemy piękna, ale pragniemy też i troszeczkę słońca. Ja nie mówię, że ma być upał, ale takie temperatury w granicach 25-27 i słonecznie, tak żebyśmy czuli, że mamy lato, to byłoby idealnie, a nie na termometrze teraz z samego rana tylko 14 stopnia, maksymalnie 22. Formacja nieżywych skarbów, 8 minut po 7.

0: Reklama.
1: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
2: Radiowe kino plenerowe.
1: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę, 30 sierpnia, na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druchami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami – Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
0: Po reklamie.

Twardo nas mamy po godzinie 7, dziś w kalendarzu 26 dzień sierpnia. A 26 dzień sierpnia to bardzo ważny dzień dla nas, wszystkich katolików, bo przecież obchodzimy dzisiaj uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Jedno z najważniejszych świąt maryjnych i narodowych w Polsce upamiętnia wielowiekowy kult czarnego wizerunku Matki Bożej z Jasnej Góry. No i czas dziękczynienia za opiekę Maryi nad Polską. Tutaj taka krótka historia. Rok 1382, sprowadzenie Paulinów i ikony na Jasną Górę przez księcia Władysława Opolczyka. Rok 1904, papież Pius X zatwierdził święto dla klasztoru i diecezji włocławskiej. W 1931 papież Pius XI wyznaczył datę na 26 sierpnia, a w 1956 papież Pius XII ustanowił uroczystość dla całego Kościoła w Polsce. I właśnie wtedy złożono śluby jasnogórskie narodu. Na Jasnej Górze w 1956 roku, właśnie 26 sierpnia, z udziałem około miliona wiernych złożone zostały jasnogórskie śluby narodu polskiego, zredagowane przez internowanego prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przypominam dziś uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej i przypominam też, ale chyba nie trzeba przypominać, że nasi pielgrzymi dotarli przed tron jasnogórskiej Pani. Wczoraj transmitowaliśmy wejście od godziny 14 o godzinie 17 msza święta, uroczysta msza święta na bałach jasnogórskich. I więcej zapraszam na naszą stronę internetową, na nasz tutaj portal facebookowy. Zdjęcia, nagrania. Zachęcam.

Marii Panny Częstochowskiej. To ten czas, kiedy do częstochowskiego sanktuarium docierają setki, a nawet tysiące pątników. Jak co roku czeka ono na pielgrzymów, tworząc im przestrzeń do doświadczenia wyjątkowej wspólnoty. Jak mówimy, kustosz Jasnej Góry, Waldemar Pastusiak, takie uroczystości są ważne, abyśmy mogli zobaczyć, jak jest nas wielu, którzy polecamy się właśnie Matce Bożej.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: 20 minut mamy po godzinie 7.

23 minuty po godzinie 7 na chwilę przenieśmy się do Stanów Zjednoczonych. Ameryka, żegnam Dolly Parton, ale wydaje mi się, wszyscy by fani Dolly Parton żegnają tą wyjątkową artystkę. Ja przypomnę, zmarła w wieku 80 lat, legendarna amerykańska piosenkarka, miała w dorobku ponad 3000 utworów, niezliczone projekty zawodowe, mimo pogarszającego się stanu zdrowia i odwołanych koncertów, snuła kolejne plany. No i zaledwie kilka dni temu, gdy nikt się nie spodziewał tragicznych wieści, gwiazda udzieliła wywiadu, w którym między innymi właśnie mówiła

że nadal pracuje i ma zamiar do skutku realizować postawione sobie cele. Myślę, że skoro żyjemy 24 godziny na dobę w świecie mediów społecznościowych, wszystko jest wyolbrzymiane tak, jak nie działało się to 100 lat temu. Żartowałam, że jestem królową tabloidów, ale teraz chyba mogę powiedzieć, że jestem królową social mediów i sztucznej inteligencji. Serio, nawet jeśli nadal dochodzę do siebie, stale pracuję. Znacie mnie, tak jak często mówiłam, marzeniami zapędziłam się w kozi róg i ciągle mam tak wiele rzeczy, które chcę osiągnąć, że zamierzam pracować tak długo, jak będę mogła, żeby zobaczyć, jak to wszystko dochodzi do skutku. Tak właśnie kilka dni temu w rozmowie z dziennikarzami mówiłam Dolly Parton. Niestety, dziś już wiemy, że Dolly Parton nigdy już nie zakończy swoich wymarzonych projektów. Dolly Parton.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie. Bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna. Orzeźwiająca od samego rana.
2: 29 sierpnia 2026 roku, czyli w ostatnią sobotę wakacji, od godziny 14 zapraszamy na festiwal Eko Jamna, który odbędzie się na terenie schroniska Dobrych Myśli w Jamnej. To już czwarta edycja festiwalu organizowanego przez Fundację Edu Mocni wspólnie z Fundacją W Drodze do Marzeń. Festiwal Eko Jamna to wydarzenie o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym, które gromadzi lokalną społeczność, turystów z różnych regionów kraju oraz osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska i życia w bliskości z naturą. Organizatorzy przygotowali dla uczestników moc atrakcji. Spacer przyrodniczy z elementami kąpieli leśnych, warsztaty rękodzielnicze, stoiska przyrodnicze, animacje dla dzieci, możliwość wymiany baterii i makulatury na rośliny. Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert zespołu Słodki Całus od Buby, który rozpocznie się o godzinie 18. Zapraszamy dużych i małych. Udział w festiwalu jest bezpłatny. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patron medialny RDN Małopolska.
3: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Pochmurno nie tylko w Małopolsce, ale wygląda na to, że i na południu Europy, czyli Hiszpania, również pochmurna, Portugalia i południowa część Francji. U nas jednak skupmy się teraz na pogodzie. W regionie tarnowskim przed południem nie tylko chmury, ale spodziewane również przelotne opady deszczu. Maksymalnie w ciągu dnia 22 stopnie, mamy teraz 14.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Jutro poprawa pogody, ma być słonecznie i 25 stopni, a w piątek 27.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu tarnowskiego, 29 sierpnia odbędą się wyjątkowe 25. dożynki powiatu tarnowskiego, czyli święto plonów, podczas którego będziemy dziękować naszym rolnikom za trud ich pracy na roli. W tym roku zapraszamy Państwa do przepięknie położonej gminy Gromnik.
3: Gościnny Gromnik czeka na Państwa. Gwarantujemy dobrą zabawę, rodzinną atmosferę i niezapomniane wrażenia. Zaczynamy w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 14, uroczystą mszą świętą w Amfiteatrze Letnim w Gromniku.
4: Na 25. dożynki powiatu tarnowskiego zapraszają
2: starosta tarnowski Jacek Chudyma,
3: Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
4: Gwiazdą wieczoru będzie Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Nie może Was tam zabraknąć.
5: Te oczy zielone, oszalałe.
6: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji. Ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze. Tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia. Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
7: Radiowe kino plenerowe.
8: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę 30 sierpnia na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druhami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
0: Po reklamie.

0: Easy come, easy go, czyli zespół 2 plus 1. 20 minut nam zostało do godziny 8. No to jedziemy. Wyjeżdżamy jeszcze raz na ulicę Tarnowa.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby Axil Bet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Ale zanim wyjedziemy na ulicę, na chwilę przenieśmy się na prom do miejscowości Siedliszowice i przeprawa promowa będzie nieczynna z powodu koniecznych prac konserwacyjnych jutro w godzinach od 6 do godziny 15. To proszę sobie zapamiętać, ci, którzy z tej przeprawy korzystają, szczególnie w tych godzinach porannych, od 6 do godziny 15 jutro przeprawa w miejscowości Siedliszowice promowa będzie nieczynna. Ulica Tarnowa spokojnie, płynnie, bez zdarzeń drogowych. Bardzo dobre informacje dla zmotoryzowanych. No właśnie, a propos informacji dla zmotoryzowanych, no to przechodzę do tego tematu, o którym mówiłem, zapowiadałem go przed godziną, że te nowoczesne samochody mają coraz więcej systemów, które mają nam ułatwiać prowadzenie i poprawiać komfort podróżowania, a przede wszystkim zwiększać bezpieczeństwo. I tutaj chyba każdy zmotoryzowany, każdy kierowca wie bardzo dobrze o tym. Nie trzeba nikomu przypominać, ale jest jeden problem. Problem jest w tym, że część kierowców w praktyce w ogóle nie korzysta z tych systemów. Wiemy, że te systemy mamy, a są tacy, którzy nawet sobie dokupują te systemy, bo ten pakiet podstawowy, jak kupujemy ten samochód, nie wszystkie te systemy posiadam, no to sobie dokupujemy te pakiety jeszcze dodatkowe, płacimy więcej pieniędzy, a później co? No zapominamy, nie włączamy, albo po prostu nam przeszkadzają i nie włączamy tych systemów. W Wielkiej Brytanii przeprowadzono takie badania spośród 1350 osób i co one pokazują, że jest duża różnica między wyposażeniem, za które klienci płacą przy zakupie auta, a funkcjami, które rzeczywiście wykorzystujemy podczas jazdy. No i co się okazuje na propos tych badań? Wielu kierowców płaci, a nie korzysta. Badania pokazują, że te zaawansowane funkcje jak adaptacyjny tempomat czy asystent utrzymania pasa ruchu po prostu są ignorowane albo wyłączane przez użytkowników z powodu ich natarczywości. Kierowcy chętnie korzystają z prostych i praktycznych rozwiązań, takich jak łączność Bluetooth, kamera cofania, nawigacja samochodowa czy podgrzewana przednia szyba. No i jeżeli tutaj zaglądniemy do statystyk, no to to wygląda no nie za dobrze. Przykład: adaptacyjny tempomat. Wśród właścicieli samochodów wyposażonych w ten system aż 26% deklaruje, że nigdy z niego nie korzysta. 26%. Kolejne 7% badanych przyznaje, że nie wie, jak go po prostu uruchomić i prawidłowo obsługiwać. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku innych elektronicznych asystentów ruchu. 18% kierowców unika korzystania z systemu utrzymującego samochód na pasie ruchu. 18% unika. 21% całkowicie wyłącza automatyczne hamowanie awaryjne. Mam decyzję, no między innymi przekonanie, że niektóre systemy reagują zbyt gwałtownie i zamiast pomagać, mogą utrudniać prowadzenie samochodu. No i dlatego wyłączamy te systemy, które no, powinny nam ułatwiać i dbać o to nasze bezpieczeństwo jeszcze dodatkowo. Dlatego proszę pamiętać, jeżeli posiadamy te systemy, zaznajomić się, jak one działają, jak włączyć, żeby korzystać w pełni z tych systemów, bo po to one są. Ja nie mówię, że one za nas będą prowadziły samochód, ale będą nam pomagały i tutaj przede wszystkim też dodatkowo dbały o to nasze bezpieczeństwo i innych użytkowników ruchu. Dlatego pamiętajmy o tym, mamy te systemy, korzystajmy, a nie, jak tutaj pokazują badania, w ogóle nie włączamy albo wyłączamy te systemy. Ulica Tarnowa jeszcze szybciutko, no zobaczmy, jak wygląda sytuacja w mieście. Tutaj tak, na Tuchowskiej stoimy od Drzymałym do Konarskiego, spory ruch na Nadmorskiego, dojeżdżając do Konarskiego, Gumnickiej. Na Krakowskiej postój na wysokości Staszica, no i też przypominamy tutaj Krakowska, Dworcowa, Puławskiego. Zmiana organizacji były tam tutaj ruchu, to znaczy tutaj nie działają te światła, wymiana sygnalizacji świetlnej, dlatego tam pamiętajcie o tym bezpieczeństwie, ostrożnie powoli. Klikowska, zmożono ruch szczególnie od Ronda Słackiego do Alei Solidarności i taki krótki postój na Klikowskiej, dojeżdżając do Ronda Elektrycznego Wyszyńskiego, jadąc w kierunku centrum. Mościce, tutaj Aleja Kwiatkowskiego spokojnie, podobnie na Zbylitowskiej, bez utrudnień Koszyska Czerwona i ulica Krakowska.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby Axilbet do malowania betonu. www.axil.pl.

0: RDN Małopolska.
1: A propos tych wyjątkowych momentów, no to teraz taki moment przed samą godziną 8 dla naszych czworonogów, bo przypominamy dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy Międzynarodowy Dzień Psa, a to jest dobra pora przed 8, dokładnie 8 minut przed godziną 8, żeby na spacer wybrać się z tym czworonogiem. Na całym świecie obchodzony jest właśnie dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa, ustanowiony w 2004 roku, a celem tego dnia jest docenienie roli psów właśnie w życiu człowieka, podziękowanie im za wierność, lojalność i wiele innych rzeczy. To także hołd dla czworonogów, które pracują w ratownictwie, wykrywają bomby, narkotyki, czy opiekują się osobami niewidomymi czy niepełnosprawnymi. Międzynarodowy Dzień Psa wspiera, przypominam, wszystkie rasy psów. No to idziemy z tym naszym psiakiem na spacer.

Thank you. Świat otwiera przed nim swoje tajemnice, jak szkatułka pełną skarbów czarodziejskich. W blasku słońca opowiada swe przygody i zaprasza.

0: noszą świat. Łapy, łapy, cztery łapy, a na łapach jest kudłaty. Kto dogoni psa, kto dogoni psa?
1: Może ty?
2: Może ty?
1: Może jednak ja.
3: No właśnie, kto dogoni tego psa? Może ty? Może właśnie ja. No i może właśnie ja, może właśnie ty. Wybierzecie się dzisiaj na przykład do jakiegoś schroniska i weźmiecie takiego psiaka, bezdomnego psiaka na spacer. Międzynarodowy Dzień, przypominam, psa w kalendarzu świąt nietypowych. A propos tych naszych psiaków, mają unikalny nos, czyli te odcinki nosa każdego psa są inne, tak jak linie papilarne u nas, u ludzi. No oczywiście psy mają super słuch, bo słyszą dźwięki o częstotliwości nawet czterokrotnie wyższej niż człowiek, a co najważniejsze, przeciętny pies potrafi nauczyć się znaczenia około 165 słów i komend. To tyle na temat naszych psiaków, ale do tego tematu jeszcze wrócimy.
4: Reklama. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Radiowe kino plenerowe.
8: Wakacje powoli dobiegają końca, więc zanim szkolny dzwonek zabrzmi na dobre, spotkajmy się jeszcze przed wielkim ekranem. Już w piątek 28 sierpnia radiowe kino plenerowe zaprasza na parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Na ekranie Mia i Biały Lew. Wzruszająca i pełna przygód historia niezwykłej przyjaźni dziewczynki i białego lwa. Idealna propozycja na rodzinne zakończenie wakacji. Początek seansu o 19:00. Parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek przy ulicy Rutnickiego 23. Zapraszają burmistrz Szczucina, Stowarzyszenie Pomoc oraz Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Zakończmy wakacje razem, pod gwiazdami i z dobrym filmem.
9: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: drogi zwalniające. Piesza pielgrzymka tarnowska dotarła do Częstochowy. Po 9 dniach wędrówki w upale i deszczu ponad 7 tysięcy osób pokłoniło się Czarnej Madonnie.
1: Idziemy teraz do mamy, zanieść nasze wszystkie prośby, intencje.
2: Łzy lecą, serce ściska.
0: Plan ogólny Starego Sącza, dokument, który zdecyduje, co i gdzie będzie można budować, o szczegółach już za chwilę. Ameryka żegna Dolly Parton, artystka zmarła w wieku 80 lat. W wiadomości o 8, Aneta Mleczko, zapraszam. Około 200 osób wzięło udział w godzinie ciszy na krakowskim Zabłociu. Protest odbył się po tragicznym wypadku na ulicy Solnej, gdzie samochód wjechał na chodnik i potrącił 32-letnich rodziców z 8-miesięcznym synem. Oboje rodzice zmarli. Uczestnicy przynieśli znicze, kwiaty i transparenty z hasłami "Stop zabójcom drogowym, nie chcemy bać się chodzić po chodnikach" oraz "Chcemy zmian, chodzi o życie".
3: Jestem wstrząśnięta po prostu tą tragedią, bo to byli zwykli ludzie, którzy chodzili po chodniku. Jak wsiadam do auta codziennie rano, to sobie myślę, pamiętaj, że możesz zabić człowieka.
4: Przyszedłem, bo ogólnie widzę na drogach dużo takich osób, które po prostu, mam wrażenie, że przeceniają swoje umiejętności. Bardzo, bardzo często od bardzo wielu znajomych słyszę, że jeżdżą szybko, ale bezpiecznie i że to często zwalają kwestie, że był wypadek albo na winę dróg, albo na złe infrastruktury, albo że znaków jest za dużo. No widać, do czego to może doprowadzić.
0: Po tragedii miasto zapowiedziało zmiany. W najbliższych dniach na ulicy Solnej ma zostać zamontowany próg zwalniający, a w tym lub przyszłym roku planowany jest remont nawierzchni.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Za nimi 9 dni wędrówki z Tarnowa do Częstochowy i ponad 200 kilometrów w upale i deszczu. W przeddzień uroczystości Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej ponad 7 tysięcy osób pokłoniło się Czarnej Madonnie. W tym roku pielgrzymkę wprowadziła na jasnogórski szczyt grupa numer 19 z Doliny Dunajca, która liczyła 600 osób. To pielgrzymi z dekanatów Krościenko i Łącko oraz parafii Podegrodzie. Jak zwykle ubrani w góralskie stroje i z donośnym muzykowaniem.
6: Mamy takie poczucie spełnienia.
1: Jest to wielkie przeżycie, ogromne, i idziemy teraz do mamy zanieść nasze wszystkie prośby, intencje, przywitać się z nią.
7: Szczęście, ogromne, ogromne, brak słów. Wzruszenie odbiera nam głos. Wielka radość, nie da się wypowiedzieć słowami.
8: Wielka radość nas ogarnia, że już żeśmy dotarły.
2: Łzy lecą, serce ściska.
9: To się nie da opowiedzieć, to trzeba przeżyć.
0: 44. pieszą pielgrzymkę tarnowską na Jasną Górę zakończyła msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Relacje i zdjęcia mamy na rdn.pl. Tegoroczna uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej będzie miała szczególną oprawę. Dokładnie 70 lat wcześniej w tym samym miejscu złożono jasnogórskie śluby narodu, których tekst napisał internowany prymas Stefan Wyszyński. O godzinie 11 rozpocznie się suma odpustowa, której będzie przewodniczyć prymas polski arcybiskup Wojciech Polak. Centralnym momentem Eucharystii stanie się ponowienie jasnogórskich ślubów narodu. Co będzie można wybudować na działce, a gdzie nowe inwestycje nie będą już możliwe? Odpowiedzi na te pytania w najbliższych latach coraz częściej będzie wyznaczał plan ogólny gminy. W Starym Sączu dokument jest już gotowy i 31 sierpnia trafi pod głosowanie Rady Miejskiej. Prace nad planem ogólnym trwały około 2,5 roku. W tym czasie przeprowadzono m.in. konsultacje społeczne. Jak podkreśla burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, dokument ma w przyszłości uporządkować sposób zagospodarowania całej gminy. Plan ogólny jest szczególnie ważne dla właścicieli nieruchomości. To on określi, jakie funkcje mogą mieć poszczególne tereny, m.in. gdzie będzie można rozwijać zabudowę mieszkaniową, usługową czy przemysłową, a które obszary powinny pozostać terenami zielonymi lub rolnymi.
10: W styczniu bieżącego roku, gdy konsultowaliśmy pierwszy projekt planu, zgłosiliście Państwo 966 uwag, które dotyczyły, uwaga, 1647 działek. Dobra wiadomość jest taka, że w 971 przypadkach udało się Państwu uwagi uwzględnić. To jest prawie 60% tych uwag. Dzięki temu udało się powiększyć zarówno strefę przeznaczoną pod przyszłą zabudowę mieszkaniową aż o 23,5 hektara, o strefę usług aż o 34 hektary, czy zieleni rekreacji o 74 hektary.
0: Władze Starego Sącza uspokajają jednocześnie właścicieli działek. Samo uchwalenie planu ogólnego nie oznacza, że ktoś z dnia na dzień straci możliwość zabudowy swojej nieruchomości. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zachowają swoją ważność. Cześć.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: W Stanach Zjednoczonych zmarła Dolly Parton, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci amerykańskiej kultury. Artystka miała 80 lat i przez 6 dekad była twarzą muzyki country. Zmarła na raka. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
11: Dla Amerykanów Dolly Parton była kimś więcej niż piosenkarką. Rozpoznawali ją wszyscy po peruce, po głosie i po autoironicznym poczuciu humoru. Sama żartowała, że potrzebuje dużo pieniędzy, żeby tak tanio wyglądać. Największe przeboje Dolly Parton to Jolene, o kobiecie błagającej rywalkę, by nie odbierała jej męża, i 9 to 5, hymn pracownic biur napisany do filmu, w którym sama zagrała. Dolly Parton jest też autorką słynnej ballady I Will Always Love You, którą w latach 90. na cały świat rozsławiła Whitney Houston. Parton sprzedała ponad 160 milionów płyt. 25 jej piosenek dotarło na szczyt list przebojów. Zdobyła 11 nagród Grammy.
0: Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00. Ja już za chwilę poranni goście w programie Słowo za Słowo. Werden, Małopolska, starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma. Werden, Nowy Sącz, Małgorzata Głowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pochmurno, z niewielkimi przelotnymi opadami deszczu w godzinach przedpołudniowych. W Tarnowie na razie nie pada, ale te chmury cały czas nam się od wczesnych godzin porannych utrzymują. Temperatura na dziś 22 stopnie maksymalnie w ciągu dnia. Poranek chłodny 14-15, odczuwalna temperatura może być troszeczkę niższa. I tutaj my przypominamy, że jutro już mamy poprawę pogody, słonecznie i 25 stopni.
0: Było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: Przemierzaj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER najpiękniejsze szlaki wiary, łączące modlitwę w najważniejszych sanktuariach z odkrywaniem historycznych i kulturowych skarbów Włoch. Podczas pielgrzymki samolotowej w terminie od 2 do 9 października oraz autokarowej w terminie od 9 do 18 października.
0: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl. Przed nami dni gminy Łukowica. 29 i 30 sierpnia Łukowica będzie żyła muzyką, koncertami i świetną zabawą. W sobotę o godzinie 20 wystąpi duet z Pienin, a o 21 gwiazda wieczoru. Róże Europy, legenda polskiego rocka i ich niezapomniane przeboje. W niedzielę zaczynamy o 14. Na scenie pojawią się orkiestra dęta Echo gminy Łukowica, Ewa Nowel z zespołem oraz Kabaret Zachodni. A o godzinie 18 Universe. Tacy byliśmy czy wołanie przez ciszę? To ponadczasowe przeboje, które łączą kolejne pokolenia, a zabrzmią na żywo w Łukowicy. Wieczorem zagra jeszcze kapela ludowa Głos Beskidu, a całość zakończy zabawa taneczna do północy. Zapraszają wójt gminy Łukowica oraz dyrektor Goxit w Łukowicy. Partner wydarzenia powiat limanowski. Patronat medialny Radio RDN.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: 10 minut mamy po godzinie 8 w studiu naszym porannym gości. Przechodzimy do rozmowy bez słowa. Za słowa dzisiejszą rozmowę prowadzi Tomasz Graczewski.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: Moimi Państwa gościem jest dzisiaj starosta powiatu tarnowskiego, pan Jacek Chudyma. Dzień dobry.
4: Witam serdecznie pana redaktora, witam Państwa.
3: Pan starosta wizytował na niejednych dożynkach już w tym sezonie dożynkowym, no ale przyszedł czas na te, w których starostwo jest gospodarzem czy współgospodarzem, bo w gminie Gromnik ta impreza przed nami. Czego się po tym wydarzeniu spodziewać?
4: Panie redaktorze, sierpień jest takim wyjątkowym miesiącem, gdzie jest wiele wydarzeń patriotycznych, religijnych, ale też miesiącem, gdzie dziękujemy rolnikom i okołorolniczym zawodom za ich trud całoroczny, jeśli chodzi o żywność. No w tym roku tak organizujemy nasze dożynki powiatowe 29 sierpnia w Gromniku, pięknej gminie Gromnik, gdzie będziemy dziękować rolnikom za ich trud, za ich pracę. O 14 rozpoczynamy mszą świętą, to jest taka bardzo ważna już tradycja, a jak pan redaktor wspomniał, że faktycznie wiele już tych dożynek było, ale też jeszcze będą, bo po naszych dożynkach też jeszcze będzie w kilku gminach też będą dożynki. No oczywiście chcę uczestniczyć, jak tylko czas pozwala i możliwość połączenia, tak aby faktycznie w każdej gminie był ta możliwość rozmowy, ale też podziękowania rolnikom za ich pracę. U nas bardzo bogaty będzie program, bo wiadomo jest, że tradycyjnie, tak jak już wspomniałem, show, ale też wiele występów zespołów ludowych, ale też konkurs wieńców z wszystkich gmin powiatu tarnowskiego, gdzie jest to bardzo dobra prezentacja, pokazanie kunsztu naszych gmin, z kół gospodyń wiejskich, ale też różnych osób, które właśnie przygotowują te wiejce. No piękne wiejce z każdym rokiem są piękniejsze. Ogrom pracy, którą muszą panie i panowie wykonać. Dlatego się cieszę, że taki konkurs organizujemy. Też pokazujemy tą naszą piękną tradycję. Wiele wydarzeń, które w międzyczasie oczywiście też podczas tych będzie wystaw, prezentacji smakołyków kulinarnych przez koła gospodyń wiejskich. Też nasze PCPR będzie prezentowało swoje umiejętności, jeśli chodzi o malowanie twarzy dzieciaków. Bardzo dobrze się to przyjmuje. Także wiele, wiele atrakcji. Serdecznie Państwa zapraszam.
3: No i nie może zabraknąć tej informacji, na którą miłośnicy dobrej zabawy czekają. Kto wystąpi wieczorem?
4: Tak, panie redaktorze, dlatego byłem przygotowany, że pan to pytanie zada. Tak, po raz któryś Zenek Martyniuk będzie z akcentem w naszym powiecie. Naprawdę jest bardzo pożądany. To jest dla mnie też pewien fenomen, ja panu powiem, bo przecież już w ostatnim czasie był kilka razy w naszym powiecie, a nadal mieszkańcy domagają się, aby właśnie taka muzyka lekka, wpadająca w ucho, pod nogę, jak to mówią w cudzysłowie niektórzy, była prezentowana. No i ten słynny przebój Zielone Oczy, myślę, że robi furorę i będzie jeszcze przez wiele lat robił.
3: Wydarzenie w Gromniku rozpocznie się o 14:00 mszą świętą, a patrząc po tym, jak wyglądały dożynki gminne te niecałe dwa tygodnie temu, no to frekwencji można się spodziewać wysokiej, więc chyba lepiej nie czekać na ostatnią chwilę, żeby nie stanąć w korkach w okolicy.
4: Panie redaktorze, wszędzie, tam gdzie jestem, na wszystkich tych dożynkach zawsze frekwencja jest. Widać, że ludzie chcą się bawić, ale przede wszystkim chcą też dziękować za tą ciężką pracę rolnikom i nie tylko rolnikom, bo tak jak powiedziałem, tych zawodów związanych z rolnictwem, bo przecież są pszczelarze, sadownicy, wiele innych dziedzin, które no zabezpieczają naszą politykę żywnościową, co jest ogromnie ważne, żebyśmy byli niezależni od innych nacji, które no mogą dać, ale nie muszą. Dlatego tutaj ogromny szacunek i podziękowania dla wszystkich naszych rolników.
3: Panie starosto, ale spotkaliśmy się, żeby nie tylko o zabawie rozmawiać, ale też trochę spraw samorządowych do poruszenia. Chciałbym, żebyśmy zaczęli może od Urzędu Matu, który postawiliście pod Wydziałem Komunikacji dość niedawno. Czy to rozwiązanie się sprawdza? Czy mieszkańcy korzystają z tej możliwości?
4: Panie redaktorze, tak. Tak, oczywiście to nie jest jakaś ilość, nie wiadomo ile, ale już coraz więcej jest zainteresowanych. No i przede wszystkim trzymają nas przepisy, które określają możliwości przekazywania. Wiem, że jest pracowana rozporządzenie, które będzie umożliwiało zwiększenie ilości tych przesyłek, które będą mogli mieszkańcy odbierać właśnie w urzędomacie. Jest to bardzo ważne, bo wiele osób, znaczy na podstawie wielu osób ten urzędomat żeśmy zamontowali, bo niestety no, przedstawiali nam informację, że w danym dniu pracują od rana do wieczora i nie mogą odebrać. Dlatego zdecydowaliśmy się, że będzie to wyjście przede wszystkim naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom. Też w naszych rozmowach z wieloma instytucjami, tymi, które decydują o sprawach legislacyjnych, jeśli chodzi o rozporządzeniach, ustawach, również rozmawiamy i poruszamy temat możliwości zwiększenia ilości tych przesyłek, które będziemy mogli w tym urzędomacie przesyłać. Zainteresowanie jest duże. Z jednej strony osób, ale też musimy niestety nieraz odmawiać, bo przepisy nam nie pozwalają, ale też samorządów. Muszę panu powiedzieć, że już dzwoniło kilku starostów, też i samorządy gminne są zainteresowane, aby tego typu urzędomaty montować. Na jakich zasadach, w jaki sposób, jaka firma i tak dalej, i tak dalej. Także jest zainteresowanie.
3: To co w tej chwili jest tak naprawdę ograniczone? Bo domyślam się, że jakieś dokumenty, nie wiem, z danymi osobowymi nie mogą za bardzo trafiać?
4: Tak. Dokładnie tak, panie redaktorze. I te dokumenty tajne, takie, które mogą być tylko odbierane bezpośrednio za podpisem osobistym. I to jest ta przeszkoda. Ale tak jak mówiłem, jest już opracowana nowe zarządzenia, które będą umożliwiały zwiększenie. Bo przecież oprócz Wydziału Komunikacji też mamy wiele dokumentów z Wydziału Budownictwa, z Wydziału Geodezji, no też może niektóre dokumenty z Wydziału Nieruchomości. Także jest możliwość, aby zwiększyć tą ilość tych dokumentów, ale to musi być wszystko uregulowane prawnie.
3: To teraz przejdźmy do innego tematu, mianowicie dofinansowań z Funduszu Rozwoju Dróg, które powiat otrzymał. No i wracamy do tematu zrobienia czegoś z osuwiskami, które na terenie powiatu tarnowskiego występują. Kolejne 3 takie odcinki będą remontowane, naprawiane, no i redukowane to zagrożenie osuwiskiem. Gdzie dokładnie prace będą się toczyły i jakiej skali będą te inwestycje?
4: Panie redaktorze, tak, wspomniał pan na samym początku o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Tak, złożone zostały 3 odcinki dróg. 2 już żeśmy wykonali, jeśli chodzi o chodniki. To jest gminie Tarnów i gminie Gromnik. W tej chwili na liście rezerwowej już bardzo wysokim miejscu jest droga w gminie Ryglice. I z tych informacji, które mam, ona również będzie realizowana w tym roku. Dlatego się cieszę, bo to jest bardzo ważny odcinek do dużego, nie będę mówił jakiego marketu, ale dużego marketu, gdzie będziemy chcieli właśnie zrealizować tam budowę chodnika, ale też nakładkę asfaltową. I to są takie te, które mogliśmy złożyć, bo powiat mógł złożyć 3 odcinki drugi, żeśmy wszystkie złożyli i mam nadzieję, że wszystkie wykonamy, bo 2 już są wykonane, 3 będzie już w realizacji, bo już przygotowujemy specyfikację przetargową. Osuwiska też ogromnie ważne zadanie, które chcemy cały czas realizować i na bieżąco składać wnioski. Ja już tutaj wielokrotnie wspomniałem, że są 3 etapy realizacji tych osuwisk, czyli badania geologiczno-inżynieryjne, potem projekt i na końcu już wykonanie danego zadania. W tym roku teraz żeśmy dostali na 3 zadania. 2 zadania dotyczą badań geologiczno-inżynieryjnych Lubinka i Szczepanowice i wykonanie już

0: wskazuje też na poziom skomplikowania prac inwestycyjnych na terenach osuwiskowych.
1: Wszystkie, panie redaktorze, osuwiska są trudne w realizacji i no niestety bardzo kosztowne. Dlatego właśnie, jak wspomniałem na samym początku, są trzy etapy badania geologiczno-inżynieryjne, które pokazują, czy na tym samym szlaku warto wyłożyć no, milionowe kwoty, jeśli chodzi o ustabilizowanie tego osuwiska, bo jeżeli pokaże, no to mamy przykład, ja to wielokrotnie powtarzam, w Piotrkowicach, gdzie jednak zmieniono szlak drogi, gdzie to pierwsze, które było, no niestety pokazało, że nic nie da dana praca. Dlatego trzeba dane miliony środki publiczne wydawać w sposób rozsądny.
0: To skoro padło słowo o wojewodzie małopolskim, to zapytam o inny program przez wojewodę koordynowany, mianowicie ten tak zwany OLIOK, ochronę ludności i obronę cywilną. Kilka tygodni temu, kiedy z wojewodą rozmawiałem, zapowiedział, że program OLIOK będzie przechodził w taką fazę inwestycji wieloletnich, że samorządy będą mogły aplikować o środki na inwestycje, które wymagają większych nakładów, ale też dłuższy czas realizacji, bo do tej pory to były raczej zakupy sprzętu. Powiedz, z tych zakupów sprzętu skorzystał, tylko problem pojawia się właśnie teraz, że nie ma chyba za bardzo gdzie składować tego wszystkiego.
1: To znaczy tak, tutaj jest kilkuwątkowa sprawa, jeśli chodzi o powiat, ale muszę podkreślić też dobrą współpracę z gminami, bo między innymi jeden z naszych projektów, który żeśmy złożyli do pana wojewody o dofinansowanie, to jest zakup systemu bezpiecznej łączności typu Tetra dla wszystkich gmin i powiatu. Ten system jest dla nas ogromnie ważny, bo w ten czas będzie jednak już bezpośrednie mocne i takie bardzo sprawne połączenie z wszystkimi gminami. To jest koszt dość duży, bo prawie 400 tysięcy złotych. Wszystkie te procedury wnioskowe, ale też rozliczeniowe właśnie będzie wykonywał powiat, ale też zakup już bezpośrednio związany z nami. To znaczy wiele rzeczy, które są dla nas niezbędne w momencie zagrożenia. Ale tutaj faktycznie pan redaktor wspomniał, że nasz magazyn już wymagał modernizacji. Nawet na ostatnim spotkaniu, gdzie mieliśmy wszystkie gminy powiatu tarnowskiego, całej z Małopolski, z panią dyrektor Gajdą, no wspomniałem, że niestety nasz projekt jeden nie uzyskał zgody, choć dostaliśmy bezpośrednią informację z MSW i ja, że jednak wyrażają zgodę. To był koszt na przygotowanie projektu dotyczący przebudowy i modernizacji naszego magazynu, no, który już po prostu nie mieści się. Ale na tym spotkaniu mam obiecane od pani dyrektor osobiście, że w następnym roku, jeżeli ten wniosek złożymy ponownie, to będzie realizowany. Dlatego ważne, abyśmy przygotowali. No widać, zresztą pan redaktor, jak zapewne na wielu takich spotkaniach z panem wojewodą, ale też z samorządami gminnymi jest, widzi ile tego sprzętu, różnego sprzętu, który będzie zabezpieczał bezpieczeństwo naszych mieszkańców, jest z tych środków zakupywane, są magazyny budowane, są ten sprzęt, który jest niezbędny, doposażający też jednostki OSP, bo jednak jednostki OSP są głównym instytucją, która będzie właśnie w tych działaniach uczestniczyć.
0: Czyli taki większy plan dla powiatu to jest rozbudowa magazynu na cały ten sprzęt?
1: No i zakup sprzętu bezpośrednio związanego z zagrożeniami, które są. No, agregaty prądotwórcze, różne rzeczy, które będą właśnie zabezpieczały, ale też informowały naszych mieszkańców. No w tamtym roku, tak jak już wspomniałem, między innymi była zakupiona karetka pogotowia do naszej stacji, powiatowej stacji pogotowia ratunkowego. Wiele sprzętu, który jest niezbędny w udzielaniu pierwszej pomocy w tych największych zagrożeniach.
0: A propos pogotowia ratunkowego, korzystając z okazji, że pan starosta gości w naszym studiu, to chciałbym krótko wrócić do tematu pogotowia w Wojniczu. Będzie to przesunięcie jednostki w pobliże komisariatu policji miejscowego?
1: Tak. Już jesteśmy na ostatnim etapie podpisania porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji. W tej chwili już pismo poszło do pana wojewody dotyczące wyrażenia zgody na zmianę celu darowizny, bo to, przypomnijmy, to była działka Skarbu Państwa, gdzie pan wojewoda musi wyrazić zgodę, że nie tylko policja będzie skorzystała z tego terenu, ale

0: też nasza stacja pogotowia ratunkowego i już jesteśmy na ostatnim etapie. W tej chwili, jeżeli tylko przyjdzie pismo od pana wojewody, przygotowujemy projekt, realizację, przetarg i pozwolenie na budowę, oczywiście przetarg i ruszamy. Mamy środki zabezpieczone w powiatowej stacji pogotowia ratunkowego, także tu nie grozi. No i w przyszłości też już tutaj muszę wspomnieć o innych planach właśnie budowy też nowej filii w Tuchowie. Tutaj bardzo dobra współpraca z samorządem gminy Tuchów, ale też z centrum Tuchów, które użycza od nas pomieszczenia. Będziemy do nich występować o możliwość, aby odkupili od nas dane budynki. Jeżeli wyrażą zgodę, no to w ten czas ruszamy do współpracy z gminą Tuchów, która już zadeklarowała współpracę, czyli przekazanie ewentualnie działki pod budowę nowej filii. Chcemy umiejscowiać tego typu jednostki w takich miejscach, gdzie będzie bardzo dobry dostęp do różnych kierunków, ewentualnie wyjazdów naszych karetek.
1: I na tym na dzisiaj stawiamy kropkę. Starosta powiatu tarnowskiego, pan Jacek Chudyma, gościł w naszym studiu. Dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz zapraszam 29 sierpnia od godziny 14 do Gromnika na dożynki powiatowe.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. RDN Małopolska.

0: Reklama. Przeżyj wyjątkowy czas łaski i modlitwy na szlaku polskich sanktuariów z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER w terminie od 2 do 4 października. Odkryj tajemnicę objawień w Giedrzwałdzie. Zachwyć się perłą baroku w Świętej Lipce. Dotknij historii w Stoczku Klasztornym, miejscu więzienia prymasa tysiąclecia i poczuj pokój franciszkański w Niepokalanowie.
1: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
0: Radiowe kino plenerowe.
1: Wakacje powoli dobiegają końca, więc zanim szkolny dzwonek zabrzmi na dobre, spotkajmy się jeszcze przed wielkim ekranem. Już w piątek 28 sierpnia radiowe kino plenerowe zaprasza na parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Na ekranie Mia i Biały Lew. Wzruszająca i pełna przygód historia niezwykłej przyjaźni dziewczynki i białego lwa. Idealna propozycja na rodzinne zakończenie wakacji. Początek seansu o 19:00. Parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek przy ulicy Rutnickiego 23. Zapraszają burmistrz Szczucina, Stowarzyszenie Pomoc oraz Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Zakończmy wakacje razem, pod gwiazdami i z dobrym filmem.
2: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Po reklamie.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: 14-15 stopni, chłodno, bo odczuwalna temperatura może być troszeczkę niższa. W ciągu dnia też nie będzie nas za bardzo rozpalać ta temperatura, 22, do tego jeszcze przelotne opady deszczu przed południem, po południu przejaśnienia. Jutro dużo by cieplej, 25 stopni, ale co najważniejsze, jutro ma być słonecznie, a pojutrze nawet 28-29.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Dobrze, wiemy, co się dzieje w pogodzie, a co się dzieje w sporcie. No to sprawdźmy teraz o poranku 8:32 na naszym radiowym zegarze.
1: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor Brookbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brookbet Termalika Nieciecza.
5: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Polskie siatkarki pokonały Słowenki 3-0 w rozgrywanym w Stambule meczu grupy A Mistrzostw Europy. Najwięcej punktów dla reprezentacji Polski, 23, zdobyła Magdalena Stysiak. Dwukrotna mistrzyni Europy Magdalena Śliwa chwaliła biało-czerwone.
6: Do dziewczyn się nie można przyczepić, bo zagrały naprawdę bardzo dobre spotkanie, a Słowenki też pokazały na tym turnieju, że jest to zespół, który na pewno rośnie i się buduje i trzeba się z nim liczyć. Także ważne zwycięstwo, ale ja myślę, że musimy po prostu czekać spokojnie z meczu na mecz, no ta forma będzie coraz lepsza.
5: To trzecie zwycięstwo Polek na Mistrzostwach Europy. Wcześniej biało-czerwone pokonały Węgierki 3-0 i Łotyszki 3-1. W drugim wtorkowym spotkaniu grupy A Niemki wygrały z Węgierkami 3-0. W tabeli grupy A prowadzi Turcja przed Polską. Oba zespoły mają po 9 punktów. Na trzecim miejscu Niemki z 6 punktami. W następnym meczu Polska zagra właśnie z Niemcami. To już jutro o godzinie 15:00. 8 punktów w 5 meczach zdobyli piłkarze drugoligowej Sandecji Nowy Sącz. to daje im 6. miejsce w tabeli. Zespół chce walczyć o awans do pierwszej ligi, ale na razie gra w kratkę. Biało-czerwoni mają 2 zwycięstwa, 2 remisy i porażkę. W 5. kolejce podopieczni Rafała Smalca zremisowali 1-1 z Górnikiem Łęczna. Trener widział zarówno mankamenty w grze drużyny, jak i pozytywy.
3: Bardzo się cieszymy z tego, że z odbioru wysokiego, który ćwiczyliśmy, zdobywamy bramkę. Mamy kilka okazji, żeby spróbować zrobić coś więcej, ale cały czas czegoś brakuje. Kolejny mecz z przeciwnikiem, który ustawiony bardzo nisko w bloku 5-4-1 i wiadomo, że próbujemy to złamać. Nie zawsze nam to wszystko wychodzi. Cały czas będziemy nad tym pracowali, ale wiemy, że takie mecze będą. Czy grając w Sączu, część drużyn pewnie będzie miało pomysł na to, żeby grać z obrony niskiej do faz przejściowych i to jest normalne, ale my musimy być skuteczniejsi w budowaniu wysokim, skuteczniejsi w przerywaniu akcji.
5: Po 5 meczach tego sezonu Sandecja traci 3 punkty do lidera Hutnika Kraków, a w piątek Sączersi zagrają na wyjeździe z Resowi. Zostając w temacie piłki nożnej, czwartoligowa Unia Tarnów kontynuuje zwycięską passę. W 3. kolejce rozgrywek Jaskółki odniosły 3. zwycięstwo, pokonując 3-1 błękitnych Modlnica. W 3. z rzędu meczu na listę strzelców wpisał się Nigeryjczyk Deleme Szegun. Bramki zdobyli też inny Nigeryjczyk Ayanaku Husman-Duro oraz Tomasz Palonek. Tym wynikiem Unia umocniła się na pozycji wicelidera rozgrywek. Na pierwszym miejscu pozostają rezerwy Krakowi z takim samym dorobkiem punktowym, ale korzystniejszym bilansem bramkowym. Druga drużyna pasów w tych rozgrywkach nie straciła jeszcze ani jednej bramki, a zdobyła już 14. Nadal bez zwycięstwa w rozgrywkach grupy wschodniej 5. ligi pozostaje Tarnowia. W 3. kolejce ligowej zespół ten zremisował na wyjeździe 1-1 z Sokołem Słopnice. To 2. remis ekipy z Bandrowskiego w tych rozgrywkach. Tarnowianie na koncie mają też 1 porażkę. W następnej kolejce Tarnowia podejmie Dunajec Nowy Sącz, a to spotkanie w sobotę o 14.
7: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza. RDN Małopolska.
4: Środa w kalendarzu, 8:30 minęła, czyli czas.
8: Biesiada z radiem RDN.
4: Tak, tak, czas na biesiadę z radiem RDN Małopolska. No to rozpoczynamy tą naszą biesiadę, która potrwa do godziny 12:00. Muzyka biesiadna i muzyka disco polo. No to zaczynamy. Zaczynamy od zawieruchy.

0: Reklama.
1: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z Błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z Błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji. Ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze. Tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
2: Po reklamie.

0: Wysoki zameczek, czyli my Biesiada na antenie Radia RDN Małopolska. Do Biesiady my wrócimy za chwilę, a teraz jedziemy na ten zameczek. Jedziemy samochodem, no to co, wybieramy się w podróż. Kwadrans nam został do godziny 9.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Dokładnie 130 lat temu na ulicach naszych miast pojawił się pierwszy samochód. Automobil kosztował wówczas równowartość ponad 5 lat pracy przeciętnego robotnika. Silnik miał benzynowy i uchodził wówczas za pojazd przyjazny dla otoczenia. A teraz ile tych pojazdów po naszych drogach jeździ? No, na przestrzeni 130 lat to wszystko się nam zmieniło. Teraz na naszych drogach porusza się ponad 20 milionów samochodów osobowych. Jak wyglądają te drogi? No to sprawdzamy. Tutaj jedno zdarzenie drogowe informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. W Sukmaniu zdarzenie motocyklisty z osobówką. Jak informują policjanci, nie ma zagrożenia życia. Tak więc kierowcy, pamiętajcie ostrożnie, powoli. Też pamiętajcie o tych zmiennych warunkach, które w tych godzinach przedpołudniowych mogą na naszych drogach panować. Pochmurno z lekkimi opadami deszczu synoptycy nam zapowiadają. Po południu przejaśnienia. Ulica Tarnowa, jeszcze sprawdźmy sobie teraz przed 9:00, wzmożony ruch Dąbrowskiego, Konarskiego, Gumniska, ulica Metuchowska, podobnie na Szujskiego, tutaj odcinek od Szkotnik, dalej Solidarności, na Solidarności na wysokości Piłsudskiego, też tych samochodów więcej, na Mickiewicze na wysokości Matki Bożej Fatimskiej, Klikowska od 3 maja do Ronda Słaskiego, Szkotnik powolutku, krótki postój na Klikowskiej do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego, jadąc w kierunku centrum Mościca, Aleja Kwiatkowskiego, Czerwonych Klonów, spokojnie, z Blitowska również podobnie, my tutaj bez utrudnień. Zobaczmy sobie Czerwona Krakowska, Koszycka też bez utrudnień. No i przypominam o skrzyżowaniu Pułaskiego, Krakowska, Dworcowa, tam wymiana oświetlenia, a dokładnie światła są zmieniane na tym skrzyżowaniu i również tutaj te podstawy tych świateł. Tak więc drodzy kierowcy, uważajcie, stosujcie się tam do znaków drogowych.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: A my teraz zmieniamy środek transportu, przechodzimy do koników, chociaż w tych naszych samochodach też są te koniki ukryte, koniki pod maską, ale tutaj chodzi o całkiem innego konika. Zespół Max z Jankowej, 12 minut do 9:00.

Jeśli kochasz im roj, no teraz Kordian i moja mała góraleczko, moja mała księżniczko. No właśnie, a propos księżniczek, no to my dziś przypominamy, w kalendarzu też mamy dzień brokatu, a wiemy, że ten brokat towarzyszy zarówno najbardziej niezwykłym, wielkim stylizacjom scenicznym, jak i każdej małej księżniczce, czy dziewczynce, która chce być, no na przykład księżniczką. Czyli błyszczący, niosący radość, rozświetlający, dający powrót do szalonej młodości. No i przede wszystkim wnoszący błysk do każdego, nawet najsmutniejszego dnia, szczególnie do takiego szarego jak dziś dnia, ten brokat wydaje mi się jest idealny. Tak więc, drogie panie, pamiętajcie, dzień brokatu. No to mam nadzieję, że ten brokat już wam towarzyszy, a jeżeli nie, no to słuchajcie, no to jaki problem nałożyć ten brokat właśnie teraz, 5 minut przed godziną 9. 5 minut przed godziną 9, no to co? Kordian, gramy, a za chwilę punktualnie o 9 wiadomości.

0: Reklam.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu tarnowskiego, 29 sierpnia odbędą się wyjątkowe 25. dożynki powiatu tarnowskiego, czyli święto plonów, podczas którego będziemy dziękować naszym rolnikom za trud ich pracy na roli. W tym roku zapraszamy Państwa do przepięknie położonej gminy Gromnik.
3: Gościnny Gromnik czeka na Państwa. Gwarantujemy dobrą zabawę, rodzinną atmosferę i niezapomniane wrażenia. Zaczynamy w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 14, uroczystą mszą świętą w Amfiteatrze Letnim w Gromniku.
4: Na 25. dożynki powiatu tarnowskiego zapraszają
2: starosta tarnowski Jacek Chudyma,
3: Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
4: Gwiazdą wieczoru będzie Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Nie może Was tam zabraknąć.
5: Te oczy zielone.
6: Są obecności, których nie widać, ale które zostają na zawsze. Po stracie dziecka rodzice często zostają sami z bólem i z pytaniami. Wiedza o swoich prawach może być pierwszym krokiem do odzyskania spokoju. Prawo do informacji, prawo do pożegnania, prawo do godności i wsparcia. Nie jesteście sami, jesteśmy tuż obok. Fundacja OPES 139.
4: Projekt realizowany ze środków finansowych województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
7: Nie jesteś sama w Małopolsce. Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
8: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
10: Kierowcy i posłowie za wyższymi mandatami za parkowanie.
11: 100 zł to jest tak mało odczuwalne, wie. Powinna być taka kara, to wreszcie by wychowała.
10: Ciepło w Tarnowie będzie tańsze, ale czy mieszkańcy zapłacą mniej? O tym w tych wiadomościach. Nie wstydźmy się głosić Jezusa Chrystusa, apelował biskup Andrzej Jerz podczas mszy świętej na zakończenie 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko zapraszam. Uczestnicy ruchu oraz posłowie mówią dość bezkarności kierowców niszczących zieleń i zastawiających przejścia dla pieszych. Kierowcy i parlamentarzyści domagają się urealnienia kar za nieprawidłowy postój, których podstawowa stawka nie zmieniła się od 23 lat. O szczegółach Piotr Durys.
12: Dla wielu kierowców obecny mandat w wysokości 100 zł przestał być jakimkolwiek straszakiem. Frustracji nie kryją inni użytkownicy dróg.
11: 100 zł. To jest tak mało odczuwalne, wie. Powinna być taka kara, to wreszcie by wychowała.
13: Bardzo mało.
14: Powinna tak być ta cena podniesiona? Dlaczego?
13: Tak, powinna być. To nie są duże pieniądze.
12: Podobnego zdania są posłowie. Inicjatorka interpelacji w tej sprawie, posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Tracz, proponuje podniesienie stawek.
15: 100 zł za nielegalne parkowanie straciło swoją jakąkolwiek moc odstraszającą. Ja zaproponowałam kwotę w przedziale 500-1000 zł.
12: Resort Spraw Wewnętrznych deklaruje, że przeanalizuje propozycję zmian w taryfikatorze.
10: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tarnowie obniża ceny ciepła dla odbiorców z miejskiej sieci. Nie oznacza to jednak bezpośrednio, że każdego miesiąca tarnowianie będą płacić mniej za rachunki. Jak tłumaczy prezes MPC-u Tadeusz Sieńczak, obniżka cen za ciepło wynika z nowej taryfy grupy Azoty, od której miejskie przedsiębiorstwo kupuje część ciepła.
16: Od 1 września ceny taryfowe MPC zostaną obniżone o 1,51% dla odbiorców z miejskiej sieci ciepłowniczej. Wynika wynika to z faktu, że część ciepła kupujemy z grupy Azoty. Grupa Azoty zatwierdzała nową taryfę i te ceny są niższe w porównaniu do poprzedniej. Część ciepła, które sprzedajemy naszym odbiorcom, pochodzi z grupy Azoty i to spowodowało, że ta nasza taryfa spadła również o 1,5%.
10: Tadeusz Sieńczak tłumaczy, że obniżka ceny za ciepło może, ale nie musi oznaczać niższych rachunków za ogrzewanie i ciepłą wodę. Na końcową cenę mają też wpływ temperatury, długość sezonu grzewczego oraz efektywność energetyczna budynku. Prezes MPEC zadeklarował także, że zgodnie z przepisami Miejska Spółka Ciepłownicza będzie gotowa do rozpoczęcia sezonu grzewczego już od 1 września. Ciepło zacznie być dostarczane do mieszkań, kiedy wieczorne temperatury spadną i przez kilka dni będą wynosić mniej niż 15 stopni.
9: Słuchacie wiadomości RDN.
10: Nie wstydźmy się głosić Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata, powiedział biskup tarnowski Andrzej Jerz podczas mszy świętej na zakończenie 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Rekolekcje w drodze pod hasłem Posłani trwały 9 dni. Pielgrzymi przeszli ponad 200 kilometrów. Jako chrześcijanie nie możemy zatrzymać się na drodze naszego religijnego rozwoju, przypomniał biskup Jerz.
0: Trzeba, byśmy wciąż na nowo odkryli wartość i piękno naszej wiary, a dzięki temu byli zawsze wyraziści jako ludzie wierzący. Być chrześcijaninem to nosić w sercu wezwanie Chrystusa. Wy jesteście solą ziemi, światłem świata. Jesteście posłani, by głosić to, czego uczy Ewangelia. Ewangelia jest jedna. Może istnieć wiele religii, ale jedynym odkupicielem ludzkości jest Jezus Chrystus. Chodzi o to, abyśmy nie wstydzili się go głosić.
10: Mszę świętą na zakończenie pierwszej pielgrzymki tarnowskiej transmitowaliśmy na antenie RDN. Relacje i zdjęcia z wejścia pielgrzymki mamy na rdn.pl.
9: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
10: Z niższą temperaturą, czasem z deszczem, ale bez większych trudności. Pomimo ochłodzenia w ostatnim tygodniu wakacji, warunki na szlakach Beskidu Sądeckiego są dobre, mówią ratownicy GOPR. Przelotny deszcz nie komplikuje wędrówki turystom, a brak upałów zachęca do górskich wypraw. Na szlakach nie ma też błota i jest sucho, potwierdza Wojciech Pikor, ratownik Grupy Krynickiej GOPR.
17: To, że tam trochę popada, jakaś burza przejdzie, to zaraz wsiąka albo w ogóle nie doleci do tej ziemi, bo zatrzyma się na drzewach. Także ogólnie warunki są dobre. Nie? Nawet w miejscach takich, gdzie zawsze stała woda, to teraz tego praktycznie nie ma. Gdzieś tam jakieś niewielkie, ale to nie jest tak, że trzeba to omijać szerokim łukiem, bo się przejdzie suchą nogą.
10: GOPR przypomina o dobrym przygotowaniu w góry i zaplanowaniu wycieczki, bo już pod koniec sierpnia zmrok zapada wcześniej, a wysoko w górach temperatura spada do kilku kresek powyżej zera. Dodajmy, że turyści mogą już skorzystać z otwartego w tym sezonie nowego szlaku koloru żółtego, który omija strome zbocze Lackowej w Beskidzie Niskim. To daje możliwość łagodniejszego wejścia na jej szczyt. GOPR apeluje też o uwagę na szlakach w rejonie Malnika, gdzie trwa ścinka drzew.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Sprawdzamy, prognozujemy pogodę, my wychodząc w góry. I a propos gór, to zobaczmy sobie, jak wyglądamy pogoda w Zakopanem. Na przykład teraz, no niestety, my pochmurno. No i te chmury utrzymują się nam w całej Małopolsce, nie tylko w Zakopanem, również w regionie tarnowskim. Jeszcze do tego synoptycy zapowiadają nam przed południem lekkie opady deszczu. Dziś maksymalnie to tylko 22 stopnie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Kiedy w sierpniu spieka wszędzie, zima długo białą będzie. No, wydaje mi się, że chyba jednak nie spiekało wszędzie w sierpniu. No i przynajmniej teraz nie spieka. Chociaż w czwartek, kto wie, może będzie spiekało. Temperatura może podskoczyć nawet do 28 stopni, zapowiadają nam synoptycy, ale przed czwartkiem jeszcze Nie, no dobrze, środa przed czwartkiem, czyli dziś jest środa, a środa to wiemy, pochmurna i chłodna, 22 stopnie. A propos tej środy, którą mamy, 26 sierpnia, 7 minut po godzinie 9, no to wracamy do naszej muzycznej biesiady, biesiada na antenie Radia Ardent Małopolska. Przypominam, ta biesiada do 12. I a propos tej biesiady, to raz w miesiącu, a dokładnie w ostatnią środę miesiąca spotykamy się tutaj z artystą pochodzącym z naszego regionu, prezentującym właśnie ten gatunek muzyczny. I dzisiaj to muzyczne spotkanie z Anną Dawiec. To po godzinie 11. To muzyczne spotkanie, przypominam, z Anną Dawiec. No to gramy. Gramy teraz. Teraz zespół Drosel, a za chwilę formacja Trans.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head, wykonany ze stali i z regulacją wysokości, kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura: Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk.
5: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl. Przed nami dni gminy Łukowica. 29 i 30 sierpnia Łukowica będzie żyła muzyką, koncertami i świetną zabawą. W sobotę o godzinie 20 wystąpi duet z Pienin, a o 21 gwiazda wieczoru. Róże Europy, legenda polskiego rocka i ich niezapomniane przeboje. W niedzielę zaczynamy o 14. Na scenie pojawią się orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Ewa Nowel z zespołem oraz Kabaret Zachodni. A o godzinie 18 Uniwers. Tacy byliśmy, czy wołanie przez ciszę? To ponadczasowe przeboje, które łączą kolejne pokolenia, a zabrzmią na żywo w Łukowicy. Wieczorem zagra jeszcze kapela ludowa Głos Beskidu, a całość zakończy zabawa taneczna do północy. Zapraszają wójt gminy Łukowica oraz dyrektor Goxit w Łukowicy. Partner wydarzenia: powiat limanowski. Patronat medialny: Radio RDN.
0: Po reklamie.

Ze mną bądź. Ma kto dziś z nami jest? No z nami są solenizanci dnia dzisiejszego, czyli Sandra, Aleksander, Maria, Natalia, Joanna, Teresa, Adrianna, Maksymilian, Ireneusz, Fortunat oraz Simplicjusz. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. Piosenka już czeka. Każda noc z najlepszymi życzeniami, pozdrowieniami również dla tych, którzy urodzili się dziś, 26 sierpnia. Sumigoj, każda noc.

Spełnił się sen. Oj, spełnił, spełnił. A jeżeli by nie spełnił, to mam nadzieję, że się spełni ten sen, a dokładnie spełnią się te marzenia. A propos naszych dzisiejszych solenizantów, a nie tylko solenizantów, nas wszystkich. Bo każdy z nas ma marzenia, no i mam nadzieję, że te marzenia spełnią się. Jak najszybciej, oby tak było. 22 minuty mamy po godzinie 9, za chwilę na antenie Radia RDN Małopolska wiadomości ekonomiczne. I a propos wiadomości ekonomicznych, Główny Urząd Statystyczny podał nam wyniki, z których wynika, że co? Że kupujemy więcej niż w zeszłym roku. GUS podaje, że w lipcu sprzedaż detaliczna była o 4% wyższa niż w tym samym czasie rok temu, czyli kupujemy więcej. A czego kupujemy więcej? No to podał konkretne tutaj dane i co się okazuje? Że wzrosła sprzedaż farmaceutyków, kosmetyków, mebli, RTV i AGD. Więcej sprzedano też samochodów i motocykli, natomiast spadła sprzedaż odzieży i obuwia. Ale o niewiele, bo o niecałe 2%. Warto też tutaj dodać, że wzrosła sprzedaż przez internet w stosunku do zeszłego roku. Im wartość w tym roku, a dokładnie w lipcu 2026 roku, sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących wzrosła o 9%. Co kupujemy przez internet? No najwięcej kupujemy tutaj RTV, AGD, mebli, prasy, czyli książki, też tutaj tekstylia, odzież i obuwie. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, z którego wynika, że kupujemy więcej. No właśnie, kupujemy więcej, przez co mniej mamy w portfelu. Jak ten nasz portfel wygląda? No to o tym już za chwilę będziemy mówili. Przypominam, 9.30 to wiadomości ekonomiczne. Do tego czasu jeszcze proszę zostań. No i zespół, który dosyć ciekawie się nazywa. Zespół nazywa się News.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Radiowe kino plenerowe.
8: Uwaga smyków! Szykuje się wieczór, którego nie warto przegapić. Już w sobotę plac obok remizy OSP Smyków zamieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Od 17.30 czekają na Was kiełbaski z grilla, napoje i dmuchany zamek dla dzieci. A o 19.30 wielki ekran i pełne przygód wakacje Mikołajka. Będzie zabawnie, rodzinnie i zdecydowanie lepiej niż siedzenie w domu. Zaprasza OSP Smyków. Wydarzenie wspierają Smyk Trans Ewelina i Michał Baran oraz Trans Track Wróbel. Partnerzy radny powiatu Kamil Nowak i radny gminy Andrzej Bajor. Smyków, plac obok remizy OSP. Wpadnijcie całymi rodzinami. Mikołajek już czeka.
9: Tego jeszcze nie było. Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
10: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie.
11: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
12: Wiadomości ekonomiczne.
13: Aneta Mleczko, zapraszam. Do pierwszego dzwonka po wakacjach zostało raptem kilka dni, a niektóre szkoły i placówki oświatowe wciąż szukają nauczycieli. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie jest blisko 50 ofert pracy.
14: Wśród zgłoszonych ofert znajdują się propozycje zatrudnienia dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, psychologów szkolnych, nauczycieli, psychologów, logopedów, tyflopedagogów oraz terapeutów integracji sensorycznej. Najwięcej ofert dotyczy nauczycieli przedmiotów zawodowych i tutaj głównie jest to automatyk, mechatronik, robotyk, elektronik, elektryk.
13: Wymienia Monika Krupa, kierownik Referatu Rozwoju Zawodowego i Pośrednictwa Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. 15 ofert pracy jest skierowanych do nauczycieli na terenie miasta Tarnowa, o około 34 ofert dotyczy placówek położonych na terenie powiatu tarnowskiego, między innymi w Odporyszowie, Otwinowie, w Radłowie, Olszynach czy Janowicach. Jeśli chodzi o kwoty wynagrodzenia, wahają się od 5000 zł brutto do 7800 zł brutto. Psychologów w szkołach przybywa, ale nadal 102 gminy nie zatrudniają ani jednego takiego specjalisty. Oznacza to, że w prawie 12% szkół jest ponad 1000 wolnych etatów. Takie są wyniki raportu przygotowanego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Podczas 12-letniej edukacji od 20 do 25% uczniów potrzebuje wsparcia psychologicznego z powodu różnych problemów, wskazuje profesor Krzysztof Ostaszewski z Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
15: Co my widzimy, to są problemy w domu, problemy z rówieśnikami i chyba problemy z rówieśnikami nie wykluczam, że są w czołówce, czyli problemy w relacjach, przemoc, dokuczanie, odrzucenie przez rówieśników, problemy z nauczycielami. Mają poczucie skrzywdzenia, niesprawiedliwego osądzania, czy też złego traktowania przez nauczyciela, no i wtedy szukają szukają pomocy u psychologa, który go wysłucha przynajmniej.
13: Młodzi ludzie w kryzysie psychicznym mogą uzyskać codziennie całodobową pomoc, dzwoniąc pod numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Dwa osobne wnioski muszą złożyć rolnicy, którzy starają się o zwrot akcyzy za olej napędowy. Jak przekazał minister rolnictwa, dopiero po ich złożeniu łącznie przysługiwać będzie zwrot w postaci 2 zł za litr paliwa. Pierwszy wniosek o zwrot 1,48 zł za litr trzeba złożyć do końca sierpnia. Drugi o zwrot pozostałych 52 groszy między 1 a 16 października. Stefan Krajewski wyjaśnia, że wynika to z różnych źródeł finansowania.
0: Bo zwrot akcyzy to są pieniądze zabezpieczone w budżecie krajowym. Jeśli chodzi o te dodatkowe 52 grosze, to są pieniądze unijne, które będziemy wypłacać w oparciu o złożony dodatkowo wniosek.
13: W związku z tym oba wnioski trzeba będzie złożyć w różnych miejscach.
0: Tak jak doskonale rolnicy znają już z poprzednich lat to rozwiązanie, czyli w gminie składają swoje wnioski o zwrot akcyzy, a tu będą dodatkowe pieniądze, które zostaną wypłacone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
13: Wraz z wnioskiem składanym do agencji rolnicy będą mogli starać się o zwrot części kosztów za nawozy. Pomoc ma objąć zakupy dokonane od 1 marca do 15 sierpnia. Szacowana stawka to nawet 500 zł za hektar z ograniczeniem do 300 hektarów. Rada Przedsiębiorczości apeluje do władz o przyspieszenie działań w sprawie fałszywych postów i wykorzystywania w nich wizerunku firm lub osób publicznych. Do walki z nieuczciwymi praktykami rozpowszechnianymi w mediach społecznościowych zachęcał szef Impostu Rafał Brzoska. Przedsiębiorca pokazał nieprawdziwą reklamę ze swoim wizerunkiem, którą opublikowano na Facebooku. W tej sprawie interweniowało Ministerstwo Cyfryzacji, ale odpowiedzi od Mety nie otrzymało. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
6: Ministerstwo Cyfryzacji wysłało do Mety pismo z prośbą o informacje dotyczące skali fałszywych reklam rozpowszechnianych na platformach społecznościowych i stosowane mechanizmy wykrywania takich postów. Wyznaczony przez szefa resortu Krzysztofa Gawkowskiego termin na odpowiedź minął. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski poinformował, że sprawa najprawdopodobniej trafi do Brukseli.
12: Kolejne pismo to już raczej będziemy kierować do Komisji Europejskiej o wszczęcie postępowania z aktu o usługach cyfrowych.
6: Ministerstwo Cyfryzacji skierowało pismo do Mety po tym, jak szef Inpostu Rafał Brzoska pokazał fałszywą reklamę ze swoim wizerunkiem. Przedsiębiorca został przedstawiony w kajdankach i w otoczeniu policjantów. Takim praktykom mogłoby zapobiec wdrożenie unijnego aktu o usługach cyfrowych.
13: W Rzymie przybywa mieszkań na wynajem, ale ceny wciąż są wysokie. Za pokój można zapłacić nawet 1000 euro miesięcznie, a za niewiele więcej znaleźć już niewielkie samodzielne mieszkanie. Aleksandra Nietopiel.
16: Według danych portalu Idealista w drugim kwartale tego roku oferta mieszkań na wynajem w Rzymie wzrosła o 11,9%. Jednocześnie ceny nadal rosły. W lipcu średnia stawka wynosiła 19,6 euro za metr kwadratowy, o 6% więcej niż rok wcześniej. Wysokie ceny widać także w ogłoszeniu dotyczących pokoi. W atrakcyjnych lokalizacjach trzeba zapłacić nawet około 1000 euro miesięcznie. Za około 1500 euro można już znaleźć niewielką samodzielną kawalerkę. Na obrzeżach Rzymu można wynająć taki lokal za 400-800 euro miesięcznie. Na Zatybrzu, jednej z najbardziej popularnych dzielnic stolicy Włoch, za niewielkie mieszkanie trzeba już zapłacić około 1500 euro i więcej.
17: To były wiadomości ekonomiczne.
18: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
19: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
20: W Rzymie można drogie mieszkanie, ale za to ładna pogoda, słonecznie i bardzo ciepło. A u nas w regionie tarnowskim pochmurno i jeszcze synoptycy zapowiadają nam opady deszczu, lekkie opady deszczu. Maksymalnie 22, może 23 stopnie w ciągu dnia. Termometr cały czas nam wskazuje 15-16 stopni, czyli chłodno, bo ta odczuwalna temperatura może być troszeczkę niższa.
18: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
19: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji. Ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze. Tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę 30 sierpnia na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druhami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami – Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Audycja sponsorowana.
2: 18 minut przed godziną 10. O poranku my przejdziemy teraz do wyjątkowych maszyn, ale nie tylko do wyjątkowych maszyn, ale przejdziemy też do pasji, wspomnień i przede wszystkim do świetnej okazji do tego, żeby spotkać się całymi rodzinami. Tak właśnie zapowiada się piąta parada traktorów, czyli Traktor Jada w gminie Iwkowa. Jest to wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz więcej miłośników rolniczej motoryzacji, ale także tych, którzy chcą zobaczyć z bliska zabytkowe i współczesne maszyny oraz poczuć klimat dawnej wsi. O tym, co czeka uczestników tegorocznej Traktoriady, skąd wziął się pomysł na organizację parady i dlaczego warto pojawić się właśnie w Iwkowej, porozmawiam z organizatorem wydarzenia w studium Wojciech Hilan, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej. Dzień dobry, witam serdecznie pana.
3: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
2: Panie Wojciechu, to już piąta edycja Traktoriady. Przypomnijmy, jak narodził się pomysł na organizację tego wydarzenia motoryzacyjnego. Motoryzacyjno-rolniczego.
3: Tak. Pomysł narodził się poprzez grupę pasjonatów, miłośników starych traktorów, miłośników ogólnie motoryzacji, ale także właśnie starych, zabytkowych traktorów, którzy wyszli z inicjatywą. My tę inicjatywę, mówię tutaj jako ośrodek kultury, jako gmina Iwkowa, przyjęliśmy z radością, z życzliwością i włączyliśmy się w organizację. Tak rozpoczęła się, myślę, już tradycja właśnie tej Traktoriady w Iwkowej, która z roku na rok gromadzi coraz więcej i miłośników, i uczestników tego wydarzenia.
2: Gdzieś w Polsce jest taka Traktoriada? Wydaje mi się, że chyba nie ma. Jesteście jedyni w Polsce.
3: Nie. Są
2: takie Traktoriady?
3: Takie traktoriady stają się coraz popularniejsze. Ja miałem okazję właśnie z tą grupą pasjonatów uczestniczyć w ubiegłym roku w jednej z największych takich parad, która była na Dolnym Śląsku. Tam było ponad 200 maszyn i wiem, że w tym roku ten rekord został pobity. Ponad 200 maszyn na tamtej traktoriadzie, ale my też nie mamy czego się wstydzić, bo u nas w ubiegłym roku było ponad 70.
2: No dobrze, za chwilę do tych maszyn przejdziemy, ale to muszę zapytać tutaj Wojciecha Hilen, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej. Jako że to jest piąta traktoriada, rozumiesz, że już traktor posiada w swojej stajni motoryzacyjnej.
3: Tak, tutaj rozmawialiśmy wcześniej w kuluarach. Tak, ja posiadam swój traktor.
2: Ale to taki retro czy współczesny?
3: To taki pośrodku trochę. Nie zupełnie retro, ale i nie zupełnie współczesny, jednak bardziej współczesny niż retro.
2: No to dobrze, przejdźmy do tych traktorów, do tych perełek motoryzacyjnych. Ile traktorów spodziewacie się w tym roku na trasie parady? Jakie traktory będziemy mogli zobaczyć?
3: Będziemy mogli zobaczyć dużo traktorów. Na tę chwilę ja mam już zapisanych, bo właśnie tutaj chciałbym też poprzez Radio RDN Małopolska zachęcić do tego i przypomnieć, że do piątku zbieramy zapisy na naszą paradę. Na tę chwilę jest około 30 maszyn.
2: Do piątku zapisane. Gdzie zbieracie te zapisy?
3: Zapisy są online na naszej stronie gogiwkowa.pl. Tam można zgłosić chęć udziału i potem pojawić się na taką rejestrację już w dniu imprezy, która odbędzie się w centrum Iwkowej przy budynku Iwkowskiego Centrum Aktywności, czyli naszej biblioteki. I stamtąd potem też wyruszymy w trasę, która będzie mieć około 19 kilometrów, praktycznie poprzez cały teren gminy Iwkowa.
2: 19 kilometrów to dla niektórych perełek to może być duże wyzwanie. Na początku trasy wyjeżdżają wszyscy, ale czy wszyscy dojeżdżają?
3: W ubiegłym roku zdarzyły się pojedyncze przypadki, że no jak to traktory musiały sobie pomagać, prawda, i część, niewielka część, ale kilka przyjechało jednak na miejsce imprezy na holu, ale to tutaj sytuacja była taka, że było dosyć ciepło i szczególnie te starsze maszyny miały lekki problem.
2: Zadyszkę miały. Tak, miały zadyszkę, tak. Bo to zabytkowe maszyny, które już ciężko pracowały i teraz są na emeryturze. I właśnie tych zabytkowych, a propos tych zabytkowych maszyn, no, wydaje mi się, że teraz to chyba nie tylko zabytkowe, ale i te współczesne maszyny też przyciągają, bo to jest naszpikowane są elektroniką, ale te zabytkowe maszyny, może pan pochwalić się, jakie perełki, jakie cudeńka techniki mieliście na tych paradach?
3: Przede wszystkim mieliśmy maszyny, które mają 70-80 lat i więcej. W ubiegłym roku, nie jako traktor, ale jako ciekawostka, w paradzie uczestniczył samochód Ford T, czyli ten, który jakby zmotoryzował świat. I są to różne traktory. Są to traktory, czy to polskie stare Ursusy, i tu nie mówię o tych najbardziej popularnych tak zwanych 30-kach czy 60-kach, które wszyscy bardzo dobrze znamy.
2: Ale to są takie traktory, które się odpala na korbę?
3: Tak. Mamy taki traktor. Jeden z mieszkańców naszej gminy ma taki traktor. To też jest właśnie jakby element show, gdzie ten traktor właśnie zostaje zapalony, proszę pana, nie dość, że korbą, to jeszcze korbą, jako korba służy kierownica. Zdejmuje się kierownicę w traktorze, ta kierownica służy jako korba do odpalania traktora.
2: Czyli rolnik jak zgubił korbę, to nie mógł raz po pierwsze odpalić go, a po drugie prowadzić tego pojazdu.
3: Dokładnie.
2: Oj, to taka korba to na wagę złota była. Ale ty właśnie zestawienie starych z nowoczesnością, będą jakieś takie nowoczesne traktory, które już są praktycznie sterowane tą sztuczną inteligencją, tym GPS-em, bez udziału kierowcy?
3: Tak, to nie jestem w stanie tutaj powiedzieć na 100%. Oczywiście kierowca na pewno musi w tym traktorze być. Natomiast będą nowoczesne maszyny, takie, które są... wiem o kilku zakupionych w tym roku, wiem o kilku zakupionych w ubiegłym czy przed 2 laty, które w paradzie mają wziąć udział. Będą to przede wszystkim... takie duże maszyny. One, te nowoczesne traktory duże są rzeczywiście bardzo atrakcyjne właśnie przez to, że troszeczkę wchodząc do takiego traktora czujemy się jak w statku kosmicznym. Mamy ekrany dotykowe, mamy mnóstwo przełączników i naprawdę obsługa takiego traktora nijak ma się do obsługi tych traktorów popularnych kilkudziesięcioletnich, o których wcześniej
2: wspomniałem. Gdzie jest tylko jedna wajcha, przód, tył i kierownica. Panie Wojciechu, bo pan powiedział bardzo ważną rzecz, że wchodząc, czyli, bo ja nie byłem na takiej traktoriadzie, czyli jest możliwość, że nie tylko zobaczę go z zewnątrz, ale i wewnątrz, będę mógł wejść do tego traktoru, posiedzieć i poczuć się jak taki typowy rolnik za kierownicą takiej maszyny rolniczej?
3: Oczywiście, jak najbardziej. Nawet jeżeli ktoś będzie w Centrum Iwkowej wtedy, kiedy będą zapisy, kiedy parada będzie startować, to część tych traktorów ma przygotowane przyczepki czy inne jakieś dostawki, że tak się wyrażę, na których można usiąść i można w tej paradzie przejechać się czy kawałek, czy całą paradę właśnie na tych, nie zupełnie prowadząc traktory, ale na tych traktorach, a traktory, jak już dojedziemy do Wojakowej, tam gdzie będzie się odbywać dalszy ciąg imprezy, będą oczywiście udostępnione do tego, żeby można je było obejrzeć, można było sobie do nich wejść, można sobie było w nich posiedzieć i myślę nawet, że je uruchomić.
2: Powiedzmy, jak wygląda trasa tej parady, bo to jest 19 kilometrów, rozpoczyna się start parady godzina 13, skąd?
3: Z Centrum Iwkowej, to jest parking przed Iwkowskim Centrum Aktywności, stamtąd pojedziemy do Iwkowej na Górza i wrócimy z powrotem do Centrum.
2: Bo to mamy tak, Iwkowa, Porąbka Iwkowska, Kąty, Wojakowa i plac przy Publicznej Szkole Podstawowej Wojakowej.
3: Tak,
2: to jest powrót.
3: Tak.
2: Czyli tutaj będziemy też mogli zobaczyć na trasie wszystkie te pojazdy, czyli cały ten korowód, czyli całą tą traktoriadę.
3: Dokładnie tak.
2: A propos tej traktoriady, no tak się zastanawiam, czy uczestnicy przyjeżdżają tylko z Iwkowej, z okolic Iwkowej, czy również z innych części Małopolski? Jak to wygląda?
3: Jeżeli chodzi o samych uczestników... którzy przyjeżdżają traktorami bądź z traktorami, to w większości są to okoliczni mieszkańcy, ale mamy grupę pasjonatów, którzy przyjeżdżają do nas, można powiedzieć, z całej Polski, bo mamy zgłoszenia już w tej chwili z podczeskiej granicy, mamy zgłoszenia z województwa opolskiego, z województwa dolnośląskiego. Tak jak wspomniałem, poprzez tych naszych miłośników starych maszyn pojawiają się też kontakty w całej Polsce i oni jakby wzajemnie też wymieniają się i doświadczeniami i odwiedzają się na różnych paradach organizowanych w różnych częściach Polski.
2: Parada to nie tylko pokaz maszyn. Jakie atrakcje przygotowaliście jeszcze dla tych, którzy po prostu tam przybędą? Dla całych rodzin, bo to jest rodzinne spotkanie.
3: Dokładnie tak. W Wojakowej właśnie od godziny 15, wtedy kiedy dotrze już traktoriada, koło gospodyni wiejskich kreatywni z Wojakowej i Ochotnicza Straż Pożarna w Wojakowej organizują piknik dla całych rodzin, taki na zakończenie lata. Tam będą oczywiście atrakcje dla dzieci, ale będą też atrakcje dla dorosłych. Będziemy mieć różne występy. Wystąpią nasze iwkowskie zespoły, czyli Orkiestra Dęta, Zespół Pieśni i Tańca Iwkowianie. Odwiedzi nas kabaret FIFA Rafa ze swoim programem satyrycznym. Wystąpi też pan Stanisław Tokarski z recitalem, takim troszeczkę poważnym. To jest mieszkaniec też naszej gminy, który troszeczkę poezji śpiewanej i takiej innej muzyki, na co dzień mniej popularnej, nam zaserwuje.
2: Czyli będzie muzycznie, będzie motoryzacyjnie, a co najważniejsze, bo podczas wydarzenia będzie można zobaczyć ten sprzęt rolniczy, no, który dziś niemal całkowicie zniknął z naszych gospodarstw. Jak tak się zastanawiam, to tak jak widzę na niektórych gospodarstwach, tych ciągników, tych maszyn rolniczych coraz mniej jest chyba. Jak to wygląda w Iwkowej?
3: Ja mam wrażenie, że te maszyny cały czas pracują i zauważam taką tendencję, przynajmniej u nas w Iwkowej, że te gospodarstwa wzbogacają się o nowy sprzęt, o nowe traktory, ale te, które są troszkę starsze, które mają tradycję, nadal w tym gospodarstwie zostają, czy jako drugi traktor zapasowy, pomocniczy, czy jako taka perełka, o którą się dba i która właśnie stanowi o tej historii motoryzacyjno-rolniczej.
2: Jak dla was? Bo to wydaje mi się to też takie przesłanie dla was, ta traktoriada, przekazanie, jak zmieniła się chyba ta polska wieś i rolnictwo na tej przestrzeni lat. Od tego traktoru tradycyjnego do tego traktoru współczesnego.
3: No rzeczywiście można zobaczyć cały wachlarz tych maszyn, można zobaczyć to, jak rozwijała się ta motoryzacja, jak rozwijało się rolnictwo. Te nowe maszyny rzeczywiście w większości przystosowane są już do dużo większych areałów. No, my jako gmina Iwkowa, raczej nasi gospodarze nie mają ogromnych pól, tak jak to jest w Wielkopolsce czy w innych częściach Polski, gdzie tam są gospodarstwa set hektarowe czy większe. U nas są to zazwyczaj niewielkie, rodzinne gospodarstwa, ale te traktory wykorzystywane są w różnych innych zastosowaniach, na przykład w firmach drogowych czy w firmach budowlanych. Nowoczesny traktor może służyć nie tylko rolnikowi, ale może także służyć w firmie do różnych określonych celów.
2: Na koniec naszego dzisiejszego spotkania, a propos tej traktoriady, to ta traktoriada ma taki wymiar integracyjny, łączenie rolników, mieszkańców, pasjonatów?
3: Zdecydowanie. Łączy, tak jak pan powiedział, mieszkańców, pasjonatów, łączy całe rodziny. Jest atrakcją zarówno dla dzieciaków, jak i dla dorosłych. Traktor jest czymś, tutaj rozmawialiśmy wcześniej, zanim wszedłem na antenę, że tak naprawdę traktor wszystkim nam kojarzy się z czymś dobrym i budzi tylko dobre emocje.
2: Nawet piosenki są o traktorach. Kupiłem sobie ciągnik, Blender śpiewał.
3: Tak.
2: Dobrze, to już na same koniec naszego spotkania, bo już za chwilę wiadomości, punktualnie o godzinie 10. Dlaczego warto w tym roku przyjechać do Iwkowej właśnie na traktoriadę?
3: Zawsze warto przyjeżdżać do Iwkowej, a w tym roku
2: szczególnie. Bo to jest piąta.
3: Bo to jest piąta parada, tak. I będzie jak co roku, będą wspaniałe maszyny, będziemy mieć piknik, który będzie integracyjny, przy okazji którego możemy wesprzeć naszą straż, bo oni też przy tej okazji będą zbierać na nowy wóz strażacki, ale zachęcam do tego, żeby być też uczestnikiem i zgłosić się do naszej piątej parady, tak żeby była ona jeszcze większa niż cztery poprzednie.
2: Panie Wojciechu, wiemy tak, wiemy o której, wiemy gdzie, ale nie wiemy kiedy.
3: W najbliższą niedzielę.
2: Najbliższą niedzielę, traktoriada, przypominamy, gdzie dokładnie, o której się rozpoczyna?
3: O godzinie 13 startuje, od 11 trwają zapisy w Centrum Iwkowej przy Iwkowskim Centrum Aktywności, a zapisy online trwają do piątku. Jest to o tyle ważne, że każdy z uczestników otrzyma pamiątkową koszulkę i upominek.
2: Pełny bak paliwa dostanie?
3: Nie. Jednak nie, ale pamiątkową statuetkę.
2: Myślę, że pytam tutaj... o to, bo wie pan, po ile paliło.
3: Tak, wiem, po ile paliwo.
2: A taki ciągnik to, oj, sporo chyba potrafiłby, tak, że tak powiem, tego paliwa pochłonąć.
3: Ja to od razu przeliczyłem jako, przeliczyłem przez zbiornik ilość traktorów i no nie.
2: To aż... trzeba by mieć własną rafinerię, tak, wydaje mi się. Dobrze, przypominamy, 30 sierpnia traktoriada, punktualnie godzina 13, zapisy jeszcze trwają do piątku, kto chciałby się pokazać, trzeba się zgłosić, tak, a dokładnie online zapisać na stronie Gminnego Ośrodka Kultury Wiwkowej, tak, i moi kochani, obowiązkowo trzeba przyjechać.
3: Zapraszamy serdecznie.
2: A zapraszam Wojciech Hila, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Wiwkowej. Dziękuję serdecznie za rozmowę, no i do zobaczenia.
3: Dziękuję i do zobaczenia.
1: To była audycja sponsorowana.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: 29 sierpnia 2026 roku, czyli w ostatnią sobotę wakacji, od godziny 14 zapraszamy na festiwal Eko Jamna, który odbędzie się na terenie schroniska Dobrych Myśli w Jamnej. To już czwarta edycja festiwalu organizowanego przez Fundację Edu Mocni wspólnie z Fundacją W Drodze do Marzeń. Festiwal Eko Jamna to wydarzenie o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym, które gromadzi lokalną społeczność, turystów z różnych regionów kraju oraz osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska i życia w bliskości z naturą. Organizatorzy przygotowali dla uczestników moc atrakcji. Spacer przyrodniczy z elementami kąpieli leśnych, warsztaty rękodzielnicze, stoiska przyrodnicze, animacje dla dzieci, możliwość wymiany baterii i makulatury na rośliny. Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert zespołu Słodki Całus od Buby, który rozpocznie się o godzinie 18. Zapraszamy dużych i małych. Udział w festiwalu jest bezpłatny. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patron medialny RDN Małopolska. Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
3: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, klecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
1: Po reklamie.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Ofiar wypadku na Węgrzech zostaną przewiezione do Polski. Nocne poszukiwania w Nowym Sączu. Mężczyzna zgłaszał kryzys emocjonalny. W przeddzień uroczystości Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej ponad 7 tysięcy pielgrzymów z diecezji tarnowskiej pokłoniło się Czarnej Madonnie.
1: Cieszę się, że mogłem powiedzieć matce swoje intencje i że mogę do niej iść.
0: I żywieniowa rewolucja w szkolnych stołówkach. Jak zmienią się posiłki dla uczniów?
2: Przewidziano m.in. co najmniej jedną porcję ryby w tygodniu, co najmniej jedną potrawę z nasion roślin strączkowych.
0: Wiadomości o 10:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Trumny z ciałami 12 ofiar wypadku, do którego doszło ponad tydzień temu na Węgrzech, zostaną dziś przewiezione do Polski. Na zlecenie prokuratury okręgowej w Krośnie sekcję zwłok wykona Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Anna Orzeł.
3: Samolot ląduje w Budapeszcie i tu na pokład zabierze 12 trumien. Miejsce, do którego transportowane są ciała, to Kraków. Tym samym kończy się skomplikowana procedura, w której bliskich ofiar wspierały służby wojewody podkarpackiej Teresy Kubas-Hul.
4: Wczoraj już w godzinach popołudniowych zostały wydane zgody, zaświadczenia przez służby konsularne na transport ciał do Polski. Tą sprawę koordynuje prokuratura z Krosna, bo prowadzi już postępowanie.
3: W węgierskich szpitalach nadal pozostają 3 najbardziej poszkodowane osoby.
0: Nocna akcja służb na terenie Nowego Sącza. Wieczorem około 20:30 mężczyzna poinformował służby, że znajduje się w kryzysie emocjonalnym. Zgłoszenie przyjęli strażacy, a do działań włączyła się również policja. Mężczyzna wskazał, że przebywa w rejonie Mostu Heleńskiego. Kiedy służby dotarły na miejsce, nie było go jednak w tym miejscu. Wkrótce ponownie skontaktował się ze służbami, kilkukrotnie zmieniając podawaną lokalizację. Rozpoczęły się więc poszukiwania. Ostatecznie mężczyzna został odnaleziony. Na miejscu został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego, jak przekazał nam oficer dyżurny Straży Pożarnej. Nie było konieczności przewożenia go do szpitala. Działania służb trwały kilka godzin i zakończyły się około 2:00 w nocy.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Za nimi 9 dni wędrówki z Tarnowa do Częstochowej, ponad 200 kilometrów w upale i deszczu. W przeddzień uroczystości Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej ponad 7 tysięcy osób pokłoniło się Czarnej Madonnie. W tym roku pielgrzymkę wprowadziła na jasnogórski szczyt grupa numer 19 z Doliny Dunajca, która liczyła 600 osób. To pielgrzymi z dekanatów Krościenko i Łącko oraz parafii Podegrodzie. Jak zwykle ubrani w góralskie stroje i z donośnym muzykowaniem.
6: Jakie intencje pani towarzyszą? O szczęśliwą rodzinę, o zdrowie, błogosławieństwo dla moich dzieci.

0: Fantastycznie się szło. Wstawiamy 9 dni, można się do Boga przybliżyć.
1: Cieszę się, że mogłem powiedzieć matce swoje intencje i że mogę do niej iść.
2: Mamy trójkę dzieci, jedno w brzuszku, także praktycznie czwórkę. Także idziemy całą rodziną. W intencji właśnie naszej rodziny głównie. Myślę, żebyśmy byli piękną rodziną, dali dzieciom dobry przykład, dobrym małżeństwem i o szczęśliwe rozwiązanie.
3: 44. pieszą pielgrzymkę tarnowską na Jasną Górę zakończyła msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Relacje i zdjęcia mamy na rdn.pl.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Czy w Sromowcach Wyżnych stanie 50-metrowy maszt? Pieniński Park Narodowy alarmuje, że planowana konstrukcja telefonii komórkowej negatywnie wpłynie na krajobraz gór. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
5: Stalowy maszt, czyli stacja bazowa według koncepcji inwestora, miałby stanąć na widokowym wzgórzu Wygon. To niepokoi władze parku. Łączność tak, niszczenie krajobrazu nie. Alarmują i przekonują, że będzie to ze szkodą dla pienińskiej turystyki. Jak informuje Pieniński Park Narodowy, nikt nie kwestionuje potrzeby zapewnienia mieszkańcom i turystom dobrej łączności. Pytanie brzmi jednak, czy naprawdę musi odbyć się to kosztem wyjątkowego krajobrazu. Pracownicy przekazali też, że park podjął działania zmierzające do zmiany tego projektu oraz lokalizacji masztu. Jako pozytywny przykład z przeszłości Pieniński Park Narodowy podaje zastąpienie planowanego masztu na Obłaźnej Górze instalacją nadajników na pylonach kładki w Sromowcach Niżnych. Władze parku zapewniają, że będą nadal konsekwentnie realizować swoje cele statutowe. Chodzi o ochronę krajobrazu Pienin poprzez próbę wpłynięcia na zmianę decyzji o postawieniu masztu na Wygonie z jednoczesnym pogodzeniem telekomunikacyjnych potrzeb mieszkańców.
3: Od 1 września w przedszkolach i szkołach obowiązywać będą nowe zasady żywienia. Zmiany dotyczą zarówno posiłków serwowanych w stołówkach, jak i produktów sprzedawanych w szkolnych sklepikach. Według Ministerstwa Zdrowia celem nowych regulacji jest wspieranie zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Dyrektor niepublicznego przedszkola Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa w Tarnowie, siostra Klara, przyznała w rozmowie z RDN Małopolska, że dla prowadzonej przez nią placówki zmiany nie będą dużą rewolucją, bo zdrowe żywienie jest tam promowane od dawna. Zauważa jednak, że nowe zasady będą okazją do wprowadzenia większej różnorodności smaków.
6: Więcej warzyw, owoców właściwie w każdym posiłku. Większy udział produktów roślinnych, produkty pełnoziarniste, nasiona roślin strączkowych, orzechy i nasiona. Oczywiście z uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci. Konkretne będą też wymagania tygodniowe. W żywieniu zbiorowym przewidziano m.in. co najmniej jedną porcję ryby w tygodniu, co najmniej jedną potrawę z nasion roślin strączkowych, dwie porcje mięsa świeżego w tygodniu, maksymalnie dwie potrawy smażone od poniedziałku do piątku i co najmniej dwie zupy na wywarach warzywnych.
3: Nowe przepisy kładą również nacisk na ograniczenie cukrów dodawanych do napojów czy uwzględnienie potrzeb osób, które nie spożywają produktów od zwierzęcych. Sugerują również wykorzystywanie wody jako głównego napoju podawanego dzieciom.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Jak ja sobie przypomnę moje menu w przedszkolu, no powiem tak, też było zbilansowanym i też było zdrowe. Prognoza pogody, no nic się nam nie zmienia, czyli chmury cały czas dominują tutaj na południu naszego kraju, do tego jeszcze lekko może nam delikatnie popadać, ale synoptycy zapowiadają, że po południu przejaśnienia może pojawić nam się słońce. Temperatura maksymalnie w ciągu dnia to 22-23 stopnie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Drogie panie, przypominam, żeby troszeczkę ten dzień ożywić, rozświetlić ten dzień, to dziś w kalendarzu mamy dzień brokatu i mam nadzieję, że ten brokat na waszych twarzach już jest, no i będzie dużo jaśniej i bardziej kolorowo. 7 minut mamy po godzinie 10, wracamy do naszej muzycznej biesiady, jak co środę od 8.30 do godziny 12. Teraz bukiet, ten bukiet dokładnie. No to z tym bukietem biegniemy nie tylko do naszych solenizantów, ale biegniemy również do kogo chcemy. To po prostu od nas tylko zależy.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: LOWE. Nowe umiejętności, nowe możliwości. Projekt realizowany przez gminę Czchów i Zespół Szkół i Przedszkola w Domu Słabicach, finansowany z funduszy europejskich dla Małopolski 2021-2027. LOWE to inicjatywa wspierająca edukację dorosłych i ideę uczenia się przez całe życie. Dzięki projektowi ponad 160 mieszkańców rozwinęło swoje umiejętności, zainteresowania i kompetencje społeczne. LOWE pokazało, że na naukę i rozwój nigdy nie jest za późno.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Przed nami dni gminy Łukowica. 29 i 30 sierpnia Łukowica będzie żyła muzyką, koncertami i świetną zabawą. W sobotę o godzinie 20 wystąpi duet z pianin, a o 21 gwiazda wieczoru. Róże Europy, legenda polskiego rocka i ich niezapomniane przeboje. W niedzielę zaczynamy o 14. Na scenie pojawią się orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Ewa Nowel z zespołem oraz Kabaret Zachodni. A o godzinie 18 Uniwers. Tacy byliśmy, czy wołanie przez ciszę? To ponadczasowe przeboje, które łączą kolejne pokolenia, a zabrzmią na żywo w Łukowicy. Wieczorem zagra jeszcze kapela ludowa Głos Beskidu, a całość zakończy zabawa taneczna do północy. Zapraszają wójt gminy Łukowica oraz dyrektor Goxit w Łukowicy. Partner wydarzenia Powiat Limanowski. Patronat medialny Radio RDN.
1: Po reklamie.

17 minut po godzinie 10, już za chwilę o 10.30 wiadomości kulturalne, czyli będziemy sprawdzać, gdzie się wybrać. Jak spędzić nie tylko dzisiejszy dzień, ale najbliższe dni. No właśnie, a propos tego spędzania wolnego czasu, gdzie wybrać się na niedrogim city break w Europie? Okazuje się, że brytyjskie biuro podróży przeanalizowało ceny w ponad 50 popularnych kierunkach i wskazało miasta, w których można spędzić dzień za maksymalnie. No właśnie, uwaga, 100 euro na osobę, czyli powiem, 100 euro na osobę to jest 400 zł, czyli nie jest tanio. Bo wydaje mi się, że można spędzić dzień troszeczkę taniej, no ale zrobili taką tutaj analizę, przeanalizowali 50 popularnych kierunków, no i wskazali miasta, w których można ten dzień spędzić za 100 euro na osobę. No i wśród najtańszych znalazły się dwa polskie miasta, Warszawa i Kraków, ale zaraz przejdę na których miejscach, bo na miejscu pierwszym najbardziej przystępnym cenowo miastem w zestawieniu została Tirana. Dzienny koszt pobytu w stolicy Albanii oszacowano na 59 euro na osobę. Kolejne miejsca, no to mamy Bukareszt na drugim miejscu, a na trzecim miejscu ex aequo Antalya i Warszawa z wynikiem 78 euro. Antalya i Warszawa, trzecie miejsce z najlepszymi wypadami. Oczywiście popularne kierunki tutaj na taki city break, czyli krótki wypad. No, proszę bardzo. A Kraków, na którym miejscu się znalazł? Kraków znalazł się, okazuje, na szóstej pozycji. No, nie jest źle, nie jest źle. Tak więc wiemy. Tirana, Bukareszt, Antalya, Warszawa, no, egzekwo Stambuł, później Kraków, Wilno, Frankfurt. No i tak by można było wyliczać. Przypominam, do 100 euro. To tyle a propos tego naszego wypadu, krótkiego wypadu. No to teraz muzyczny wypad w kierunku muzyki biesiadnej, czyli z kowyrni Siwy Dym.

Oj, to mi się podoba. Po nasemu chłopy i zespół Baciary Bystra Woda, czyli my po góralsku, no to pozostajemy w takim klimacie góralskim. Spoglądamy też my w góry, my, bo przecież wakacje jeszcze trwają, my przypominamy, korzystajmy z tych wakacji. Ja wiem, że pogoda może mało wakacyjna dzisiaj, ale jutro ma być słonecznie. No tak więc spoglądamy szczególnie tutaj na Zakopane, ale nie tylko na Zakopane, na Krynicę. No idziemy w góry w poszukiwaniu Janicka. Kapela Juhasa już za chwilę o 10.30, wiadomości kulturalne.

0: Reklama.
1: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
3: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, klecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości kulturalne.
6: Aneta Mleczko, zapraszam. Ameryka żegna Dolly Parton. Artystka była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci amerykańskiej kultury i przez 6 dekad była twarzą muzyki country. Zmarła na raka w wieku 80 lat. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
7: Dla Amerykanów Dolly Parton była kimś więcej niż piosenkarką. Rozpoznawali ją wszyscy po peruce, po głosie i po autoironicznym poczuciu humoru. Sama żartowała, że potrzebuje dużo pieniędzy, żeby tak tanio wyglądać. Największe przeboje Dolly Parton to Jolene, o kobiecie błagającej rywalkę, by nie odbierała jej męża, i 9 to 5, hymn pracownic biur napisany do filmu, w którym sama zagrała. Dolly Parton jest też autorką słynnej ballady I Will Always Love You, którą w latach 90. na cały świat rozsławiła Whitney Houston. Parton sprzedała ponad 160 milionów płyt. 25 jej piosenek dotarło na szczyt list przebojów. Zdobyła 11 nagród Grammy.
6: Za nieco ponad tydzień rozpocznie się Sądecka Jesień Kulturalna. W programie 8 koncertów oraz 12 spektakli, a cykl wydarzeń planowany jest na dni od 4 do 27 września. W tym roku w Nowosądeckim Amfiteatrze wystąpią m.in. zespoły Perfect Feel i Mała Armia Janosika. Koncert tego znanego góralskiego zespołu cieszy się jak na razie największym zainteresowaniem, mówiła w programie Słowo za Słowo Werde Nowy Sącz Małgorzata Gułowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.
8: Te bilety naprawdę błyskawicznie się wyprzedają. Również Perfect i Łukasz Drapała, jak i koncert inauguracyjny cieszył się dużym zainteresowaniem. Jest to święto przygotowane dla Was, żebyście mogli skosztować kultury nie zawsze płatnej, bo mamy też przewidziane właśnie darmowe wydarzenia, także zachęcam wszystkich do skorzystania.
6: Oprócz koncertów w amfiteatrze będzie można zobaczyć spektakle. Także w Nowosądeckim MOK-u wystąpią znane w całej Polsce teatry oraz aktorzy. Na scenie pojawią się Kinga Price, Radosław Pazura czy Hanna Śleszyńska. Jeszcze do 30 sierpnia w gmachu Głównym Muzeum Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu można oglądać wystawę Ślady, Świadomość, Pamięć, Interpretacja. Wystawa jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak różne znaczenie w kulturze, szczególnie ludowej, może mieć pojęcie ślad. Wystawa opowiada o śladach, odciskach, znakach, pozostałościach, na które trafiamy, oglądając muzealne eksponaty. Tymczasem do 20 września w Galerii IMO w Starym Sączu można oglądać wystawę Błądząc, Szukając, która przedstawia twórczość rodziny Nowińskich, małżeństwa Teresy Platy Nowińskiej i Mariana Nowińskiego oraz ich syna Piotra Nowińskiego. Wystawa pokazuje liczne wątki artystycznych poszukiwań trzech prezentowanych artystów, krążących wokół kondycji człowieka, doświadczenia natury, a także pracy z materią dzieła, łącząc je w wielobarwną i wieloformalną mozaikę. Pochodząca z Mostek koło Starego Sącza Teresa Plata Nowińska zachowała w sobie sentyment do rodzinnych stron, przekazując go jednocześnie swojemu mężowi i synowi. Zenek Martyniuk będzie gwiazdą dożynek powiatu tarnowskiego, które w najbliższą sobotę odbędą się w Gromniku. Koncert poprzedzą tradycyjne obrzędy dożynkowe, przegląd wieńców i atrakcje dla całych rodzin. Jak mówił w audycji Słowo za Słowo starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma, mimo że artysta wielokrotnie występował już w regionie, to wciąż przyciąga tłumy na koncerty. W Gromniku wystąpi o 20:30.
4: Po raz któryś Zenek Martyniuk będzie z akcentem w naszym powiecie. Naprawdę jest bardzo pożądany. To jest dla mnie też pewien fenomen, bo przecież już w ostatnim czasie był kilka razy w naszym powiecie, a nadal mieszkańcy domagają się, aby właśnie taka muzyka lekka, wpadająca w ucho, była prezentowana.
6: Obchody dożynek powiatowych rozpocznie msza święta celebrowana w Amfiteatrze Letnim w Gromniku o 14:00. Tarnów żegna wakacje, będą samoloty, dmuchańce, konkursy i koncert. W niedzielę na lądowisku przy ulicy Lotniczej odbędzie się piknik Pożegnanie Wakacji. Muzycznym finałem pikniku będzie koncert Mateusza Mijala z zespołem. Artysta pojawi się na scenie o 17:00.

0: Pożegnanie wakacji odbędzie się w niedzielę na lądowisku przy ulicy Lotniczej w Tarnowie, początek o godzinie 13.
1: To były wiadomości kulturalne.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Wakacje może powolutko żegnamy, ale lato? Lato nie żegnamy. Lato z nami jeszcze pozostanie 28 dni. Może dzisiaj pogoda mało letnia, ale lato w kalendarzu cały czas trwa. No za to jutro już to lato będziemy odczuwać, bo jutro zapowiada nam się dzień słoneczny. Temperatura 25, pojutrze 28 stopni, ale dziś to maksymalnie 22-23 stopnie i sporo chmur.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
3: Wracamy do naszej muzycznej biesiady. Przypominam, co środę od godziny 8.30 do godziny 12.00 muzyka biesiadna, muzyka disco polo wykonywana przez artystów polskich, ale tutaj szczególne uwzględnienie artystów z naszego regionu, czyli my z Małopolski, ale też i Podkarpacia. 24 minuty nam zostało do godziny 11.00. Teraz zespół Warasy. A za chwilę Patrycja, Runo i Kordiana.

0: Reklama.
1: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji. Ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze. Tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia. Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Wakacje powoli dobiegają końca, więc zanim szkolny dzwonek zabrzmi na dobre, spotkajmy się jeszcze przed wielkim ekranem. Już w piątek 28 sierpnia radiowe kino plenerowe zaprasza na parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Na ekranie Mia i Biały Lew. Wzruszająca i pełna przygód historia niezwykłej przyjaźni dziewczynki i białego lwa. Idealna propozycja na rodzinne zakończenie wakacji. Początek seansu o 19:00. Parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek przy ulicy Rutnickiego 23. Zapraszają burmistrz Szczucina, Stowarzyszenie Pomoc oraz Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Zakończmy wakacje razem, pod gwiazdami i z dobrym filmem.
0: Po reklamie.

W mych ramionach tylko tym. No a dziś w naszych ramionach, no właśnie, kto w tych naszych ramionach dziś? A dziś szczególnie w naszych ramionach wszystkie psiaki. Otóż w kalendarzu świąt nietypowych, przypominam, dziś mamy Międzynarodowy Dzień Psa. I mam nadzieję, że już z tym swoim psiakiem, z tym naszym ukochanym pipulem, pupilem byliśmy już na spacerze. A jeżeli nie, to szybciutko bierzemy go na spacer, smycz, no i idziemy. A przypomnę tylko, że cel tego dnia, Międzynarodowego Dnia Psa, to docenienie właśnie tych psiaków w życiu człowieka, podziękowanie im za wierność, lojalność i wiele innych rzeczy, bo przecież to także hołd dla czworonogów, które pracują w ratownictwie, wykrywają bomby, opiekują się osobami niewidomymi czy niepełnosprawnymi. Tak więc ten Międzynarodowy Dzień Psa wspiera wszystkie rasy psów, zachęca się również w tym dniu do adopcji psów ze schronisk, zapewnienie im po prostu lepszego, spokojnego życia. Tak więc proszę o tym nie zapominać, ale i nie zapominać o tych psiakach nie tylko dziś, bo mamy Międzynarodowy Dzień Psa, ale przez cały rok dbajmy o te nasze zwierzaki. I a propos tych naszych zwierzaków, a dokładnie naszych psów, no to przypomnę, że przeciętny pies potrafi nauczyć się znaczenia około 165 słów i komend. No i pytanie, jak z waszymi czworonogami jest? Na pewno w 100% jedną komendę każdy pies ma opanowaną. Jedzenie. Papu. To już od razu wie i merda ogonem, że już coś jest przygotowane dla niego i czeka na dobre jedzenie. Tak więc taką komendę i takie znaczenie słowa, że mam coś dobrego dla ciebie, to każdy pies wie, zna i rozpoznaje. No gorzej z innymi komendami. Siad, podaj łapę czy waruj. Ale wydaje mi się, że po prostu to kwestia czasu i też się nauczy. Wszystko zależy też i od nas, od naszego podejścia. No i przede wszystkim tutaj na cierpliwości, bo wiemy, że no różnie to bywa. 7 minut nam zostało do godziny 11, no to muzycznie lecimy dalej. Biesiada trwa.

Już za chwilę wiadomości na antenie Radia Dema Polska. Po wiadomościach ciąg dalszy naszej muzyki biesiadnej. Jak to środę od 8.30 do godziny 12.00, ale z raz w miesiącu, czyli w ostatnią środę miesiąca i właśnie dziś przypada ta ostatnia środa miesiąca, spotkaniem z artystą, którym wykonuje właśnie ten gatunek muzyki. I dziś spotkaniem z Anną Dawiec wraz z kapelą Wirsycki na antenie Radia Dema Polska. Jeden Nowy Sącz. Rozmowa, przypominam, Anna Dawiec, kapela Wirsyckiej i ta rozmowa po godzinie 11.00.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
3: Przeżyj wyjątkowy czas łaski i modlitwy na szlaku polskich sanktuariów z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER w terminie od 2 do 4 października. Odkryj tajemnicę objawień w Giedrzwałdzie. Zachwyć się perłą baroku w Świętej Lipce. Dotknij historii w Stoczku Klasztornym, miejscu więzienia prymasa tysiąclecia i poczuj pokój franciszkański w Niepokalanowie.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
4: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
0: RDN Małopolska.
5: Gwałtowne burze nad Londynem. Met Office ostrzega przed podtopieniami. Przed podtopieniami ma natomiast uchronić mieszkańców Tarnowa specjalna ankieta.
6: Przede wszystkim oczywiście mówimy tutaj o zabezpieczeniu przeciwpowodziowym, mówimy tutaj o udrożnieniu.
5: Jest 11:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Ulewny deszcz, grad i liczne wyładowania atmosferyczne nad Londyn nadciągają gwałtowne burze. Met Office ostrzega przed lokalnymi podtopieniami, a także poważnymi utrudnieniami na drogach i w komunikacji miejskiej. O szczegółach Anna Rączkowska.
7: Po chwilowym uspokojeniu pogody kolejne burze mogą rozwinąć się po południu, nie obejmą jednak całego miasta. Podczas gdy część stolicy może pozostać sucha, w innych dzielnicach w ciągu kilkudziesięciu minut może spaść bardzo duża ilość wody. Największym zagrożeniem są nagłe podtopienia. Woda może zalać londyńskie ulice, tunele, przejścia podziemne, piwnice oraz niżej położone budynki. Możliwe są korki, czasowe zamknięcia dróg, a także opóźnienia i odwołane kursy autobusów oraz pociągów. Niewykluczone są również krótkotrwałe przerwy w dostawie prądu. Kierowcy poruszający się po Londynie powinni zachować szczególną ostrożność. Po długim okresie suchej pogody jezdnie mogą być wyjątkowo śliskie, a podczas intensywnej ulewy widoczność może gwałtownie się pogorszyć. Służby zalecają mieszkańcom Londynu, aby przed wyjściem z domu sprawdzili aktualną prognozę pogody oraz sytuację na drogach i w komunikacji miejskiej.
5: Tymczasem specjalna ankieta dla mieszkańców Tarnowa ma pomóc zabezpieczyć miasto przed podtopieniami. Jak tłumaczy zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Michał Szczekuła, na jej podstawie planowane będą modernizacje cieków wodnych.
6: Chcemy zobaczyć, które z tych sytuacji dotyczące cieków wodnych są najbardziej dla mieszkańców istotne, które są najbardziej problematyczne. W pewien sposób też zakolejkować sobie te potrzeby. Przede wszystkim oczywiście mówimy tutaj o zabezpieczeniu przeciwpowodziowym, mówimy tutaj o udrożnieniu, o no też tak naprawdę takich trochę bardziej estetycznych, bo też mamy tutaj prace utrzymaniowe polegające na odmulaniu czy na wykaszaniu, które też gdzieś tam oczywiście wspomagają. Natomiast no przede wszystkim zabezpieczenie koryta, remonty przepustów.
5: Michał Szczekuła dodaje, że planowanie tego typu inwestycji jest istotne, ponieważ wymagają one dużych nakładów finansowych. Jako przykład urzędnik podaje 100-metrowy odcinek cieku wodnego z przepustami, biegnący z jednej strony działki na drugą. Koszt takiej inwestycji sięga około 200 tysięcy złotych.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
5: W elektrociepłowni Węgierska w Nowym Sączu powstaną dodatkowe źródła ogrzewania. Teraz jest to gaz i olej, a zostaną też zainstalowane pompy ciepła. Właśnie została podpisana umowa na kwotę ponad 3 milionów złotych. 45% tej kwoty to bezzwrotna dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Paweł Kupczak, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu, tłumaczy, że po kotle gazowo-olejowym przejdzie kolej na inne źródła energii.
8: Drugim etapem są pompy ciepła, a kolejnymi dwoma etapami, które chcemy zrealizować, to będzie ciepło odpadowe, które będzie pochodziło tutaj z bliskiej okolicy, oraz kogeneracja, czyli już znane dla nas rozwiązanie związane z produkcją i ciepła, i energii elektrycznej. Więc to będzie taki miks, który nie będzie w ogóle w sobie zawierał ani węgla, ani zrębki. Będzie zawierał właśnie to, co jest w ramach wszystkich polityk unijnych rozwiązaniem bardzo przyszłościowym.
5: Pompy ciepła mają zostać zainstalowane w tym miejscu w najbliższych miesiącach.
2: RDN kulturalnie.
5: Za nieco ponad tydzień ruszy Sądecka Jesień Kulturalna. W programie jest 8 koncertów, a także 12 spektakli, a cykl wydarzeń planowany jest od 4 do 27 września. W tym roku w Nowosądeckim Amfiteatrze wystąpią m.in. zespoły Perfect, Phil i Mała Armia Janosika. Koncert tego znanego góralskiego zespołu cieszy się jak na razie największym zainteresowaniem, mówiła w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz Małgorzata Głowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.
9: Te bilety naprawdę błyskawicznie się wyprzedają. Również Perfect i Łukasz Drapała, jak i koncert inauguracyjny cieszył się dużym zainteresowaniem. Jest to święto przygotowane dla Was, żebyście mogli skosztować kultury nie zawsze płatnej, bo mamy też przewidziane właśnie darmowe wydarzenia, także zachęcam wszystkich do skorzystania.
5: Bezpłatnie będzie można zobaczyć spektakl Janosik Przebudzeniem Teatru Tej Ziemi z Nowego Sącza. Wydarzenie odbędzie się przy ruinach Sądeckiego Zamku. A oprócz koncertów w amfiteatrze będzie można zobaczyć spektakle w Sądeckim MOK-u. Wystąpią znane w całej Polsce teatry, a także aktorzy. Na scenie zobaczymy m.in. Kingę Price, Radosława Pazurę czy Hannę Śleszyńską. Nie zabraknie też wątku lokalnego. Sądeckie zespoły regionalne zaprezentują tradycyjne kiszenie kapusty.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pogodzie bez zmiany, czyli te chmury cały czas nam dominują, ale delikatne przejaśnienia w regionie już występują, tak więc czekamy na to słońce. To słońce ma nam się pojawić. Temperatury nas dzisiaj nie rozpieszczają, maksymalnie 22-23 stopnie, mamy 18 stopni, czyli taka komfortowa temperatura. Jutro troszeczkę cieplej, 25, a pojutrze to nawet 28 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama. Radiowe kino plenerowe. Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę, 30 sierpnia, na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druhami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami – Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
3: Po reklamie.
2: Reklama. Radiowe kino plenerowe.
0: Uwaga smyków! Szykuje się wieczór, którego nie warto przegapić. Już w sobotę plac obok remizy OSP Smyków zamieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Od 17.30 czekają na Was kiełbaski z grilla, napoje i dmuchany zamek dla dzieci. A o 19.30 wielki ekran i pełne przygód Wakacje Mikołajka. Będzie zabawnie, rodzinnie i zdecydowanie lepiej niż siedzenie w domu. Zaprasza OSP Smyków. Wydarzenie wspierają Smyk Trans Ewelina i Michał Baran oraz Trans Track Wróbel. Partnerzy radny powiatu Kamil Nowak i radny gminy Andrzej Bajor. Smyków, plac obok remizy OSP. Wpadnijcie całymi rodzinami. Mikołajek już czeka.
4: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Po reklamie.
5: Drodzy nasi słuchacze, jesteście z Radiem RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Już niebawem o 11.30 zaprosimy do studia naszych wspaniałych gości. Dzisiaj to kapela Wiersycki.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji. Ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze. Tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
4: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony.

0: do Teddy i oszczędzaj. Już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
1: Po reklamie.
2: 27 minut mamy po godzinie 11. Jesteście z waszym ulubionym radiem, radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Moi goście już są w studio. Cztery urocze dziewczyny przyjechały do nas z Beskidu. Z Beskidu, który oczywiście jest bogaty nie tylko w piękne walory, te zielone, te piękne górzyste, ale również w urocze, atrakcyjne, utalentowane dziewczęta.

0: granie.
1: Oj, granie, muzyka to najpiękniejsze, co może dopaść pozytywnie człowieka. W moim studiu, w naszym studiu, w studiu Radia RD Małopolska i RD Nowy Sącz, zespół wirsycki, czyli Anna Dawiec, Joanna Karkula, Aleksandra Łapka, Milena Góra. Witam was bardzo, bardzo serdecznie, dziewczyny.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Macie jeszcze piątą osóbkę sympatyczną w swoim gremium. To Ada Albrzykowska, którą serdecznie pozdrawiamy. Nie mogła dzisiaj być z nami, ale zapewne nas słucha, prawda?
3: Tak, na pewno.
1: I dobrze. Słuchają nas też dobrze nastawieni słuchacze. Wy dzisiaj taki radiowy debiut chyba?
4: Tak. No pierwszy raz w radiu jesteśmy.
1: Zacznę od Ani Dawiec. Przedstaw przede wszystkim to, czym się zajmujesz, na czym grasz, czy śpiewasz, co cię interesuje.
4: Gram na skrzypcach i śpiewam. Grałam na instrumencie od 7 roku życia i jest to dla mnie nie tylko pasja, ale również codzienność i cieszę się, że mogłam właśnie założyć kapelę z moimi wspaniałymi dziewczynami.
1: Asia?
5: Ja gram na akordeonie od 3 klasy podstawówki, czyli już 8 lat.
1: A skąd ta miłość do takiego ciężkiego instrumentu?
5: A no właśnie nie wiem, no takie, może przyszło to tak niespodziewanie, a to taki nietypowy troszkę instrument dla dziewczyny. I no to bardzo lubię to, jest taki bardzo uniwersalny instrument.
1: Bardzo barwny przede wszystkim dokładnie. I znajdzie się chyba wszędzie.
5: Tak.
1: Zwłaszcza w biesiadowaniu.
5: O, dokładnie.
1: Jest z nami również Ola Łapka. Ty grasz na...
6: Dokładnie, ja gram na basach podhalańskich, gram na nich od lat 3.
1: Czym się charakteryzują basy podhalańskie?
6: Myślę, że basy podhalańskie charakteryzują się takim dźwiękiem, który nie jest do końca spotykany. Często instrument jest mylony z wiolonczelą, a także porównywany do dużych skrzypiec. Jednak basy mają 3 struny i bardzo kocham na nich grać.
1: To, że z wiolonczelą, bo jednak ten kształt, ta wielkość przypomina wielkość wiolonczeli.
6: Dokładnie.
1: Ale jednak no, ten charakter i to brzmienie tego instrumentu, no i przede wszystkim to, że on ma inną duszę, tak jakby, nie?
6: Tak, tak. Jest podobny do wiolonczeli, ale to nie to samo.
1: No właśnie, więc twardo stoisz przy tym, że to nie wiolonczela, tylko basy podhalańskie.
6: Dokładnie.
1: I z nami jeszcze jest Milena Góra, witam cię serdecznie.
7: Dzień dobry. Ja gram na skrzypcach już od 1 klasy szkoły podstawowej, czyli jest już to 10 lat. Trochę dużo, aczkolwiek również śpiewam.
1: I tutaj też na tobie tutaj przystanę, ponieważ ty, jak rozmawialiśmy wcześniej przed wejściem na antenę, no jednak tutaj czerpiesz z tych korzeni rodzinnych, czyli w twojej rodzinie się grało i dużo, dużo się grało i wiele osób gra, tak?
7: Tak, mój pradziadek grał na skrzypcach, mój dziadek Jasiu grał na akordeonie, no i z opowieści mojej mamy, no to też tak wyglądało, że przychodzili, spotykali się, grali razem, no i też dla mnie to jest może taka duma i radość, że jednak ta krew dalej płynie we mnie.
1: No tak, i tak kontynuujesz ten piękny, wspaniały, można by rzec talent. Więc tak, ty masz tutaj te korzenie rodzinne, grało się, śpiewało się. Tu koleżanka obok, na tych basach, ktoś tam w rodzinie pogrywał?
6: U mnie pogrywała siostra na skrzypcach. No i myślę, że wszyscy też śpiewali jakieś tam starsze melodie ludowe, czy wiadomo jak to w rodzinie.
1: A Asia, ten akordeon to taki pierwszy instrument w twojej rodzinie?
5: No
1: czy
5: właśnie
1: ktoś...
5: nie, u mnie też bardzo muzyczna rodzina. Aha. Mój wujek też na akordeonie, mama w zespołach góralskich, dziadkowie również, także no myślę, że będę kontynuować tą tradycję.
1: A skrzypce u Ani pojawiły się tak rodzinnie, czy raczej tata kupił gdzieś
5: skrzypce pierwsze? Skrzypce raczej pierwsza z rodziny zaczęłam grać. Moi kuzyni grali na instrumentach i też to zamiłowanie do muzyki myślę, że czerpię od mojej babci, która jest bardzo muzykalniona, śpiewa i w sumie od niej czerpię tą inspirację.
1: No właśnie. Rodzina każdego dopinguje, kto rzeczywiście oddaje ten talent, kto ten talent ma w sobie. Wiem sam właściwie po sobie, bo też staram się moje dzieciaki dopingować, by grały na instrumentach. Natomiast jedno was chcę zapytać. Jesteście nie z jednej miejscowości, tylko macie do siebie tych parę dobrych kilometrów. Bo tak, Ania jest z Lubomierza, tak?
5: Tak.
1: Tutaj Asia...
5: Z Rabki Zdrój.
1: Wiemy, gdzie jest Rabka, wiemy, co tam się znajduje, wiemy, że są tam utalentowani ludzie, jedna siedzi obok nas tutaj. Ola?
6: Ja jestem z Rokicin Podhalańskich.
1: Gdzie to jest?
6: To jest koło Raby Wyżnej.
1: Aha, a gdzie jest Raba Wyżna?
0: Niedaleko Rabki.
1: Właśnie, niedaleko Rabki. No skoro Raba, to Rabka, prawda? I została nam Milena?
7: Ja jestem z takiej mojej miejscowości Tęczyn.
1: Tęczyn, ładnie się nazywa. Tęczyn, od tęczy?
7: Nie, niekoniecznie. Dużo właśnie osób tak myśli, ale...
1: Dobrze, teraz poznajmy może, drogie dziewczęta, historię waszego zespołu. Możecie odpowiadać może nie a naraz każda, tylko po prostu możecie uzupełniać te odpowiedzi. Może od Ani zaczniemy. Jak to się zaczęło? Jak ten początek wasz wygląda?
5: Nasz początek zaczął się w małej armii Janosika, w zespole, do którego nadal należymy. I poznałyśmy się tam. Zaproponowałam Oli założenie... Nawet nie kapeli, a zespołu, w którym będziemy grać na ślubach, skrzypce i pianino, bo Ola jest po szkole muzycznej na pianinie. No i potem przerodziło się to w pomysł kapeli, do której dołączyła Asia, Milena, no i Ada.
1: Czyli cały czas w Akademii, w Maju Akademii Janosika gracie, śpiewacie, tak?
5: Tak.
1: Ale jednak staracie się, żeby to nie kolidowało z tymi występami, bo przecież niebawem będziecie też występować w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Domu Sączu.
5: Tak.
1: No to drugi raz was zobaczymy. Wow. To tym bardziej mam szczęście, że was pierwszy dopadłem. Więc tak, skoncentrujmy się teraz na tym, że przejdźmy do tego... Skąd macie inspiracje? Skąd bierzecie pomysły? Wiadomo, że jest mnóstwo melodii, można je zagrać na swój sposób. Słów jest też wiele, tych już tradycyjnych, tych już granych, słyszanych, ale wy też macie jakieś nowe pomysły, prawda?
0: Tak, my staramy się przede wszystkim łączyć takie nowoczesne piosenki, ale w naszych nowych góralskich aranżacjach, ale też bardzo bazujemy na tym, żeby te takie tradycyjne piosenki i różne melodie, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie, żeby były przez nas również wykonywane. No i staramy się mieć taki bardzo może zróżnicowany repertuar i...
1: Żeby zainteresować nim każdego.
0: Tak, dokładnie, żeby każdy znalazł coś, młodszego, co jemu się będzie podobało.
1: Więc pomysłów jest mnóstwo, jesteście młode, bo przecież wy dopiero jesteście w szkole średniej, a nawet tutaj szkoła podstawowa się kłania, tak?
6: Dokładnie.
1: W przypadku jednej, więc całe oczywiście moce przerobowe macie przed sobą. Więc dobrze, jest tradycja, są te korzenie, jest też ta nowoczesność, więc pomysłów jest mnóstwo. I jak to robicie? Spotykacie się od czasu do czasu, próbujecie te rzeczy, ile razy w tygodniu, czy jest to jakieś takie jedno dłuższe spotkanie raz na miesiąc, jak to wygląda?
7: Zazwyczaj spotykamy się przed jakimś występem albo przed jakimś graniem, żeby sobie przećwiczyć to, pograć sobie razem. No i co, spotykamy się tak mniej więcej
0: raz
7: w tygodniu, raz na dwa tygodnie, no i to jest taka jedna dłuższa próba. Tam nie tylko gramy, tylko bardziej też rozmawiamy ze sobą.
0: Nie traktujemy tego jako taki obowiązek, tylko też dla nas
1: taką
0: to jest
1: przyjemność.
0: Takie, no, że spotykamy się, porozmawiamy coś, pośmiejemy się, w międzyczasie nauczymy się czegoś nowego.
1: A nuż przyjdzie coś fajnego, co was zajmie. Pięknie. Jakie macie do tej pory, no właśnie, sukcesy?
6: Sukcesy myślę, że na początku naszej działalności wystąpiłyśmy w Pytaniu na śniadanie. Potem nagrywałyśmy różne kolaby, między innymi z kuzynem Michu, z Enejem. Z Enejem była bardzo śmieszna historia, ponieważ umówiliśmy się na całkiem inną datę, a jak nagrywałyśmy nasz teledysk właśnie do Otholi, spotkałyśmy go na łące obok, można nawet powiedzieć.
1: No to rzeczywiście, no ciężko dopaść te wielkie gwiazdy, prawda? Dobrze, drogie moje, czyli tak, mamy już tą historię, mamy sukcesy, a teraz to granie. Przede wszystkim stawiacie na to, żeby zaistnieć na scenach właśnie tutaj w regionie, czyli myślę, że zainteresowanie macie dosyć duże, prawda?
5: Myślę, że tak. W sumie pojawiamy się na dużej ilości scen. Ostatnio na Zagórzańskim Lecie, to u nas w rodzinnej miejscowości Ady. Teraz będziemy grać na Festynie, w Tęczynie, w Rokicinach, to też w naszych rodzinnych miejscowościach i tam bardzo nam zależy, żebyśmy grały. Ale też ludzie piszą do nas o oprawy muzyczne ślubów i jest nam bardzo miło uświetnić ten wyjątkowy dzień nowożeńcom.
7: No bo to jednak jest taki najważniejszy dzień w życiu człowieka.
1: W ich życiu, tak? I rzeczywiście ludzie, którzy stawiają na tą piękną oprawę, no to myślę, że zapewne będą czerpać z waszych talentów. Wróćmy jeszcze do małej armii Janosika. W jaki sposób znalazłyście się w armii Janosika?
0: No my wcześniej się nie znałyśmy, a każda po kolei jakby dołączała tam, żeby no po prostu grać, bardziej się tej muzyki góralskiej może trochę pouczyć. A w międzyczasie, gdy się poznałyśmy, no to nasz zespół jakby powstał tam.
1: No tak, no i tam też troszeczkę szlifujecie ten talent, prawda? No i też trochę zwiedzacie tego świata, prawda?
6: Tak, dokładnie.
1: Ale zwiedzacie też, wasz region jest piękny. Czy w waszych miejscowościach dużo jest muzyki? Dużo jest ludzi, którzy mają ten talent, przekazują ten talent innym na scenach? Macie takich swoich przyjaciół tam? Też tworzycie, są
4: tak,
1: zespoły?
4: Tak, mamy wiele przyjaciół i wiele też zespołów powstaje teraz nowych. I jest to bardzo świetna inicjatywa, bo więcej ludzi może poznać nasze regionalne utwory, tak samo utwory z regionu Zagórzan, jak i Podhala.
1: Mhm. A jak już się spotykacie na tych próbach, to powiedzcie mi, jak to wygląda? Czy rozpisujecie w nutach te swoje utwory, czy raczej sobie gdzieś tam przyśpiewacie, coś tam dogracie i potem to wszystko złożycie w całość?
6: Raczej staramy się grać ze słuchu, takie to, co nam serduszko podpowie. Tak,
1: taka improwizacja, taka
6: dokładnie
1: swoja.
6: Dokładnie tak. Mhm,
1: dokładnie. I ubarwiacie do każda po kolei, coś tam dokłada i na tym polega właśnie taki ostateczny, jak to się mówi, piękny, wspaniały utwór, który, że tak powiem, potem prezentujecie, tak?
6: Tak.
1: Jesteście młode, utalentowane, całe życie przed wami, jak ja wam zazdroszczę. No to może posłuchajmy teraz piosenki zatytułowanej Młoda Uroda. Wy troszeczkę łyczka wody, a nasi słuchacze, proszę bardzo, tutaj Anna Dawiec z zespołem Wirsycki, Młoda Uroda.

0: My wracamy do rozmowy z zespołem Wirsycki. Dziewczyny troszkę odpoczęły i mają niespodziankę dla naszych słuchaczy. Zresztą słuchacze się domagają, abyście dziewczyny teraz zaśpiewały a cappella jakiś utworek. Co wy na to?
1: Jasne, możemy zaśpiewać. Może wierchową, Kasłonko zachodzi? Typowa, tradycyjna taka góralska.
0: No to proszę bardzo, słuchamy.

0: Brawo, brawo, brawo. Ja słuchajcie, musiałem troszeczkę tutaj obniżyć suwaki na waszych mikrofonów, bo miałem takie przestery, że aż mnie ciary brały, naprawdę. A myślę, że słuchaczom też się bardzo, bardzo podobało, co jest dowodem na to, że naprawdę wy w każdym momencie możecie po prostu tak zaśpiewać. Tak jest. Słuchajcie, jakie macie plany na przyszłość?
1: No myślę, żeby po prostu grać, żebyśmy nie przestawały, nie zapomniały o tym, skąd pochodzimy, o naszej tradycji. No i żebyśmy po prostu jak najdłużej grały. Może, żeby coraz dalej występować, kto wie, gdzie trafimy.
0: A czy przewidujecie w swoim składzie jakiś męski głos?
1: Nie.
2: Nie
1: potrzebuję.
0: Jest was pięć, więc sobie dacie radę. Jest was pięć i macie na muzykowanie wielką chęć, więc nic, tylko życzyć wam przede wszystkim dobrych sukcesów, samych dobrych odbiorów, wspaniałych słuchaczy, bo muzyka jest wspaniała. Zresztą, co ja będę wam mówił, każda z was osobno to wie, prawda?
3: Dokładnie.
0: Bardzo wam dziękuję, że poświęciłyście czas dla Radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz, że właśnie dzięki waszym talentom możemy prezentować waszą muzykę. No i tej muzyki, tego tworzenia wam życzę, tego dobrego tworzenia, no i odkrywania swoich talentów, ciągłych dobrych pomysłów. Pięknie wam dziękuję. Przypomnę, moimi zacnymi gośćmi były Anna Dawiec, Joanna Karkula, Aleksandra Łapka, Milena Góra, Ada Albrzykowska i jeszcze piąta, która jest nieobecna.
1: Właśnie Ada.
0: O, przepraszam, Ada, zakręciłem się. No, przy was się można zakręcić. Rzeczywiście. Pięknie wam dziękuję. Życzę wam sukcesów. No i tego dobrego flow na najbliższe, że tak powiem, lata przynajmniej, abyście ciągle rosły w siłę.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Trzymajcie się ciepło, dobrego muzykowania i śpiewania.

0: Reklama.
1: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Już za chwilę wsparcie psychologiczne dla poszkodowanych i bliskich ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zmęczeni, ale szczęśliwi pielgrzymi 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej dotarli na Jasną Górę przed tron Matki Bożej Częstochowskiej.
1: Szczęście ogromne, ogromne, brak słów. Wzruszenie odbiera nam głos. Wielka radość. Nie da się wypowiedzieć słowa.
0: Minęła 12. Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. Poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech i bliscy ofiar nadal wymagają pomocy. Wsparcie psychologiczne zapewnia im Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. Już w pierwszej dobie po tragedii na Węgry pojechała psycholog, by zaopiekować się rannymi i ich rodzinami. Po powrocie do kraju nadal mogą korzystać ze wsparcia tak długo, jak to będzie konieczne, zapewnia wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
2: Mamy numer telefonu, pod który można w każdej chwili zadzwonić i do domu, do tych osób, do rodzin, do osób poszkodowanych, ale też do ich rodzin bliskich, kierujemy psychologa. Mamy listę psychologów, którzy się zgodzili na to, aby taką pomoc świadczyć.
0: Stan 3 osób, które przebywają w węgierskich szpitalach, nadal jest bardzo poważny. Ich transport do Polski nie jest jeszcze możliwy. Czy tarnowianie mają problem z nałogami albo są ofiarami przemocy w rodzinach? Chcą się tego dowiedzieć pracownicy Centrum Usług Społecznych. Urząd Miasta opracował specjalną ankietę, którą anonimowo może wypełnić każdy mieszkaniec miasta, także nieletni. Na tej podstawie urzędnicy będą tworzyć programy, które mają pomóc w walce z uzależnieniami czy przeciwdziałać przemocy, mówi dyrektor Centrum Dorota Krakowska.
3: Dowiedzieć się chcemy tego, w jakim kierunku iść i jak przeciwdziałać właśnie temu problemowi, który jest, bo ten problem jest i tego nie można unikać, ale żeby się dowiedzieć, czy ten problem jest w większości, wynika z alkoholu, z narkomanii, środków odurzających, czy uzależnień od internetu, środków masowego przekazu, to społeczeństwo musi nam to powiedzieć i tą ankietę wypełnić. Natomiast chcemy też się dowiedzieć, czy jest stosowana przemoc w rodzinach, w związkach partnerskich, w stosunku do dzieci, do młodzieży, do osób niepełnosprawnych czy starszych.
0: Ankiety są do pobrania na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych, ale można je znaleźć także w formie papierowej na tarnowskich osiedlach, klubach seniorów, ośrodkach zdrowia, a także w tarnowskich szkołach. Ankiety można wypełniać do końca września. Przypomnę, są w pełni anonimowe.
4: Z życia kościoła.
0: Po 9 dniach wędrówki dotarli do Matki Bożej Częstochowskiej. Pątnicy 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej weszli wczoraj na Jasną Górę. W sumie pokonali ponad 200 kilometrów.
5: Jakie intencje Pani towarzyszą? O szczęśliwą rodzinę, o zdrowie, błogosławieństwo dla moich dzieci.

0: nami.
1: Fantastycznie się szło. Wcale mają 9 dni, można się do Boga przybliżyć.
2: Cieszę się, że mogłem powiedzieć matce swoje intencje i że mogę do niej iść.
3: Mamy trójkę dzieci, jedno w brzuszku, także praktycznie czwórkę. Także idziemy całą rodziną. W intencji właśnie naszej rodziny głównie. Myślę, żebyśmy byli piękną rodziną, dali dzieciom dobry przykład, dobrym małżeństwem i o szczęśliwe rozwiązanie.
4: Piesza pielgrzymka tarnowska wyruszyła w drogę na Jasną Górę z Tarnowa 17 sierpnia. Pielgrzymkę zakończyła msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Relacje i zdjęcia znajdziecie na rdn.pl.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: W najbliższą sobotę na rynku w Nowym Sączu odbędzie się krajowy trening reagowania. W ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej będzie można poćwiczyć prawidłowe reakcje na zagrożenie. Mieszkańcy spotkają się na płycie rynku w godzinach od 10 do 17, gdzie odbywać się będą instruktaże dotyczące syren alarmowych. Jak zapowiada komendant sądeckich strażaków Sławomir Wojta, chodzi przede wszystkim o zdobycie podstawowej wiedzy, gdy pojawi się realne niebezpieczeństwo.
6: Będziemy puszczać takie sygnały dźwiękowe, każdy będzie mógł je rozpoznawać, pokażemy mapę, gdzie są te syreny, pokażemy też miejsca, zademonstrujemy aplikację, gdzie się ukryć, którą się wykorzystuje do właśnie odnajdywania miejsc schronienia, opowiemy o takich właśnie sytuacjach, o kwestii plecaka ratowniczego, o kwestii też zabezpieczenia własnych domów w sytuacji, kiedy po prostu nie będzie prądu, nie będzie wody, nie będzie jakichś tam innych elementów, które nam na co dzień są potrzebne w życiu.
4: Podczas treningu na sądeckim rynku będzie można też zapoznać się z pracą służb ratunkowych.
5: Z życia Kościoła.
4: Parafia Świętego Kazimierza w Nowym Sączu tradycyjnie zaprasza na comiesięczne czuwanie, które rozpocznie się w najbliższy piątek o 17:30. Wśród intencji będzie modlitwa o uwolnienie od zniewoleń i uzdrowienia duszy i ciała. W programie jest też różaniec z msza święta z homilią, egzorcyzm wody, soli i oleju, adoracja Najświętszego Sakramentu i apel jasnogórski. Spotkanie odbędzie się w kościele parafialnym przy ulicy Długosza w Nowym Sączu.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Zachmurzenie umiarkowane w tej chwili, może być więcej słońca, jest go troszeczkę, ale nie na tyle, abyśmy się cieszyli jeszcze pełnią lata, ale spokojnie, jeszcze lato ukaże nam się w pełnej krasie, tak obiecują meteorolodzy do końca sierpnia. Teraz 21-22 stopnie w regionie, przed południem może jeszcze troszeczkę było pochmurnie, ale po południu już będzie więcej słońca. W nocy częściowe zachmurzenie, jutro bardzo dużo słońca.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: I z każdym kolejnym dniem będą wyższe temperatury. Dzisiaj do 23-24 stopni na termometrach, jutro 26, w piątek 28, a może nawet i 30 zobaczymy. W sobotę może troszeczkę mniej, ale niedziela 27, w poniedziałek nawet 32 stopnie.
2: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: I poniedziałek będzie tym ostatnim dniem lata, także pięknie wakacje z nami się pożegnają, ale to jeszcze lata nie koniec. Jest 9,5 minuty po godzinie 12, Jerzy Olszówka. Dzień dobry. W środę 26 sierpnia.

0: Reklama.
1: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z Błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z Błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak! Maryja zaprasza właśnie Ciebie. Przed nami dni gminy Łukowica. 29 i 30 sierpnia Łukowica będzie żyła muzyką, koncertami i świetną zabawą. W sobotę o godzinie 20 wystąpi duet z Pienin, a o 21 gwiazda wieczoru. Róże Europy, legenda polskiego rocka i ich niezapomniane przeboje. W niedzielę zaczynamy o 14. Na scenie pojawią się orkiestra dęta Echo gminy Łukowica, Ewa Nowel z zespołem oraz Kabaret Zachodni. A o godzinie 18 Univers. Tacy byliśmy jeszcze wczoraj, wystarczą mały gest. Tacy byliśmy, czy wołanie przez ciszę? To ponadczasowe przeboje, które łączą kolejne pokolenia, a zabrzmią na żywo w Łukowicy. Wieczorem zagra jeszcze kapela ludowa Głos Beskidu, a całość zakończy zabawa taneczna do północy. Zapraszają wójt gminy Łukowica oraz dyrektor Goxit w Łukowicy. Partner wydarzenia powiat limanowski. Patronat medialny Radio RDN.
1: Po reklamie.

0: Tak, to końcówka wakacji, skoro pielgrzymi dotarli już do swoich domów, szczęśliwi, bezpieczni i radości, pełni radości, no to znaczy, że już rok szkolny tuż, tuż. Tak, to już środek tygodnia, środa, 26 dzień sierpnia 2026 roku, 18 minut przed 6 wstało słońce, zajdzie o 19.32, jeszcze od czasu do czasu będzie się chować za chmurami, ale generalnie, rzecz ujmując, środa powinna być dniem w miarę pogodnym. Jutro już bezchmurne niebo, zapowiadają nam meteorolodzy, i tak powinno być niemalże do końca tygodnia. W sobotę troszeczkę więcej zachmurzenia. Do zachodu słońca pozostało 7 godzin 14 minut. Dzień liczy sobie 13 godzin 49 minut i jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku jeszcze o 5 godzin 45 minut 23 sekundy oraz krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny 32 minuty i 37 sekund. Za 28 dni 23 września 5 minut po godzinie 2 przyjdzie do nas astronomiczna jesień. A dzisiaj do nas przychodzi piękny dzień w kalendarzu, to taki Międzynarodowy Dzień Psa. Wszystkich przyjaciół czworonogów gorąco pozdrawiamy. Może właśnie coś w związku z tym, jakiś dłuższy spacer dla czworonoga, albo może jakiś smaczek. Bogusław Metz, Mały Biały Pies. 19 po minuty po 12.
1: Mały Biały Pies.

Bogusław Męcki, Mały Biały Pies, Międzynarodowy Dzień Psa. Może niekoniecznie biały, może niekoniecznie jakiejś wyszukanej rasy, ale po prostu zwykły kundel czeka teraz na swojego pana, swoją właścicielkę gdzieś w schronisku. Może właśnie to jest taki dzień, który może poruszy nasze serce i zaopiekujemy się zwierzęciem, które tylko na to czeka właśnie w dniu, Międzynarodowym Dniu Psa. Dzisiaj także przypada święto brokatu. Brokat raczej może się kojarzyć z karnawałem, z balem sylwestrowym, z kreacją wieczorową, prawda? No a przypada 26 sierpnia. No to może coś dzisiaj zabłyszczy jeszcze na naszej antenie. Może nawet diamentowy kolczyk w wykonaniu Anny Jurksztowicz. Brokat, mówię, kojarzy się właśnie raczej z kreacjami. Z brokatem może na paznokciach. To panie chyba doskonale wiedzą, gdzie stosuje się brokat. Również na sukniach wieczorowych, w makijażu, prawda? No ale jest też, człowiek się uczy całe życie, brokat jadalny, także można takim brokatem przyozdobić deser, czyli obiad dzisiaj z deserem, z brokatem, niech się błyszczy nam na stole. Tak, absolutnie bezpieczny, jadalny, nie ma tam żadnych mikroplastikowych elementów, tylko w 100% jadalny brokat. Diamentowy kolczyk zapowiadany.

0: Jak zawsze błyszcząca Anna Jurksztowicz i diamentowy kolczyk w dzień brokatu, który błyszczy różnymi kolorami, tak jak i pogoda. Czy dzisiaj będzie tak kolorowo? Na pewno w pogodzie będzie kolorowo, bo przecież po sąsiedzku z sierpniem jest wrzesień, a skoro wrzesień, to już jesień i będzie też jabłek pełna kieszeń, jak to mówi stare przysłowie. No, do jesieni jeszcze troszeczkę nam czasu zostało, lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Więcej o pogodzie już za chwilę. Zostańcie z radiem RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji. Ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze. Tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia. Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Wakacje powoli dobiegają końca, więc zanim szkolny dzwonek zabrzmi na dobre, spotkajmy się jeszcze przed wielkim ekranem. Już w piątek 28 sierpnia radiowe kino plenerowe zaprasza na parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Na ekranie Mija i Biały Lew. Wzruszająca i pełna przygód historia niezwykłej przyjaźni dziewczynki i białego lwa. Idealna propozycja na rodzinne zakończenie wakacji. Początek seansu o 19:00. Parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek przy ulicy Rutnickiego 23. Zapraszają burmistrz Szczucina, Stowarzyszenie Pomoc oraz Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Zakończmy wakacje razem, pod gwiazdami i z dobrym filmem.
7: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, klecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Po reklamie.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: No proszę bardzo, teraz w Żabnie, w Dąbrowie Tarnowskiej więcej pogodnego nieba. W Szczucinie też chyba nie można narzekać na brak słońca. W Ryglicach też pogodnie, w miarę pogodnie, w Jodłowej mniej tego słońca. Zachodzi od czasu do czasu, chowa się za chmurami, podobnie jak w Tarnowie, ale będzie go więcej w miarę upływu dnia. Też powinno być więcej na termometrach, bo na razie 21, no gdzieniegdzie 22 kreski powyżej zera. Jest komfortowo, co by nie powiedzieć.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Na barometrach 996 hektopaskali, ciśnienie w miarę stabilne, jakość powietrza jest dobra, sytuacja biometeorologiczna dla słuchaczy Radia RTL Małopolska zawsze jest korzystna. Dzisiaj mówią, że biomet jest obojętny, tak mówią meteorolodzy. Poprawi się w godzinach nocnych. W nocy spadnie temperatura do 10 stopni, zachmurzenie będzie umiarkowane, bez opadów. Teraz zabieram wszystkich do 100-milowego lasu.

0: Reklama.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę 30 sierpnia na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druchami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami – Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
4: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby Axil Bet do malowania betonu. www.axil.pl.
7: W środowe popołudnie spokojnie, na razie spokojnie na ulicach regionu. W Tarnowie jedynie przy ulicy Tuchowskiej, Konarskiego, Narutowicza więcej samochodów, ale później płynnie jedziemy Narutowicza w kierunku Krakowskiej i od Krakowskiej pusto w kierunku Tuchowskiej na Dąbrowskiego, Konarskiego ruch niewielki. Chociaż na Dąbrowskiego więcej w stronę Gumińskiej aut, ale w drugą stronę do Lwowskiej jedziemy spokojnie. Na Lwowskiej też ruch umiarkowany, nawet przy rondzie Lwowska Orkana ruch niewielki. Okrężna Lwowska, tutaj pustki na Alei Jana Pawła II. Także spokojnie, Słoneczna, Ślicki, Słowackiego dojeżdżamy błyskawicznie do ulicy Klikowskiej i również szybko przejedziemy ulicami Szujskiego, Mościckiego, Aleją Kwiatkowskiego, jedynie przy Czerwonych Klonów na chwilę zwolnimy, a później już Witosa jedziemy płynnie do Kępy Bogumiłowickiej i w kierunku autostrady. W kierunku Krakowa także na Krakowskiej ruch niewielki, mijamy szybciutko skrzyżowanie Koszycka, Czerwona i już jesteśmy w Zbiliszowskiej Górze. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby Axil Bet do malowania betonu. www.axil.pl.
7: 12.42 i pół minuty. Imagine Dragons, Birds.

Imagine Dragons o latających ptakach Birds, a teraz o pięknej białej gołębicy. I kto? I Scorpions. Ach, co to był za koncert. 26 lat temu, w 2000 roku pod Krakowem odbył się koncert, gdzie gwiazdą wieczoru był zespół Scorpions. Jego występ oglądało 800 tysięcy osób i była to w owym czasie największa tego typu impreza w historii Polski. White Dove, Scorpions. 14 do 13, prawie 13.

Scorpions, to oczywiście cover węgierskiej grupy Omega, piosenki Dziewczyna o perłowych włosach. Piękny tekst o białej gołębicy, która niesie nam wszystkim nadzieję. Mam nadzieję, że cały czas, że ten utwór się podoba. Ja zaglądam teraz na płytę tygodnia. Płyta zatytułowa Good Times. Trzykrotnie nominowany do Grammy multiplatynowy duński singer-songwriter Lucas Graham prezentuje swój piąty studyjny album Good Times. 13-utworowy materiał jest świadomym powrotem do folkowych korzeni artysty, a zarazem jedną z jego najbardziej osobistych płyt. Po latach globalnych sukcesów i intensywnego życia w trasie Graham wraca do tradycji opowiadania historii, która ukształtowała jego pierwszą relację z muzyką. Good Times prowadzi Lucasa z powrotem do irlandzkiego dziedzictwa jego zmarłego ojca Eugene'a, pochodzącego z hrabstwa Donegal, miłośnika muzyki, który organizował koncerty folkowych artystów w całej Skandynawii. To właśnie dzięki niemu w dzieciństwie artysta był otoczoną irlandzką, szkocką i amerykańską muzyką folkową. Nowy album łączy te tradycje z charakterystycznym dla artysty popowym rozmachem, mocnymi refrenami i autobiograficznym soul-rantingiem. No to co, z płyty tygodnia utwór tytułowy przenosi nas do Irlandii. Good Times.

Good times, good times. Znowu mamy potwierdzenie, że w życiu piękne są tylko chwile, te dobre chwile. Z płyty tygodnia w Radiu RDN Małopolska, Lukasz Graham. Teraz też na folkowo, ale po polsku. Twarda skała, Future Folk.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
3: 29 sierpnia 2026 roku, czyli w ostatnią sobotę wakacji, od godziny 14 zapraszamy na festiwal Eko Jamna, który odbędzie się na terenie schroniska Dobrych Myśli w Jamnej. To już czwarta edycja festiwalu organizowanego przez Fundację Edu Mocni wspólnie z Fundacją W Drodze do Marzeń. Festiwal Eko Jamna to wydarzenie o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym, które gromadzi lokalną społeczność, turystów z różnych regionów kraju oraz osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska i życia w bliskości z naturą. Organizatorzy przygotowali dla uczestników moc atrakcji. Spacer przyrodniczy z elementami kąpieli leśnych, warsztaty rękodzielnicze, stoiska przyrodnicze, animacje dla dzieci, możliwość wymiany baterii i makulatury na rośliny. Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert zespołu Słodki Całus od Buby, który rozpocznie się o godzinie 18. Zapraszamy dużych i małych. Udział w festiwalu jest bezpłatny. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patron medialny RDN Małopolska.
4: Po reklamie.
5: Dwa nowe pociągi wjechały do Tarnowa. Impulsy 2 ruszą na małopolskie tory.
6: Będą dowozić naszych pasażerów do szkoły, na studia, do przychodni, do lekarza.
5: Zabytkowy kościół świętej Heleny w Nowym Sączu powoli nabiera nowego blasku. Jest 13:00. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Na początek jednak utrudnienia dla kierowców. Jedna osoba została poszkodowana po wypadku na autostradzie A4. Na jezdni w kierunku Rzeszowa w okolicy węzła Bochnia motocykl zderzył się z autem osobowym. Jak przekazał oficer dyżurny Bocheńskiej Straży Pożarnej, poszkodowany został mężczyzna kierujący motocyklem. Do zdarzenia doszło około godziny 12:10. Na miejscu pracują służby. Przejazd w miejscu wypadku jest możliwy pasem awaryjnym.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Dwa nowoczesne elektryczne zespoły trakcyjne Impuls 2 wjechały na małopolskie tory. W Tarnowie zaprezentowano właśnie dwa ostatnie pociągi z kontraktu obejmującego 6 nowych składów wyprodukowanych przez nowosądecki Newag. Nowe składy mają wzmocnić flotę małopolskiej i poprawić komfort podróżowania, szczególnie przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym i akademickim, kiedy pasażerów na kolei będzie więcej. Podczas prezentacji Impulsów w Tarnowie marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka zapowiedział, że to nie koniec kolejowych inwestycji. Jak mówił marszałek, już jutro zaprezentowanych zostanie kolejnych 20 pojazdów, które mają służyć pasażerom podróżującym po Małopolsce.
6: Będą dowozić naszych pasażerów do szkoły, na studia, do przychodni, do lekarza, w każde miejsce, gdzie mieszkańcy będą chcieli dojechać, ale również bardzo mocno stawiamy na to, że transport kolejowy, transport w ramach małopolskich linii dowozowych odbywa się w ramach ruchu turystycznego. I turyści, którzy przyjeżdżają do Małopolski, bardzo często i chętnie korzystają z publicznego transportu zbiorowego, korzystają z pociągów, korzystają z autobusów, tym bardziej podkreślając, że jakość polskich firm, polskiego inżyniera, polskiego pracownika jest bardzo wysoka.
5: Zakup 6 Impulsów 2 to inwestycja warta ponad 341 milionów złotych. W tej kwocie znalazły się też 5-letni serwis, dokumentacja, a także pakiet części zamiennych.
2: Wiadomości ważne dla kierowców.
5: Utrudnienia w ruchu na ulicy Długosza w Nowym Sączu mają jeszcze potrwać od kilku do kilkunastu dni. Swoje prace prowadzi tu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, które nie podało na razie dokładnego terminu zakończenia swoich prac prowadzonych na wysokości wysokości pierwszego LO i Sokoła.
4: Dla nas priorytetem było to, żeby te wszystkie prace, które są na terenie zarówno pierwszego liceum ogólnokształcącego, jak i zespołu szkół nr 4 zostały zrealizowane w trakcie wakacji. I ten plan nam się uda dowieść. Natomiast zostanie jeszcze kwestia związana właśnie z połączeniem, czyli z przejściem od pierwszego liceum do zespołu szkół nr 4 i to jest kwestia najbliższych kilkunastu dni.
5: Wyjaśniał prezes MPC-u Paweł Kupczak. W związku z tymi pracami część jednokierunkowej ulicy Długosza jest zawężona do jednego pasa ruchu.
2: Z życia kościoła.
5: Zabytkowy kościół świętej Heleny w Nowym Sączu powoli nabiera nowego blasku. Wiadomo jednak, że postęp prac nie jest na tyle duży, aby świątynia została oddana wiernym do użytku w tym roku. Przekazał nam proboszcz parafii świętej Heleny ksiądz Stanisław Michalik. Kościół na heleńskim cmentarzu spłonął po celowym podpaleniu w czerwcu 2024 roku, a jego odbudowa ruszyła jeszcze jesienią tego samego roku. Sprawdziliśmy, jak wierni odwiedzający groby bliskich na parafialnym cmentarzu oceniają postęp prac.
7: Jest nieźle, no przynajmniej wygląd już zmienił, cały dach, wszystko zrobione, czekamy tylko na środek jeszcze. Dosyć nawet szybko to idzie, no jakby to były może więcej mocy przerobowych, nie wiem, czy o pieniądze to też nie chodzi, a poza tym to zabytek, zawsze się inaczej na to patrzy.
8: Trochę za wolno, przydałoby się szybciej. Dach jest, no i z zewnątrz jest zrobiony, posadzka zrobiona, no ale to wszystko, wystrój musi być, prawda?
9: Czekamy, składki są w kościele, co drugą niedzielę, wykonanie kosztuje.
5: Parafianie podkreślają, że czekają na możliwość powrotu mszy świętych i innych nabożeństw do kościółka.
2: RDN kulturalnie.
5: Zenek Martyniuk będzie gwiazdą dożynek powiatu tarnowskiego, które w najbliższą sobotę odbędą się w Gromniku. Koncert poprzedzą tradycyjne obrzędy dożynkowe, przegląd wieńców i atrakcje dla całych rodzin. Jak mówił w audycji Słowo za Słowo starosta tarnowski Jacek Chudyma, mimo że wokalista Disco Polo wielokrotnie występował już w regionie, to wciąż przyciąga tłumy na koncerty.
10: Po raz któryś Zenek Martyniuk będzie z akcentem w naszym powiecie. Naprawdę jest bardzo pożądany. To jest dla mnie też pewien fenomen, bo przecież już w ostatnim czasie był kilka razy w naszym powiecie, a nadal mieszkańcy domagają się, aby właśnie taka muzyka lekka, wpadająca w ucho była prezentowana.
5: Obchody dożynek powiatowych rozpocznie msza święta, celebrowana w Amfiteatrze Letnim w Gromniku. Będzie też koncert piosenki polskiej, występy zespołów ludowych i przegląd wieńca dożynkowego. Koncert Zenona Martyniuka zaplanowano na 20.30. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło radio RDN Małopolska.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Chmury powoli rozwiewa wiatr, który wieje z północnego wschodu, teraz z prędkością około 22 km na godzinę, w porywach do 45. Rozwiewa i tym samym więcej promieni słonecznych do nas dociera. Myślę o Tarnowie, okolicach Tarnowa, coraz więcej pogodnego nieba. Na termometrach też coraz więcej, 22-23 stopnie, do 24 zapowiadają na dziś meteorolodzy. W nocy temperatura spadnie do 9, jutro w ciągu dnia 25.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie. W Tarnowie.
1: Do końca sierpnia pogodnie, słonecznie i lato z wysokimi temperaturami jeszcze do nas wróci. W piątek nawet 28 stopni, a w ostatni dzień sierpnia synoptycy zapowiadają 32 kreski powyżej zera. 6,5 minuty po 13.

0: Reklama.
1: Przeżyj wyjątkowy czas łaski i modlitwy na szlaku polskich sanktuariów z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER w terminie od 2 do 4 października. Odkryj tajemnicę objawień w Giedrzwałdzie. Zachwyć się perłą baroku w Świętej Lipce. Dotknij historii w Stoczku Klasztornym, miejscu więzienia prymasa tysiąclecia i poczuj pokój franciszkański w Niepokalanowie.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
3: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji, ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze, tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia. Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
2: Przed nami dni gminy Łukowica. 29 i 30 sierpnia Łukowica będzie żyła muzyką, koncertami i świetną zabawą. W sobotę o godzinie 20 wystąpi duet z Pienin, a o 21 gwiazda wieczoru. Róże Europy. Legenda polskiego rocka i ich niezapomniane przeboje. W niedzielę zaczynamy o 14. Na scenie pojawią się orkiestra dęta Echo gminy Łukowica, Ewa Nowel z zespołem oraz Kabaret Zachodni. A o godzinie 18 Univers. Tacy byliśmy, czy wołanie przez ciszę? To ponadczasowe przeboje, które łączą kolejne pokolenia, a zabrzmią na żywo w Łukowicy. Wieczorem zagra jeszcze kapela ludowa Głos Beskidu, a całość zakończy zabawa taneczna do północy. Zapraszają wójt gminy Łukowica oraz dyrektor Goxit w Łukowicy. Partner wydarzenia powiat limanowski. Patronat medialny Radio RDN.
0: Po reklamie.
4: Tu w środowe popołudnie z Radiem RDN Małopolska. Na zegarach już prawie 13 minut po godzinie 13. Enrique Iglesias nas tutaj teraz będzie zachęcał do tego, abyśmy dali radio troszeczkę głośniej. Tak, za chwilę warto dać się radio głośniej. Może nie na cały regulator, nie tyle ile fabryka dała, ale troszeczkę możecie podgłośnić. Subemela Radio, o właśnie w tłumaczeniu z zagranicznego to właśnie znaczy podgłośni radio. Za chwilę. Chociaż nie, zróbcie to już teraz, po co dwa razy chodzić. Enrique Iglesias, za chwilę, dlaczego mówię, bo za chwilę Podróże z kulturą, ostatnie wakacyjne wydanie, zaprasza Lucyna Ruchała. Zostańcie z Radiem RDN Małopolska. Súbeme la radio.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Urokliwe miejsca, nietypowe zwyczaje, ciekawe lektury, letni savoir-vivre. Wakacyjne podróże z kulturą. Lucyna Ruchała, zapraszam.
2: Dzień dobry, witam Was drodzy w ostatniej już naszej wakacyjnej audycji. Ale żeby tak przedłużyć te nasze spotkania i wakacyjny klimat, to dzisiaj będzie kilka książkowych polecajek. A wiadomo, że jak już za chwilę przyjdzie jesień, tak, to będą długie wieczory, no i dobrze by było je jakoś przyjemnie i pożytecznie zagospodarować. Dziś tak w ogóle będzie bardzo duży rozstrzał tematyczno-gatunkowy, no bo przecież mamy różne potrzeby czytelnicze, albo na przykład w danym okresie naszego życia mamy nastrój na określony rodzaj literatury. W tej audycji będę Wam nie tyle polecać konkretne książki, co konkretnych autorów. Oczywiście tytuły też się pojawią, żeby chociaż był jakiś punkt zaczepienia. No to dość wstępów i zaczynamy. Pierwszą autorką, której książki chciałabym Wam dzisiaj polecić, jest Małgorzata Rogala. Jak sama o sobie pisze, jest introwertyczką, frankofilką, miłośniczką podróży, natury i zwierząt. I faktycznie to wszystko ma swoje odzwierciedlenie w jej powieściach. W skrócie można powiedzieć, że Małgorzata Rogala pisze kryminały, ale to byłoby uproszczenie, bo w jej książkach znajdzie się wiele innych ciekawych rzeczy i nawiązań, na przykład do sztuki, kultury, muzyki. No, ale faktycznie to, co łączy wszystkie te książki, są to motywy kryminalne. Zdarzają się też elementy thrillerów psychologicznych. Ale jeśli ktoś pomyśli, że w tych książkach trup ściele się gęsto, jak w tragediach Szekspira, no to nie, nic bardziej mylnego. Moim zdaniem te książki są tak bardzo wysmakowane. Nie ma tam krwawych opisów zbrodni, czy też niepotrzebnych opisów z innych dziedzin życia, jeśli wiecie, co mam na myśli. Wszystko jest takie, no właśnie, bardzo wysmakowane. I przede wszystkim książki są niesamowicie wciągające. Autorka stworzyła kilka cykli literackich i każdy ma jakąś swoją wyjątkową, charakterystyczną cechę. Przede wszystkim różni są główni bohaterowie. Nie jest tak jak u niektórych autorów kryminałów, że szkielet powieści jest prawie zawsze taki sam i tylko różnią się niektóre szczegóły, ale czytelnik ma wrażenie, że już kiedyś to czytał. Małgorzata Rogala bardzo sprawnie buduje postaci. Możemy się wczuć w ich psychikę, poznać motywy działania, przeżywać z nimi obawy, fobie także, radości, kibicować niektórym, a innym życzyć sprawiedliwej kary czy też opamiętania. Postacie są barwne, w książkach też zazwyczaj nie brakuje humoru, takiego bardzo inteligentnego zresztą. I różne mamy też miejsca akcji. Są na przykład powieści, których akcja dzieje się w małym, sennym miasteczku o nazwie Pełnia. Ten cykl literacki nosi tytuł Pełnia tajemnic. Główną bohaterką jest podkomisarz Monika Gniewosz, która po przejściach w życiu osobistym decyduje się zmienić otoczenie i przeprowadza się z córką Nelą ze stolicy do wspomnianego już miasteczka Pełnia. Jest tam jezioro, nastrój tajemniczości, las i to, co najważniejsze, dzieją się tam dość dziwne rzeczy. W każdym razie pani podkomisarz tam bynajmniej nie odpoczywa, zawsze ma coś do roboty, bo z pozoru senne miasteczko ma swoje tajemnice, a w zasadzie to jego mieszkańcy mają te tajemnice. Książka wciąga już od pierwszych stron, no i tak jak to bywa z dobrymi lekturami, bardzo chcemy poznać zakończenie, a jednocześnie smucimy się, że książka już się kończy. Ale spokojnie, w tym cyklu mamy aż 5 książek. Pierwsza z nich nosi tytuł Milcząc jak grób. Kolejne polecam odszukać sobie w internecie albo poprosić o pomoc bibliotekarza, bo przypominam, że książki można czytać zupełnie za darmo, po prostu je wypożyczając, ale to tak na marginesie. Jeśli jednak ktoś chce cały spis książek autorki, to i ja służę pomocą. Piszcie na region@rdn.pl, a udzielę Wam informacji o polecanych lekturach. Kolejny z cykli wydawniczych tej autorki to cykl z policjantami Agatą Górską i Sławkiem Tomczykiem. Pierwszy tom nosi tytuł Zapłata. I tutaj dwoje śledczych ma do rozwiązania pewną łamigłówkę, która wiąże się z pewną tajemnicą z przeszłości, a do tej pory zbiera swoje żniwo w postaci ofiar. Wspaniałe studium psychologiczne postaci, budowanie napięcia, sprawy życiowe, to wszystko w powieściach z tego cyklu można znaleźć. Podobnie zresztą jak w książkach z cyklu Weronika Nowacka. Tym razem prywatne

Cię odnajdę. Ale autorka stworzyła jeszcze więcej cykli i też pojedynczych książek, ale o nich później. Cykl Czaplińska i Maciejka to trzyczęściowa seria książek z dwiema policjantkami w roli głównej, ale to, co wyróżnia ten cykl, to między innymi nawiązania do sztuki, ale i ciekawych profesji związanych ze sceną cyrkową, baletową, no i nie tylko. Zresztą ze sztuką związany jest też już chyba ostatni cykl powieści tej autorki, o którym wspomnę, czyli cykl z prywatną detektyw Celiną Stefańską. Bardzo przyjemnie czyta się o jej dokonaniach, szczególnie, że najpierw musiała zmierzyć się z własnymi ograniczeniami, co też pewnie może przydać się niektórym z nas. Ale szczególnie warte uwagi są miejsca akcji tych powieści, bo są to przepiękne miasta kojarzące się ze wspaniałą architekturą i sztuką. I tak to zawędrujemy na przykład do Lyonu, do Pragi czy do Bazylei. I te kryminały są chyba takie najlżejsze i takie w wakacyjnym klimacie. Można by je nawet było określić jako wakacyjne powieści z dreszczykiem. No i też zwiedzanie pięknych miejsc mamy tam w pakiecie. Także bardzo, bardzo zachęcam. Jeśli zastanawiacie się, czy polecam tak trochę na chybił trafił, czy też przeczytałam wszystkie te książki, no to powiem Wam szczerze, że tak, przeczytałam wszystkie. Oprócz jednej, najnowszej, ale już wypożyczyłam i jestem podekscytowana samym faktem wypożyczenia tejże, a nosi ona tytuł Zdarzyło się w bagiennym lesie. To książka, która nie jest umiejscowiona w żadnym cyklu, podobnie jak powieść To, co najważniejsze, która jest określana też jako powieść obyczajowa. Ale obiecałam, że polecę Wam też coś z innej dziedziny, a konkretnie coś dla ducha. Dużo mądrości, humoru, nadziei. To wszystko znajdziecie w książkach dwóch ojców dominikanów. Pierwszy to ojciec Joachim Badeni, nieżyjący już kapłan z zakonu kaznodziejskiego. Niesamowity człowiek, wspaniale i gruntownie wykształcony, pełen jakiejś takiej wewnętrznej radości i pokoju. Zakochany w Bogu i Eucharystii, mistyk, tak go określano. I w sumie też nie ma się co dziwić, że jest jednym z dominikańskich kandydatów na ołtarze. A co do książek, to żadnej nie napisał. No to w takim razie o co chodzi, że chcę Wam polecić jego książkę? Chodzi o to, że książek nie pisał własnoręcznie, ale na przykład dyktował jakieś notatki, czy też spisywano rozmowy z nim i były potem publikowane w formie książki. I właśnie taką chciałabym Wam polecić. A tytuł to Kobieta, Boska Tajemnica. Z ojcem Joachimem Badenim rozmawia Judyta Syrek. Kiedyś widziałam poradnik, jak zrozumieć kobietę i była to bardzo, bardzo gruba książka, a kiedy się ją otworzyło, były tam same puste strony. Ale książka ojca Joachima Badeniego nie ma z tym poradnikiem nic wspólnego. Książka nie jest duża, ale za to znajdziemy dużo mądrych i bardzo potrzebnych na nasze czasy słów o godności kobiety, o jej roli w rodzinie, w świecie, w społeczeństwie. Są słowa też o pięknie kobiety, które jest nie tyle kwestią wyglądu, co samej osoby, osobowości. No i jak to jest też z tym powiedzeniem, że gdzie diabeł nie może, tam babę pośle? O tym też się dowiemy. Również o pięknie, o uwodzeniu, o świadectwie, intuicji kobiecej i o wielu, wielu innych aspektach kobiecej natury. Z niesamowitym humorem, przenikliwością i dobrocią opowiada ojciec Joachim Badeni w książce Kobieta, Boska Tajemnica. Bardzo polecam. I druga książka, już ostatnia, którą mam Wam dzisiaj do polecenia, to również publikacja na zasadzie spisanej rozmowy i również dominikanina. Ale tym razem chodzi o ojca Krzysztofa Pałysa. Kto spotkał się z jego kazaniami w przestrzeni internetowej, mógł doświadczyć tego, że jest to osoba, która nie skupia uwagi na sobie, ale na treści, którą przekazuje, z jakąś taką głęboką pokorą. I ta treść prowadzi tam, gdzie trzeba, czyli do spojrzenia na Boga. A książka, o której dosłownie

0: Kilka słów powiem. Nosi tytuł w formie pytania. Czy Bogu na pewno nic się nie wymyka? I jest to rozmowa Katarzyny Olubińskiej, autorki książek takich jak Bóg w Wielkim Mieście, Kobieta w Wielkim Mieście czy Mama w Wielkim Mieście, ze wspomnianym już dominikaninem ojcem Krzysztofem Pałysem. I to rozmowa bardzo życiowa, bo zadająca pytania jest żoną i mamą, a pytania są takie, jakie pewnie często sami sobie zadajemy. Bo kto z nas nigdy nie zastanawiał się nad tym, czy Bóg naprawdę czuwa nad moim życiem, czy gdzieś tam coś mu nie umknęło, czy czegoś nie przeoczył, czy bardziej powinnam sama się postarać o coś, bo może Bóg jednak ma inne, ważniejsze sprawy niż tam jakieś moje mikrozmartwienia. Więc jeśli chcecie poznać odpowiedź w formie mądrej, przemyślanej, popartej nauczaniem wielu świętych i mądrych ludzi, ubranej w słowa pełne humoru i dobroci, to odsyłam Was do książki. Książki, czy Bogu na pewno nic się nie wymyka. Bo nawet jeśli znamy odpowiedź, to czasem potrzeba jeszcze raz uzmysłowić sobie pewne rzeczy, umocnić nadzieję, a tej, wiadomo, nigdy za wiele. I w obliczu powoli kończących się wakacji tej nadziei Wam i sobie życzę. Dziękując za Wasz czas, za Waszą obecność i za wszelkie wiadomości wysyłane drogą e-mailową. region@rdn.pl, tak na marginesie. Trzymajcie się ciepło, bez względu na pogodę. Pozdrawiam.
1: Urokliwe miejsca, nietypowe zwyczaje, ciekawe lektury, letni savoir-vivre. Wakacyjne podróże z kulturą. Lucyna Ruchała, zapraszam.
2: Dziękujemy za wszystkie propozycje wakacyjne, za te podróże z kulturą, Lucynie. No i pewnie propozycji książkowych było tyle, że starczy na każdy jesienny długi wieczór, a jesień do nas przyjdzie za dni 28. Za chwilę kilka słów o pogodzie.
3: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
4: Reklama.
5: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail: zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
6: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, klecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
4: Po reklamie.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Zachmurzenie umiarkowane w regionie, promienie słoneczne docierają do mieszkańców Rydlic, Jodłowej, Lubczy, w Latoszynie też nie można narzekać, sporo pogodnego nieba, podobnie wyglądają Ciężkowice, chociaż tutaj więcej chmur i w Zakliczynie też na razie chmurzy się, ale widać, że błękit nieba także jest na horyzoncie i będzie się niebo przecierać. 23 stopnie na termometrach, będzie też więcej, 24, być może 25, biometr obojętny.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Jakby na to nie spojrzeć, jakby tego nie powiedzieć, no mamy lato jeszcze, absolutnie tak. Jak ja i to powiem, Szymon Wydra, dzień dobry.
8: Witam serdecznie, mówi Szymon Wydra, zespół Carpe Diem. Moi drodzy, radio RDN Małopolska to takie radio, które na co dzień jest z muzyką na ty, a więc i wy, słuchacze, bądźcie na co dzień z radiem RDN Małopolska, bo warto.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
7: W Bochni w tej chwili bardziej obciążona jest ulica Proszowska, Brzeska, tutaj w miarę spokojnie, bez większych problemów. Przejeżdżamy więcej samochodów na ulicy Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, tutaj jest ruch wzmożony. Na Wiśnickiej też sporo samochodów jest w tej chwili i na ulicy Kraszewskiego. Na Trudnej w miarę spokojnie, jedynie przy Kraszewskiego ruch jest wzmożony. W Brzesku z kolei płynnie, bez większych kłopotów. Może Głowackiego i Kościuszki są w tej chwili obciążone, ale niezbyt ciasno jest na tych ulicach. Na Mickiewicza, przy ulicy Browarnej i na Pomianowskiej też nieco więcej samochodów przy Alei Solidarności. W Tarnowie natomiast Aleja Solidarności i Mickiewicza są wolne od korków, podobnie na Alei Matki Bożej Fatimskiej. Spokojnie na ulicy Lwowskiej, także ruch umiarkowany jeszcze o tej porze na Alei Jana Pawła II pustki. Więcej samochodów o tej porze na ulicy Gumnickiej, Konarskiego i Dąbrowskiego. Przybyło samochodów na Narutowicza, ale jeszcze nie jest tragicznie. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
7: 20 do 14, I will always love you, Whitney Houston.

piosenka. Międzynarodową popularność zyskała w latach 90. Blisko 20 lat po jej napisaniu, kiedy właśnie Whitney Houston nagrała własną wersję na potrzeby ścieżki dźwiękowej do filmu Bodyguard. A We'll Always Love You, ta piosenka country, została napisana i nagrana pierwotnie przez amerykańską piosenkarkę Dolly Parton w 1973 roku. Utwór trafił na jej singiel 6 czerwca w 1974. Dolly Parton napisała I Will Always Love You dla Portera Wagonera, muzyka country. Parton prowadziła wspólnie z nim program telewizyjny, jednak postanowiła odejść z programu. W związku z tym wydarzeniem, jak i z rozstaniem z samym Wagonerem, Parton swoje pożegnanie wyraziła napisaniem tej piosenki. Mówi ona o świadomym rozstaniu z mężczyzną i niemożności osiągnięcia spełnienia w związku. Nie bez powodu o tym mówię. Wczoraj dotarła do nas wiadomość o śmierci artystki. Dolly Parton, gwiazda muzyki country, znana z hitów takich jak Jolene czy 9 to 5, odeszła wczoraj w wieku 80 lat. O śmierci artystki poinformowała jej rodzina. Sympatyczna osobowość Dolly Parton w połączeniu z jej imponującymi blond fryzurami, ekstrawaganckimi strojami i żywiołową radością z bycia w centrum uwagi zjednały jej sympatię Amerykanów ze wszystkich środowisk i pomogły przybliżyć muzykę country odbiorcom na całym świecie. Na przestrzeni lat Parton prowadziła telewizyjny program rozrywkowy, występowała w filmach, a nawet stworzyła park rozrywki Dollywood, popularną atrakcję turystyczną w jej rodzinnym stanie Tennessee. Jednak cechą, która zapewniła jej status gwiazdy na tak długo, była umiejętność nawiązywania więzi z ludźmi. Wywodząc się z rodziny, którą sama określała mianem skrajnie biednej, Parton stała się symbolem amerykańskiej klasy robotniczej i regularnie angażowała swoje nazwisko oraz środki finansowe we wspieranie spraw, w które wierzyła. Artystka zdobyła 11 nagród Grammy, w tym nagrodę za całokształt twórczości. Dzięki takim klasycznym utworom jak I Will Always Love You czy Jolene stała się jedną z najlepiej sprzedających się artystek w historii z wynikiem ponad 100 milionów sprzedanych płyt. Dolly Parton, Jolene.

Dolly Parton, amerykańska gwiazda muzyki country, legenda. Odeszła wczoraj w wieku 80 lat. Dolly Parton swoją twórczością otworzyła drzwi nam wszystkim, każdemu w inny sposób, powiedział Brian Seaver, siostrzeniec piosenkarki. Jedna z najważniejszych postaci amerykańskiej muzyki country zmarła w wieku 80 lat. W nagraniu opublikowanym na profilu artystki w mediach społecznościowych Brian Seaver podkreślił, że swoją pracą pokazała innym twórcom, jak zostać uznaną artystką. Dolly otworzyła drzwi dla wielu pokoleń piosenkarzy, tekściarzy, muzyków, a także artystów, marzycieli, przemierzających różne ścieżki życia na wszystkich kontynentach. Dzięki niej uwierzyliśmy, że wszystko jest możliwe. Dolly Parton nie było drzwi, których nie dało się otworzyć, a każde otwarcie zmieniało historię. Ja i moja rodzina mamy wiele pięknych wspomnień z nią związanych. Tak samo jak wy. Spotkaliście ją w telewizji, w magnetofonach, gramofonach, płytach kompaktowych i playlistach. Stała się też częścią waszej rodziny. Czy tego chcieliście, czy nie? Dolly Parton zmagała się z problemami zdrowotnymi od kilkunastu miesięcy. We wrześniu ubiegłego roku odwołała powrót na scenę w Las Vegas, tłumacząc to koniecznością przejścia zabiegów. Jeszcze w piątek, 21 sierpnia, zapewniała, że pracuje i ma wiele planów. Mówiła, że zaniedbała własne zdrowie, gdy opiekowała się umierającym mężem. Carl Dean, z którym była prawie 60 lat, zmarł w ubiegłym roku, w marcu. Dolly Parton urodziła się w Tennessee w 1946, miała 11 rodzeństwa, a rodzina żyła w biedzie. Śpiewać zaczęła w kościele dziadka, gdy miała 6 lat. Debiutancki album wydała w 1967 roku. Jest najlepiej sprzedającą się artystką w historii muzyki country. Jej płyty rozeszły się w ponad 160 milionach egzemplarzy. 25 jej piosenek dotarło na szczyt list przebojów. W 2022 roku trafiła do Rock and Roll Hall of Fame. 9 to 5 i Dolly Parton. O pracy od 9 do 17 i o tym wykorzystywaniu pracodawcy, pracownika.

uwagi, Dolly Parton. W Stanach Zjednoczonych zmarła Dolly Parton wczoraj, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci amerykańskiej kultury. Była twarzą muzyki country przez 6 dekad, a zmarła na raka. Dla Amerykanów Dolly Parton była kimś więcej niż piosenkarką. Rozpoznawali ją wszyscy po peruce, po głosie i po autoironicznym poczuciu humoru. Country w Stanach Zjednoczonych jest popularne i nie jest muzyką niszową. Nadaje je więcej stacji radiowych niż jakikolwiek inny gatunek. A jej stolicą jest Nashville w stanie Tennessee. Przed godziną 14:00.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
3: Tego jeszcze nie było. Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
4: Po reklamie.
5: Ciała ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech są już w kraju. Ciepło w Tarnowie będzie tańsze.
6: Od 1 września ceny taryfowe MPEC zostaną obniżone o 1,51%.
5: Sprawdzimy też, ile kosztowała modernizacja zabytkowej lokomotywy w Nowym Sączu. Na zegarze 14, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Samoloty z 12 trumnami na pokładzie wylądowały w Krakowie. Ciała ofiar wypadku autokaru, do którego doszło 1,5 tygodnia temu na Węgrzech, teraz przewiezione zostaną do Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. O szczegółach Anna Orzeł.
7: Transport zwłok do kraju wymagał wielu zaświadczeń i pozwoleń. W zgromadzeniu potrzebnych dokumentów bliskim ofiar pomagały służby Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Ostatnich formalności dopełniono wczoraj w godzinach popołudniowych. Czynności nadzorowała Prokuratura Okręgowa w Krośnie, która zleciła też wykonanie sekcji zwłok. Zarówno rodziny zmarłych, jak i poszkodowani w wypadku mogą liczyć na wsparcie psychologiczne. Tak długo, jak będzie ono potrzebne. W węgierskich szpitalach nadal pozostają 3 osoby. W tej chwili ich stan nie pozwala na powrót do kraju.
5: Dodam, że sekcje zwłok zaplanowane są na jutro i pojutrze.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tarnowie obniża ceny ciepła dla odbiorców z miejskiej sieci. Nie oznacza to jednak bezpośrednio, że każdego miesiąca tarnowianie będą płacić mniej za rachunki. Jak tłumaczy prezes MPEC-u Tadeusz Sieńczak, obniżka cen za ciepło wynika z nowej taryfy grupy Azoty, od której miejskie przedsiębiorstwo kupuje część ciepła.
6: Od 1 września ceny taryfowe MPEC zostaną obniżone o 1,51% dla odbiorców z miejskiej sieci ciepłowniczej. Wynika to z faktu, że część ciepła kupujemy z grupy Azoty. Grupa Azoty zatwierdzała nową taryfę i te ceny są niższe w porównaniu do poprzedniej. Część ciepła, które sprzedajemy naszym odbiorcom, pochodzi z grupy Azoty i to spowodowało, że ta nasza taryfa spadła również o 1,5%.
5: Tadeusz Sieńczak tłumaczy, że obniżka ceny za ciepło może, ale nie musi oznaczać niższych rachunków za ogrzewanie i ciepłą wodę. Na końcową cenę mają też wpływ temperatury, długość sezonu grzewczego, a także efektywność energetyczna budynku. A miejska spółka ciepłownicza będzie gotowa do rozpoczęcia sezonu grzewczego już od 1 września.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Blisko 35 tysięcy złotych kosztowała renowacja zabytkowej lokomotywy stojącej przy dworcu w Nowym Sączu. Roboty zleciły spółka PKP PLK i Urząd Miasta Nowego Sącza. Szczegóły zna Krzysztof Niedzielan.
9: Biuro Prasowe Ratusza tłumaczy, że pracę wykonał w ramach obowiązków służbowych zatrudniony w urzędzie Mariusz Brodowski, znany jako magister Mors. Koszty dotyczyły zatem materiałów, między innymi farb. Mowa o kwocie niecałych 8900 zł. Zanim zostały wykonane finalne prace, spółka PKP PLK zleciła roboty zabezpieczające i antykorozyjne. Ich koszt to około 26 tysięcy złotych netto. Lokomotywa została odnowiona w związku ze 150-leciem linii kolejowej Tarnów-Leluchów. Po renowacji stała się kolorowa, widać na niej m.in. torby podróżne, plecaki czy misia. Efekt końcowy był szeroko komentowany przez mieszkańców Nowego Sącza i spotkał się z licznymi krytycznymi komentarzami.
5: A zdjęcie odnowionej lokomotywy znajdziecie na rdn.pl.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Starym Sączu, czyli 31 sierpnia, będzie poddany pod głosowanie plan ogólny. Władze gminy Stary Sącz informują, że prace nad tym dokumentem trwały 2,5 roku. Były to m.in. konsultacje społeczne, mówi burmistrz Jacek Lelek.
4: W styczniu bieżącego roku, gdy konsultowaliśmy pierwszy projekt planu, zgłosiliście Państwo 966 uwag, które dotyczyły, uwaga, 1647 działek. Dobra wiadomość jest taka, że w 971 przypadkach udało się Państwa uwagi uwzględnić. To jest prawie 60% tych uwag. Dzięki temu udało się powiększyć zarówno strefę przeznaczoną pod przyszłą zabudowę mieszkaniową aż o 23,5 hektara, o strefę usług aż o 34 hektary, czy zieleni rekreacji o 74 hektary.
5: Plan ogólny gminy Stary Sącz wejdzie w życie 1 czerwca przyszłego roku. Burmistrz Jacek Lelek dodaje, że po jego uchwaleniu nikt nie straci działki budowlanej, a plany zagospodarowania przestrzennego utrzymają swoją ważność. Wprowadzenie planu ogólnego gminy jest wymogiem po reformie ogólnopolskich przepisów.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: 24, no nawet 25 mogą pokazywać termometry dzisiaj w regionie. Naprawdę zrobiło się teraz słonecznie i przewaga słońca. Na pewno tak jest w Tarnowie. Mieszkańcy miasta nie mogą narzekać. No i oczywiście w regionie także sporo pogodnego nieba. Tak jest na przykład w Ciężkowicach, w Zakliczynie. Tak jest również w Latoszynie. Sporo pogodnego nieba także w Jodłowej i w Ryglicach. Ciśnienie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Stabilne. 996 hektopaskali na barometrach. Biometr jest obojętny, przechodzić będzie w korzystny. Jakość powietrza jest dobra. Na zegarach 6 minut po 14.

0: smakowaliśmy trochę lata. Taste like summer, tak właśnie smakuje lato. James Blunt, który zaczął ten utwór od słowa hey. Za chwilę hey. Jude, utwór grupy The Beatles, który ukazał się dokładnie 26 sierpnia w 1968 roku. Zostańcie z radiem RDN Małopolska.
1: Reklama. Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września. Od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Radiowe Kino Plenerowe.
2: Uwaga smyków! Szykuje się wieczór, którego nie warto przegapić. Już w sobotę plac obok remizy OSP Smyków zamieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Od 17.30 czekają na Was kiełbaski z grilla, napoje i dmuchany zamek dla dzieci. A o 19.30 wielki ekran i pełne przygód wakacje Mikołajka. Będzie zabawnie, rodzinnie i zdecydowanie lepiej niż siedzenie w domu. Zaprasza OSP Smyków. Wydarzenie wspierają Smyk Trans Ewelina i Michał Baran oraz Trans Track Wróbel. Partnerzy radny powiatu Kamil Nowak i radny gminy Andrzej Bajor. Smyków, plac obok remizy OSP. Wpadnijcie całymi rodzinami. Mikołajek już czeka.

0: Peters, Jude, utwór ma prawie 60 lat. Na zegarach dobrze nastawionych to już 16 minut po godzinie 14. Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska.
1: Nie straszna nam żadna droga i nie dłuży się żadna podróż. Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Przeboje na każdą podróż, na każdą drogę, na pogodę i niepogodę. Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska po jaśniejszej stronie słońca. Zaprasza Jerzy Olszówka.
2: Dzisiaj i lato odlotowe, i taki też przebój. Światowy Dzień Kosmosu obchodzony jest 21 maja. Celem obchodów Dnia Kosmosu ustanowionego z inicjatywy amerykańskich astronautów jest upamiętnienie wydarzeń związanych z badaniami przestrzeni kosmicznej i zainspirowanie naukowców do dalszej pracy. Podbój kosmosu fascynował wielu muzyków rockowych. 20 lipca, rok 1969. Mały krok dla człowieka, a wielki dla ludzkości. Pierwszy załogowy lot na Księżyc sprawił, że cała ludzkość zwróciła wzrok do gwiazd. Generalnie astronauci są powszechnie podziwiani za swoją odwagę i wszyscy im zazdroszczą wspaniałych widoków z góry. Ale jak często zastanawiamy się, jak wygląda ich codzienne życie? Czy tęsknią za swoimi partnerami i dzieciakami? Elton John w jednym ze swoich największych hitów wcielił się w zdobywcę kosmosu, który mknąc rakietą przez gwiezdną przestrzeń czuje się bardzo samotny.
1: Odjechane lato i odjazdowe przeboje.
2: Elton John, Rocketman.

Udane lato i odjazdowe przeboje. Nie tylko dla kierowców. Dla globtroterów, żeglarzy i baloniarzy. Na lądzie i na wodzie. Przy każdej pogodzie. Zaprasza Jerzy Olszówka.

Jak loczki, no to wiadomo, że kręcone. Kręcą Amelię Andryszczyk. A my pokręcimy się przed godziną 15 po ulicach Tarnowa, Bochni i Brzeska. Sprawdzimy też, jak upływa dzień na drogach pod względem bezpieczeństwa. To przed 15, a za niespełna 5 minut o 14.30 wiadomości.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji. Ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze. Tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem

0: Miasta 00 Wielki Finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
1: Radiowe Kino Plenerowe.
2: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę 30 sierpnia na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druhami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy Kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami – Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
3: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, klecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
4: Po reklamie.
5: Zarzut zabójstwa usłyszał 21-latek ze Skalina koło Gryfic w Zachodniopomorskiem. W poniedziałek mężczyzna zabił własną matkę, grozi mu dożywocie. Szczegóły zna Aneta Łuczkowska.
6: 21-latek był w prokuraturze milczący. Nie odniósł się do pytania prokuratora o to, czy przyznaje się do winy. Nie ustosunkował się też do możliwości składania wyjaśnień. Do zabójstwa 42-letniej kobiety doszło w Skalinie, pod Gryficami. W poniedziałek wieczorem kobieta zginęła od ciosów siekierą. Niedługo po zgłoszeniu policjanci zatrzymali syna kobiety. W poniedziałek ma odbyć się sekcja jej zwłok. W tym czasie podejrzany będzie przebywać w areszcie. Do sądu trafił już wniosek o umieszczenie go tam na 3 miesiące.
5: 11 października w Nowym Sączu odbędzie się ponowny pochówek generała brygady Józefa Gizy. Szczątki bohatera trzech wojen i działacza niepodległościowego zostaną sprowadzone z Anglii, gdzie sądeczanin zmarł na emigracji w 1965 roku. Ekshumacja urodzonego w Dąbrówce Polskiej generała Gizy odbyła się na cmentarzu w Londynie 18 sierpnia. Ponowny pogrzeb z udziałem rodziny zmarłego będzie miał rangę państwową z ceremoniałem wojskowym. Będziemy chować bohatera narodowego, mówił w Słowo ze Słowo Werden Nowy Sącz Tomasz Baliczek, zastępca dyrektora Wydziału Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Nowego Sącza.
7: Tego typu uroczystość w Nowym Sączu jeszcze się nie odbywała. Za ceremoniał wojskowy będzie odpowiedzialny 3 Batalion Strzelców Podhalańskich, który nosi imię właśnie generała Gizy. Ten batalion bierze cały ciężar organizacyjny i w kościele, i na cmentarzu na siebie. Będzie tutaj ponad 400 żołnierzy z tego batalionu. Samo to też podnosi rangę. Samych pocztów sztandarowych z tego batalionu będzie kilkanaście. Już nie mówię o sądeckich.
5: Świętej pamięci generał brygady brał udział w obu wojnach światowych, a także w wojnie polsko-bolszewickiej. Walczył za Polskę m.in. w Strzelcach Podhalańskich, Korpusie Ochrony Pogranicza czy w 5. Brygadzie Wileńskiej.
8: Z życia Kościoła.
5: Nie wstydźmy się głosić Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela Świata, powiedział biskup tarnowski Andrzej Jerz podczas mszy świętej na zakończenie 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Rekolekcje w drodze pod hasłem Posłani trwały 9 dni. Pielgrzymi przeszli ponad 200 kilometrów. Podczas mszy świętej na wałach jasnogórskich biskup tarnowski Andrzej Jerz, nawiązując do hasła Posłani, mówił o naszych zadaniach.
9: W świecie, w którym zatraca się zdolność dostrzegania Bożej obecności, jesteśmy posłani, by o niej przypominać. Ewangelizacja to nade wszystko przekazywanie Boga, który żyje w nas. Wymaga to nieustannego nawracania się i ustawicznej pracy nad sobą. Nigdy nie możemy zaprzestać uczenia się od Chrystusa.
5: A zdjęcia z wejścia pielgrzymów na Jasną Górę można znaleźć na rdn.pl.
10: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Jutro radni gminy Lisia Góra będą głosować nad przyjęciem planu ogólnego. Nowa wersja dokumentu opracowana po rozpatrzeniu uwag składanych przez mieszkańców nie dopuszcza już możliwości budowy wielkoskalowych farm fotowoltaicznych. W biuletynie informacji publicznej wyłożony został nowy projekt planu ogólnego wraz z wykazem uwag zgłaszanych przez mieszkańców. Z dokumentów wynika, że do urzędu wpłynęło 1768 uwag. W dużej części z nich mieszkańcy wnosili o wykreślenie zapisów dopuszczających budowę elektrowni słonecznej. Część uwag dotyczy pojedynczych działek, część całego obszaru planu ogólnego. O tym, czy Rada Gminy Lisia Góra przyjmie plan ogólny w nowym kształcie, uwzględniającym uwagi mieszkańców, radni zdecydują na jutrzejszej sesji.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Tak jak obiecali meteorolodzy, środowe popołudnie pogodniejsze od godzin przedpołudniowych i porannych. Dużo słońca teraz jest w Tarnowie, w okolicznych miejscowościach, tak jest w Dąbrowie Tarnowskiej, w Ciężkowicach, w Zakliczynie jest go troszeczkę mniej, ale przebija się od czasu do czasu. W Pilźnie sporo słońca, na Podkarpaciu także, w Lubczy, w Ryglicach, w Latoszynie. 23-24 stopnie na termometrach.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Sytuacja biometrologiczna jest obojętna w ciągu dnia. Biometr będzie korzystny dzisiaj w nocy. Na termometrach w nocy 9 stopni. Zapowiadają synoptycy częściowe zachmurzenie, bez opadów. Jutro błękitne niebo, niemalże bezchmurne. Na termometrach 25 stopni.
3: RDN Małopolska 103,6 FM.
2: 14:35 i pół minuty.

0: marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przed nami dni gminy Łukowica. 29 i 30 sierpnia Łukowica będzie żyła muzyką, koncertami i świetną zabawą. W sobotę o godzinie 20 wystąpi duet z Pienin, a o 21 gwiazda wieczoru. Róże Europy, legenda polskiego rocka i ich niezapomniane przeboje. W niedzielę zaczynamy o 14. Na scenie pojawią się orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Ewa Nowel z zespołem oraz Kabaret Zachodni. A o godzinie 18 Uniwers. Tacy byliśmy, czy wołanie przez ciszę? To ponadczasowe przeboje, które łączą kolejne pokolenia, a zabrzmią na żywo w Łukowicy. Wieczorem zagra jeszcze kapela ludowa Głos Beskidu, a całość zakończy zabawa taneczna do północy. Zapraszają wójt gminy Łukowica oraz dyrektor Goxit w Łukowicy. Partner wydarzenia Powiat Limanowski. Patronat medialny Radio RDN.
6: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
9: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
10: Na początek zaglądam do statystyk policyjnych, bo chińscy policjanci odnotowali jedną niegroźną kolizję w Brzesku bez zdarzeń drogowych, w Dębicy dwie niegroźne stłuczki, Dąbrowa Tarnowska bez wydarzeń. No i w miarę spokojnie można by powiedzieć, jednak tu mamy Tarnów i wypadek. Tuż przed godziną 8 w miejscowości Sukmanie doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Kierujący motorem doznał urazu prawego barku i nadgarstka, kierujący samochodem ręki i twarzy. Trwa postępowanie w tej sprawie. Wstępnie wiadomo, że kierowca samochodu osobowego wykonywał manewr skrętu w lewo, a motocyklista uderzył w pojazd. No i skończyło się jak skończyło. Kierujący motorem został przewieziony do szpitala. Ponadto policjanci tarnowscy w Żabni odnotowali kolizję parkingową i teraz w Tarnowie stłuczka na Piłsudskiego. Jednak nie ma się co martwić, nic się nikomu nie stało, nie ma żadnych utrudnień. Więcej samochodów o tej porze w Tarnowie na Narutowicza, na Krakowskiej przy Narutowicza, na Krakowskiej przy Warsztatowej, Lwowska przejezdna, Mickiewicza, Aleja Solidarności, jeszcze spokojnie, podobnie na Sitki, Słowackiego i Klik. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
8: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
9: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
10: 13 minut do godziny 15. Jeszcze wakacyjne granie w radiu RDN Małopolska w środę 26 sierpnia. The Sound of Silence. Hello.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, Budynek Cechu.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Przemierzaj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER najpiękniejsze szlaki wiary, łączące modlitwę w najważniejszych sanktuariach z odkrywaniem historycznych i kulturowych skarbów Włoch. Podczas pielgrzymki samolotowej w terminie od 2 do 9 października oraz autokarowej w terminie od 9 do 18 października.
0: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Rozpraszacze. Zauważyłeś, ile jest w naszym życiu rozpraszaczy? Rzeczy, które pochłaniają naszą uwagę? Maile, telefony, zakupy, bezsensowne programy w telewizji, zawożenie dzieci w jedno miejsce, przywożenie ich z innego. Oszukujemy siebie, myśląc, że życie w końcu zwolni swoje tempo. Nigdy tak się nie dzieje. Kręci się szybciej, szybciej i szybciej. Coraz więcej spraw do ogarnięcia. Odbieranie rzeczy z pralni, wynoszenie śmieci, odbieranie poczty, robienie zakupów. Żadna z tych spraw nie jest zbędna ani zła. Ale pewnego dnia rozglądamy się i uderza nas myśl. O co w tym wszystkim chodzi? Bóg? Nie, jest tyle innych spraw do załatwienia. Bóg kiedyś powiedział: ja jestem Pan, Bóg Twój, jestem pierwszy i ostatni. To brzmi poważnie. Naprawdę poważnie. Właściwie to patrząc w ten sposób, wszystko inne wydaje się mało istotne. Gdy spojrzymy na życie z perspektywy wieczności, zobaczymy świat trochę inaczej. A co jeśli okaże się, że kiedy kręcimy się wokół całego tego zamieszania, tracimy z oczu to, co najważniejsze? O, przepraszam, muszę odebrać. Mówi Henryk Dedo. Cześć. Co u ciebie? Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, i jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł, pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święte obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
2: Na nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
2: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

0: RDN Małopolska.
1: To już 9 minut po godzinie 15, to już środa, 26 dzień sierpnia 2026 roku. Od rana na życzenia imieninowe czekają Joanna, Teresa, Ireneusz. Wszystkiego najlepszego od RDN Małopolska. Szakira.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: 29 sierpnia 2026 roku, czyli w ostatnią sobotę wakacji, od godziny 14 zapraszamy na festiwal Eko Jamna, który odbędzie się na terenie schroniska Dobrych Myśli w Jamnej. To już czwarta edycja festiwalu organizowanego przez Fundację Edu Mocni wspólnie z Fundacją W Drodze do Marzeń. Festiwal Eko Jamna to wydarzenie o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym, które gromadzi lokalną społeczność, turystów z różnych regionów kraju oraz osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska i życia w bliskości z naturą. Organizatorzy przygotowali dla uczestników moc atrakcji. Spacer przyrodniczy z elementami kąpieli leśnych, warsztaty rękodzielnicze, stoiska przyrodnicze, animacje dla dzieci, możliwość wymiany baterii i makulatury na rośliny. Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert zespołu Słodki Całus od Buby, który rozpocznie się o godzinie 18. Zapraszamy dużych i małych. Udział w festiwalu jest bezpłatny. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patron medialny RDN Małopolska.
3: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: W tej chwili samochodów więcej na Alei Kwiatkowskiego w Mościcach do Czerwonych Klonów. Samochody tuż za rondem zwalniają i jadą wolniej w kierunku Czerwonych Klonów. Mijamy tę ulicę, już później płynnie jedziemy w kierunku Kępy Bogumiłowickiej. Na ulicy Czerwonej spokojnie, Koszyska również płynnie. Na Krakowskiej w stronę Krakowa przy Warsztatowej tworzy się korek. Bez kolejek teraz na Narutowicza, bez większych kłopotów przejedziemy. Natomiast na ulicy Szkotnik teraz jest więcej samochodów przy ulicy Narutowicza. Krakowska płynnie, bez większych kłopotów przejedziemy Targową, Bernardyńską, Szeroką i Lwowską. Na Lwowskiej przy Starodąbrowskiej teraz jest więcej samochodów i na Starodąbrowskiej w kierunku Lwowskiej. W drugą stronę Starodąbrowską jedziemy płynnie do Słonecznej. Na Słonecznej przy Starodąbrowskiej na rondzie jest więcej samochodów i na Sitki w stronę Alei Matki Bożej Fatimskiej. Lwowska wolna od korków. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Jest 19 minut po godzinie 15.

Dawid Kwiatkowski w popołudniowym programie środowym Radia RDN Małopolska. Co zostało mi? Teraz zaglądam na karty muzycznego kalendarza. W 1943 roku w Zgłobniu, około 15 km na zachód od Rzeszowa, 26 sierpnia urodził się wybitny polski bluesman Tadeusz Nalepa. Zmarł 4 marca w 2007 roku w Warszawie. Jego muzyczna kariera na dobre rozpoczęła się w 1963 roku na Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie, gdzie wystąpił w duecie ze swoją późniejszą żoną Mirą Kubasińską. Tadeusz Nalepa był wybitnym polskim kompozytorem, gitarzystą, wokalistą i autorem tekstów, powszechnie uznawanym za ojca polskiego bluesa. Jak gra polski bluesman, to za chwilę. Tadeusz Nalepa skomponował dziesiątki utworów, które do dziś są inspiracją dla kolejnych pokoleń muzyków. Do jego najbardziej znanych kompozycji należą Kiedy byłem małym chłopcem, Modlitwa, Gdybyś kochał, hej, Poszłabym za tobą, Rzeka dzieciństwa. Nalepa jest autorem zarówno muzyki, jak

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji. Ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze. Tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny.

0: 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Wakacje powoli dobiegają końca, więc zanim szkolny dzwonek zabrzmi na dobre, spotkajmy się jeszcze przed wielkim ekranem. Już w piątek 28 sierpnia radiowe kino plenerowe zaprasza na parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Na ekranie Mia i Biały Lew. Wzruszająca i pełna przygód historia niezwykłej przyjaźni dziewczynki i białego lwa. Idealna propozycja na rodzinne zakończenie wakacji. Początek seansu o 19:00. Parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek przy ulicy Rutnickiego 23. Zapraszają burmistrz Szczucina, Stowarzyszenie Pomoc oraz Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Zakończmy wakacje razem, pod gwiazdami i z dobrym filmem.
3: Po reklamie.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Wraca do nas letnia wakacyjna aura, pogodnie, słonecznie, niemalże w całym regionie, tak, teraz dużo pogodnego nieba i na termometrach coraz wyższe temperatury. Mamy już 25 stopni w Tarnowie, na jutro meteorolodzy zapowiadają 25 stopni, bezchmurne niebo, w piątek nawet do 28 stopni, a pod koniec sierpnia, dokładnie w poniedziałek, nawet 32 kreski powyżej zera. W nocy spadnie temperatura do 9 stopni.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę 30 sierpnia na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druhami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami – Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Przybyło samochodów na ulicach Tarnowa, przede wszystkim na Krakowskiej, przy Warsztatowej, w stronę Krakowa ruch jest wzmożony, Koszycka, Czerwona, Krakowska, tutaj także ciasno na skrzyżowaniu. Przybyło aut na ulicy Narutowicza, w kierunku ulicy Gumniskiej, na Lwowskiej, przy ulicy Orkana. Przybyło samochodów także na ulicy Klikowskiej i ulicy Szkotnik. Krzyjskiego, Mościckiego spokojnie. W Bochni natomiast najwięcej samochodów teraz na Kościuszki, na Kraszewskiego, na Trudnej także sporo samochodów, na Kazimierza Wielkiego ruch jest wzmożony. W Brzesku natomiast nieco więcej samochodów na Kościuszki, na ulicy Głowackiego. Tutaj także zrobiło się ciasno. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości na kwadrans przed 16.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Przeżyj wyjątkowy czas łaski i modlitwy na szlaku polskich sanktuariów z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER w terminie od 2 do 4 października. Odkryj tajemnicę objawień w Giedrzwałdzie. Zachwyć się perłą baroku w Świętej Lipce. Dotknij historii w Stoczku Klasztornym, miejscu więzienia prymasa tysiąclecia i poczuj pokój franciszkański w Niepokalanowie.
3: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
4: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, klecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Po reklamie. Dwa nowe pociągi wjechały do Tarnowa. Impulsy 2 ruszą na małopolskie tory.
5: Będą dowozić naszych pasażerów do szkoły, na studia, do przychodni, do lekarza.
1: Tuż po wakacjach ruszy przebudowa ronda przy Owintarze w Tarnowie. Szczegóły za moment. Jest 16. Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. Trzeba ratować tę perłę w koronie polskiego przemysłu, mówił w Tarnowie Mateusz Morawiecki. Były premier wraz ze związkowcami i politykami Stowarzyszenia Rozwój Plus przed siedzibą Grupy Azoty alarmował o złej sytuacji koncernu. Polityk zwracał uwagę m.in. na wysokość kwot za usługi doradcze zamawiane przez obecne władze spółki.
6: Widzimy ogromne marnotrawstwo. W samym tylko 25 roku na tak zwane prawne usługi doradcze zarząd wydał około 96 milionów złotych. Dla porównania w 23 roku było to około 6 milionów złotych. Pytam głośno z Tarnowa, czy to nie jest sposób na wyprowadzanie pieniędzy ze spółki? Chcecie likwidować biuro projektowe, którego przedstawiciele są tutaj dzisiaj z nami? Chcecie wyprzedawać aktywa kolejowe? Dlaczego nie zajmiecie się rzeczywistym planem ratowania Azotu?
1: Były premier przedstawił też propozycje na poprawę sytuacji ekonomicznej Grupy Azoty. Byłego premiera sytuacją grupy zainteresował poseł Wiesław Krajewski.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Dwa nowoczesne elektryczne zespoły trakcyjne Impuls 2 wjechały na małopolskie tory. W Tarnowie zaprezentowano dziś dwa ostatnie pociągi z kontraktu obejmującego 6 nowych składów wyprodukowanych przez Nowosądecki Newag. Nowe składy mają wzmocnić flotę Małopolski i poprawić komfort podróżowania, szczególnie przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym i akademickim, kiedy pasażerów na kolei będzie więcej. Podczas prezentacji impulsów w Tarnowie marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka zapowiedział, że to nie koniec kolejowych inwestycji. Jak mówił marszałek, już jutro zaprezentowanych zostanie kolejnych 20 pojazdów, które mają służyć pasażerom podróżującym po Małopolsce.
5: Będą dowozić naszych pasażerów do szkoły, na studia, do przychodni, do lekarza, w każde miejsce, gdzie mieszkańcy będą chcieli dojechać, ale również bardzo mocno stawiamy na to, że transport kolejowy, transport w ramach małopolskich linii dowozowych odbywa się w ramach ruchu turystycznego. I turyści, którzy przyjeżdżają do Małopolski, bardzo często i chętnie korzystają z publicznego transportu zbiorowego, korzystają z pociągów, korzystają z autobusów, tym bardziej podkreślając, że jakość polskich firm, polskiego inżyniera, polskiego pracownika jest bardzo wysoka.
1: Zakup 6 Impulsów 2 to inwestycja warta ponad 341 milionów złotych.
0: Wiadomości ważne dla kierowców.
1: W Tarnowie podpisano umowę na przebudowę ronda przy Owintarze. Firma, która już wcześniej współpracowała z miastem przy remontach ulic Tuchowskiej czy Lwowskiej, planuje rozpocząć pracę w terenie w drugiej połowie września. Aktualnie trwają ustalenia dotyczące tymczasowej organizacji ruchu w miejscu inwestycji, bo rozbudowa ronda oznacza poważne utrudnienia w tej części miasta.
7: Chcemy ulicę Sikorskiego zamknąć całkowicie przy tym dojeździe. Wiemy, że jest to centrum miasta i pierwsze miesiące będą poświęcone na przebudowę infrastruktury podziemnej. Ona jest tutaj tak duża i skomplikowana, że chcielibyśmy w okresie jesiennym i zimowym, o ile nam zima pozwoli i nie będzie 2 miesięcy takich, jak mieliśmy w ubiegłym roku, tą infrastrukturę przebudować, a następnie przejść do budowy tego przejścia, bo teraz w miejscu przejścia podziemnego różnego rodzaju instalacje przebiegają.
1: Mówił Wojciech Więckowski, prezes firmy, która przeprowadzi remont, a zgodnie z planem przebudowa ronda ma zostać zakończona we wrześniu przyszłego roku.
3: RDN kulturalnie.
1: Za nieco ponad tydzień ruszy Sądecka Jesień Kulturalna. W programie jest 8 koncertów, 12 spektakli, a cykl wydarzeń planowany jest od 4 do 27 września. W tym roku w Sądeckim Amfiteatrze wystąpią m.in. zespoły Perfect, Phil czy Mała Armia Janosika. Koncert tego znanego góralskiego zespołu cieszy się jak na razie największym zainteresowaniem, mówiła w Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz Małgorzata Głowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.
8: Te bilety naprawdę błyskawicznie się wyprzedają. Również Perfect i Łukasz Drapała, jak i koncert inauguracyjny cieszył się dużym zainteresowaniem. Jest to święto przygotowane dla Was, żebyście mogli skosztować kultury nie zawsze płatnej, bo mamy też przewidziane właśnie darmowe wydarzenia, także zachęcam wszystkich do skorzystania.
1: Bezpłatnie będzie można zobaczyć spektakl Janosik, Przebudzenie Teatru Tej Ziemi z Nowego Sącza. Wydarzenie odbędzie się przy ruinach Sądeckiego Zamku, a oprócz koncertów w amfiteatrze będzie można zobaczyć też spektakle w Sądeckim Moku.
3: Na Górskim Szlaku.
1: Z niższą temperaturą, czasem z deszczem, ale bez większych trudności. Pomimo ochłodzenia w ostatnim tygodniu wakacji, warunki na szlakach Beskidu Sądeckiego są dobre. Przelotny deszcz nie komplikuje wędrówki turystom, a brak upałów zachęca do górskich wypraw. Na szlakach nie ma też błota i jest sucho, potwierdza Wojciech Pikor, ratownik grupy krynickiej GOPR.
9: To, że tam trochę popada, jakaś burza przejdzie, to zaraz wsiąka albo w ogóle nie doleci do tej ziemi, bo zatrzyma się na drzewach. Także ogólnie warunki są dobre. Nie? Nawet w miejscach takich, gdzie zawsze stała woda, to teraz tego praktycznie nie ma. Gdzieś tam jakieś niewielkie, ale to nie jest tak, że trzeba to omijać szerokim łukiem, bo się przejdzie suchą nogą.
1: GOPR przypomina o dobrym przygotowaniu w góry i zaplanowaniu wycieczki, bo już pod koniec sierpnia zmrok zapada wcześniej, a wysoko w górach temperatury spadają do kilku kresek powyżej zera.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Dzisiaj widzimy południe pogodne, słoneczne, wysokie temperatury, już 25 stopni, jutro 26, może nawet 28 stopni zobaczymy na termometrach. Podobnie w piątek, bezchmurne niebo, wysokie temperatury. W sobotę wzrost zachmurzenia, ale w niedzielę znowu dużo pogodnego nieba. A w poniedziałek 32 stopnie, więc możemy powiedzieć, że to będzie spektakularne zakończenie wakacji. No, normalnie z fajerwerkami. Wysokie temperatury, 32 kreski.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Reklama.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu tarnowskiego, 29 sierpnia odbędą się wyjątkowe 25. dożynki powiatu tarnowskiego, czyli święto plonów, podczas którego będziemy dziękować naszym rolnikom za trud ich pracy na roli. W tym roku zapraszamy Państwa do przepięknie położonej gminy Gromnik.
3: Gościnny Gromnik czeka na Państwa. Gwarantujemy dobrą zabawę, rodzinną atmosferę i niezapomniane wrażenia. Zaczynamy w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 14, uroczystą mszą świętą w Amfiteatrze Letnim w Gromniku.
4: Na 25. dożynki powiatu tarnowskiego zapraszają
2: starosta tarnowski Jacek Chudyma,
3: Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
4: Gwiazdą wieczoru będzie Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Nie może Was tam

0: piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk.
1: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
0: 29 sierpnia 2026 roku, czyli w ostatnią sobotę wakacji, od godziny 14 zapraszamy na festiwal Eko Jamna, który odbędzie się na terenie schroniska Dobrych Myśli w Jamnej. To już czwarta edycja festiwalu organizowanego przez Fundację Edu Mocni wspólnie z Fundacją W Drodze do Marzeń. Festiwal Eko Jamna to wydarzenie o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym, które gromadzi lokalną społeczność, turystów z różnych regionów kraju oraz osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska i życia w bliskości z naturą. Organizatorzy przygotowali dla uczestników moc atrakcji. Spacer przyrodniczy z elementami kąpieli leśnych, warsztaty rękodzielnicze, stoiska przyrodnicze, animacje dla dzieci, możliwość wymiany baterii i makulatury na rośliny. Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert zespołu Słodki Całus od Buby, który rozpocznie się o godzinie 18. Zapraszamy dużych i małych. Udział w festiwalu jest bezpłatny. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patron medialny RDN Małopolska.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
5: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na was wielkie pożegnanie wakacji. Ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze. Tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia, Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
3: Radiowe kino plenerowe.
2: Uwaga smyków! Szykuje się wieczór, którego nie warto przegapić. Już w sobotę plac obok remizy OSP Smyków zamieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Od 17.30 czekają na Was kiełbaski z grilla, napoje i dmuchany zamek dla dzieci. A o 19.30 wielki ekran i pełne przygód wakacje Mikołajka. Będzie zabawnie, rodzinnie i zdecydowanie lepiej niż siedzenie w domu. Zaprasza OSP Smyków. Wydarzenie wspierają Smyk Trans Ewelina i Michał Baran oraz Trans Track Wróbel. Partnerzy radny powiatu Kamil Nowak i radny gminy Andrzej Bajor. Smyków, plac obok remizy OSP. Wpadnijcie całymi rodzinami. Mikołajek już czeka.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę 30 sierpnia na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druchami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami – Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
6: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Tego jeszcze nie było.
8: Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Przeżyj wyjątkowy czas łaski i modlitwy na szlaku polskich sanktuariów z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER w terminie od 2 do 4 października. Odkryj tajemnicę objawień w Getrzwałdzie. Zachwyć się perłą baroku w Świętej Lipce. Dotknij historii w Stoczku Klasztornym, miejscu więzienia prymasa tysiąclecia i poczuj pokój franciszkański w Niepokalanowie.
4: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
5: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji, ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze, tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia. Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
3: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
1: Po reklamie.
4: Budziłem się niewyspany troszkę, na śniadanie monte, wymieszane emocje.
5: Choć nie chce mi się mieć i

0: Reklama.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: 29 sierpnia 2026 roku, czyli w ostatnią sobotę wakacji, od godziny 14 zapraszamy na festiwal Eko Jamna, który odbędzie się na terenie schroniska Dobrych Myśli w Jamnej. To już czwarta edycja festiwalu organizowanego przez Fundację Edu Mocni wspólnie z Fundacją W Drodze do Marzeń. Festiwal Eko Jamna to wydarzenie o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym, które gromadzi lokalną społeczność, turystów z różnych regionów kraju oraz osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska i życia w bliskości z naturą. Organizatorzy przygotowali dla uczestników moc atrakcji. Spacer przyrodniczy z elementami kąpieli leśnych, warsztaty rękodzielnicze, stoiska przyrodnicze, animacje dla dzieci, możliwość wymiany baterii i makulatury na rośliny. Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert zespołu Słodki Całus od Buby, który rozpocznie się o godzinie 18. Zapraszamy dużych i małych. Udział w festiwalu jest bezpłatny. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patron medialny RDN Małopolska.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Wakacje powoli dobiegają końca, więc zanim szkolny dzwonek zabrzmi na dobre, spotkajmy się jeszcze przed wielkim ekranem. Już w piątek 28 sierpnia radiowe kino plenerowe zaprasza na parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Na ekranie Mija i Biały Lew. Wzruszająca i pełna przygód historia niezwykłej przyjaźni dziewczynki i białego lwa. Idealna propozycja na rodzinne zakończenie wakacji. Początek seansu o 19:00. Parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek przy ulicy Rutnickiego 23. Zapraszają burmistrz Szczucina, Stowarzyszenie Pomoc oraz Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Zakończmy wakacje razem, pod gwiazdami i z dobrym filmem.
6: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety Tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
4: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
5: Po reklamie.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Wesele w Kanie jest nie tylko wydarzeniem rozpoczynającym szereg cudów Jezusa, ale też symbolem powołania człowieka do przeżywania prawdziwego szczęścia. Był trzeci dzień i zabrakło wina. Za godzinę lub dwie wesele mogło się skończyć niemiłym zgrzytem. Starosta weselny udawał, że wszystko jest w porządku. Zachowywał pozory panowania nad sytuacją. Jest mnóstwo ludzi, którzy już w połowie życia skazani są na sztuczny uśmiech skrywający bankructwo uczuć i ducha. Ich radość z życia, albo powiedzmy inaczej, ich wesele stało się kurtyną zasłaniającą rozpacz i beznadzieję, deficyt i rozczarowanie. Im więcej imprez, tym większy lęk przed samotnością. Im więcej zmysłowego zaspokojenia i upojenia, tym bardziej okradziony duch. Szczęście nie leży poza nami, lecz jest w naszym wnętrzu. Ale my dziś nie mamy czasu, żeby temu wnętrzu się przyjrzeć. I może dlatego czasami przypominamy puste stągwie, które wyschnięte zapomniały, jakie jest ich powołanie.
2: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w środę 26 sierpnia w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Zbliża się godzina 18. Przenosimy się do Bazyliki pod wezwaniem Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, skąd będziemy transmitować dzisiejszą mszę świętą. Dzisiejszej uroczystej Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Rafał Sekuła, wikariusz z parafii pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła z Szalowej.

W liturgii Kościoła przeżywamy dzisiaj uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Jasna Góra jest nazywana duchową stolicą naszej ojczyzny. Tam przez ostatnie dni pielgrzymowali nasi diecezjanie, aby składać u tronu Matki Bożej Jasnogórskiej tak wiele spraw i intencji. Maryja jest tą, która zawsze wstawia się za nami u Jezusa i jak wierzymy, jest także tutaj między nami obecna w czasie tej Eucharystii. Dlatego z tym większą wiarą przystępujemy do sprawowania tych świętych tajemnic. Serdecznie witamy radiosłuchaczy, którzy łączą się z nami w czasie tej Eucharystii w sposób duchowy. A msza święta, w której uczestniczymy, sprawowana jest w następujących intencjach. Ja modlę się w intencji parafian z Szalowej. Ksiądz Paweł modli się w intencji duchowej adopcji dziecka poczętego od Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali

Czytanie z Księgi Przysłów. Tak mówi mądrość Boża. Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi od pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradziejami ziemi. Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód. Zanim góry zostały założone, przed pagórkami zostałam zrodzona. Nim glebę i pola uczynił, przed pierwszymi skibami roli. Gdy niebo umacniał, z nim byłam. Gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu ustawiał granice, by wody z brzegów nie wystąpiły, gdy ustalił fundamenty ziemi. I byłam przy nim mistrzynią, rozkoszą jego dzień po dniu, cały czas igrając przed nim, igrając na okręgu ziemi, radowałam się przy synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, błogosławieni ci, co dróg moich strzegą. Słuchajcie przestrogi i bądźcie mądrzy, a jej nie odrzucajcie. Błogosławiony jest człowiek, który mnie słucha, który co dzień u drzwi moich czeka, czuwając u progu mej bramy. Bo kto mnie znajdzie, znajdzie życie i osiągnie upodobanie Pana. Oto słowo Boże.

czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Galatów. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serca naszych ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Oto Słowo Boże.

Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do Niego: nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Jezus rzekł do sług: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

0: Kochani bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze. Wędrując po jakże pięknej ziemi sądeckiej, raz na jakiś czas możemy natrafić na różnego rodzaju zamki. Zamki te, każdy z nich wyjątkowy, bo jeden w Nowym Sączu, drugi w Rytrze, trzeci w Muszynie. Każdy z nich pełnił odrębną, wyjątkową rolę na terenie naszej ziemi sądeckiej. Ale każdy z tych zamków miał pewne cechy charakterystyczne, a są nimi elementy obronne. Elementy obronne mogą być elementami naturalnymi, są to różnego rodzaju wzniesienia, na których te zamki budowano, albo chociażby zamek w Nowym Sączu w widle dwóch rzek. Są również takie elementy obronne, które zostały wykonane przez człowieka. Wspomnieć tutaj choćby mury i wznoszone baszty. Elementy te były zamkom potrzebne szczególnie w trudnych czasach, kiedy przychodziła wojna, kiedy trzeba było bronić ludzi przed tragedią, przed nieszczęściem. Dzisiejsza Ewangelia, dzisiejsza liturgia słowa ukazuje nam Boga, który jest obrońcą naszego życia. Popatrzmy, kochani, na Ewangelię. Młodzi nowożeńcy stają przed bardzo konkretnym problemem. W czasie ich wesela zabrakło wina. Mogło to skutkować złym słowem, różnymi przytykami ze strony rodziny czy najbliższych. I wobec tego problemu pojawia się Boża pomoc. Jezus na prośbę Maryi czyni cud, przemienia wodę w wino. Ich dobre imię zostało obronione. Warto prosić Pana Boga o pomoc. Wiedzą o tym szczególnie osoby, które pielgrzymują do różnych sanktuariów. Bardzo przecież często pielgrzymi na Jasną Górę, osoby przychodzące do tego sanktuarium Jezusa Przemienionego przychodzą właśnie dlatego do tych świętych miejsc, bo wierzą, że Bóg jest obrońcą ich życia, że mogą od Pana Boga otrzymać tak wiele potrzebnych dla nich łask. W kościele parafialnym w Szalowej, we wspólnocie, w której jako kapłan posługuję, w jednym z ołtarzy bocznych jest ukazany na bardzo pięknym obrazie pochodzącym z XVIII wieku święty Jan Kanty. Profesor, człowiek bardzo mądry. Człowiek ten ukazany jest w postawie klęczącej. Ma wysoko wyciągnięte obydwie ręce w stronę Jezusa i Maryi. Ukazany jest na tym obrazie w postawie modlitewnej. Myślę, że ta dzisiejsza uroczystość, ta dzisiejsza Eucharystia jest takim dobrym czasem, żeby właśnie na nowo uświadomić sobie, że Bóg jest obrońcą naszego życia, że towarzyszy nam, że chroni nas od tego, co złe dla naszej duszy, dla naszego ciała. Warto uświadomić sobie tą dobroć Pana Boga, tą bezwarunkową łaskawość Pana Boga, że zawsze troszczy się o nas, że pomimo tego, czy jesteśmy ludźmi złymi czy dobrymi, czy jesteśmy ludźmi zdrowymi czy chorymi, cały czas troszczy się o nas i nigdy nie spuszcza nas ze swojego jakże przenikliwego wzroku. Amen. Wyznajmy naszą wiarę, wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Do Boga, który jest miłosiernym Ojcem i doskonale wie, czego nam potrzeba, zanieśmy teraz nasze wspólne modlitwy.
1: Módlmy się za papieża Leona, za wszystkich biskupów, prezbiterów i diakonów, aby sprawując sakramenty święte i nauczając, prowadzili lud Boży do niebieskiej Ojczyzny. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby oddana Maryi w macierzyńską niewolę dochowała wierności Krzyżowi Chrystusowemu i Ewangelii oraz została zachowana od wszelkich niebezpieczeństw. Ciebie prosimy. Módlmy się za młode pokolenie Polaków, aby trwając przy Chrystusie i Jego Matce, angażowało się w pomnażanie wspólnego dobra naszego narodu. Ciebie prosimy. Módlmy się za pielgrzymujących do sanktuariów maryjnych, aby manifestowana przez nich pobożność maryjna jeszcze bardziej przybliżała ich do Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji duchowej adopcji dziecka poczętego. Ciebie prosimy. Módlmy się za poległych w obronie Ojczyzny oraz za naszych bliskich zmarłych, aby mogli wpatrywać się w oblicze zmartwychwstałego Chrystusa w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich tutaj zgromadzonych, abyśmy oddając cześć naszej Pani i Królowej, naśladowali jej cnoty w służbie Bogu i drugiemu człowiekowi. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący i miłosierny Boże, prosimy, usłysz modlitwy, które do Ciebie zanosimy. Tobie chwała na wieki wieków. Amen.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętą Małgorzatą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
0: Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo
2: i potęga.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
2: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
2: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. W środę 26 sierpnia w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Dzisiejszej uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Rafał Sekuła, wikariusz z parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Szalowej.

0: Reklama.
1: Są obecności, których nie widać, ale które zostają na zawsze. Po stracie dziecka rodzice często zostają sami z bólem i z pytaniami. Wiedza o swoich prawach może być pierwszym krokiem do odzyskania spokoju. Prawo do informacji. Prawo do pożegnania. Prawo do godności i wsparcia. Nie jesteście sami. Jesteśmy tuż obok. Fundacja OPES 139.
2: Projekt realizowany ze środków finansowych województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
3: Nie jesteś sama w Małopolsce. Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
4: 29 sierpnia 2026 roku, czyli w ostatnią sobotę wakacji, od godziny 14 zapraszamy na festiwal Eko Jamna, który odbędzie się na terenie schroniska Dobrych Myśli w Jamnej. To już czwarta edycja festiwalu organizowanego przez Fundację Edu Mocni wspólnie z Fundacją W Drodze do Marzeń. Festiwal Eko Jamna to wydarzenie o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym, które gromadzi lokalną społeczność, turystów z różnych regionów kraju oraz osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska i życia w bliskości z naturą. Organizatorzy przygotowali dla uczestników moc atrakcji. Spacer przyrodniczy z elementami kąpieli leśnych, warsztaty rękodzielnicze, stoiska przyrodnicze, animacje dla dzieci, możliwość wymiany baterii i makulatury na rośliny. Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert zespołu Słodki Całus od Buby, który rozpocznie się o godzinie 18. Zapraszamy dużych i małych. Udział w festiwalu jest bezpłatny. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patron medialny RDN Małopolska.
5: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
0: Po reklamie.
2: Informacje z życia Kościoła.
6: Anna Tamleczko, zapraszam. Dokładnie w 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu na Jasnej Górze wierni i biskupi ponowili przyrzeczenia złożone w 1956 roku. Głównej mszy świętej przewodniczył prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. W uroczystościach uczestniczyli pielgrzymi z całego kraju, w tym z diecezji tarnowskiej. Śluby napisane przez uwięzionego wówczas kardynała Stefana Wyszyńskiego po raz pierwszy odczytał 26 sierpnia 1956 roku biskup Michał Klep. Przed wielotysięcznym tłumem na Jasnej Górze były programem religijnej i moralnej odnowy narodu. Znalazły się w nich wezwania do obrony życia, troski o rodzinę, walki z wadami narodowymi oraz budowania społeczeństwa opartego na miłości i sprawiedliwości. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w ojczyźnie naszej wszystkie dzieci narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Brzmi jedno z przyrzeczeń. W treści ślubów znalazło się mocne zobowiązanie do ochrony życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność narodu, płacąc krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Tak brzmiały słowa ślubów. Po 7 dekadach ich treść ponownie wybrzmiała na Jasnej Górze, a historyczna księga z tekstem ślubów jest prezentowana w sanktuarium. Przeddzień uroczystości Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej na Jasną Górę po 9 dniach wędrówki dotarła 44. Piesza Pielgrzymka Tarnowska. Mszy świętej na zakończenie pielgrzymki przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jesz. Nawiązując do hasła pielgrzymki posłani, apelował do pielgrzymów, aby nie wstydzili się głosić Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata.
7: W świecie, w którym zatraca się zdolność dostrzegania Bożej obecności, jesteśmy posłani, by oni i przypominać. Ewangelizacja to nade wszystko przekazywanie Boga, który żyje w nas. Wymaga to nieustannego nawracania się i ustawicznej pracy nad sobą. Nigdy nie możemy zaprzestać uczenia się od Chrystusa.
6: Podczas mszy świętej został także wręczony ryngraf Peregrinus Mariae, czyli Pielgrzym Maryi. Otrzymał je pielgrzym, który od początku, czyli od 44 lat, nie opuścił ani jednej pielgrzymki.
0: Brat Waldemar Dynowski jest w tym roku wyróżniony tym zaszczytnym tytułem Peregrinus Mariae. Grupy 21. błogosławionej Karoliny Kuskówny przez 44 lata nie zaniechał pielgrzymowania. Jest od początku pielgrzymki tarnowskiej.
6: Mówił dyrektor pierwszej pielgrzymki tarnowskiej, ksiądz Paweł Broński. To drugi nagrodzony w ten sposób pątnik pierwszej pielgrzymki tarnowskiej. Przypomnę, że relacje i zdjęcia z pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę mamy na rdn.pl.
2: Informacje z życia Kościoła.
6: W czerwcu rozpoczął się odpust ku czci Matki Bożej Pocieszenia. Cudowny obraz przyciąga w to miejsce coraz więcej pielgrzymów. Jak mówi proboszcz ksiądz Stanisław Madeja, w pobliżu dzisiejszego sanktuarium stoi ponad 500-letni drewniany kościółek, w którym przed laty zrodził się kult Matki Bożej Czermneńskiej.
8: Obecne sanktuarium jest trzecim kościołem w miejscowości Czermna. Czermna to bardzo stara wieś. Pierwszy kościół został spalony za czasów najazdów tatarskich. Obok sanktuarium jest kościół świętego Marcina z 1520 roku. Jest na szlaku architektury drewnianej, wpisany w poczet zabytków województwa małopolskiego. 500 lat świadczy o tym, że kult Matki Bożej, który rozpoczął się właśnie w tym zabytkowym kościele, trwał od wieków. Tamten obraz obecny, co jest w sanktuarium, się znajdował.
6: Kustosz sanktuarium dodaje, że zabytkowy kościół nie jest jedynie eksponatem. Do dziś służy lokalnej wspólnocie jako miejsce, gdzie odbywają się modlitwy przed uroczystościami pogrzebowymi. W okresie wakacyjnym kościół znajdujący się na szlaku architektury drewnianej w Małopolsce można zwiedzać z przewodnikiem. Do zabytkowej świątyni będzie można zajrzeć także w trakcie odpustu, który potrwa do niedzieli. Po pożarze zostały z niego właściwie tylko mury i wspomnienia. Dziś zabytkowy kościół świętej Heleny w Nowym Sączu powoli odzyskuje dawny wygląd. Dach jest już gotowy, trwają kolejne prace, ale na powrót wiernych do świątyni trzeba będzie jeszcze poczekać. W tym roku kościół nie zostanie jeszcze oddany do użytku, przekazał nam proboszcz parafii świętej Heleny ksiądz Stanisław Michalik. Świątynia na heleńskim cmentarzu spłonęła w czerwcu 2024 roku. Pożar był wynikiem celowego podpalenia. Odbudowa ruszyła jeszcze jesienią tego samego roku. Dziś efekty prac widać już z daleka. A jak postęp odbudowy oceniają wierni, którzy odwiedzają groby swoich bliskich?
9: Jest nieźle. No przynajmniej wygląd już zmienił. Cały dach, wszystko zrobione. Czekamy tylko na środek jeszcze. Dosyć nawet szybko to idzie. No jakby to były może więcej mocy przerobowych. Nie wiem, czy o pieniądze to też nie chodzi. A poza tym to zabytek. Zawsze się inaczej na to patrzy.
10: Trochę za wolno. Przydałoby się szybciej. Dach jest. No i z zewnątrz jest zrobiony. Posadzka zrobiona. No ale to wszystko wystrój musi być, prawda?
11: Czekamy. Składki są w kościele, co drugą niedzielę wykonanie kosztuje.
6: To właśnie wnętrze będzie jednym z największych wyzwań. Ogień strawił praktycznie całe wyposażenie świątyni. Do odtworzenia pozostaje więc nie tylko jej wystrój, ale także wiele elementów, które przez lata tworzyły jej wyjątkowy charakter. Parafianie najbardziej czekają jednak na moment, gdy w zabytkowym kościółku ponownie zabrzmią msze święte i nabożeństwa. Na ten powrót trzeba jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Odbudowę można cały czas wspierać finansowo. Datki można przekazywać za pośrednictwem parafii świętej Heleny w Nowym Sączu. W piątek będzie miała miejsce kolejna modlitwa o trzeźwość narodu. Parafia świętego Kazimierza w Nowym Sączu tradycyjnie zaprasza na comiesięczne czuwanie, które rozpocznie się o 17:30. Wśród intencji będzie też modlitwa o uwolnienie od zniewoleń i uzdrowienia duszy i ciała. Spotkanie odbędzie się w kościele parafialnym przy ulicy Długosza 1 w Nowym Sączu.
2: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
3: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
4: Po reklamie.

Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w środę 26 sierpnia w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Wybiła godzina 19, zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzisiejszą modlitwę poprowadzi męski różaniec z Tarnowa.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Będziemy dzisiaj się pochylać nad tajemnicami
3: chwalebnymi Różańca Świętego. Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Zmartwychwstanie jest to nowe spojrzenie na to samo życie, na tę samą sytuację. Spojrzenie z wymiaru
1: duchowego. Patrząc wczoraj, po ludzku bolało, a dziś patrząc na to samo, ale już przez pryzmat Boga kochającego i wszechmocnego, rozumie się ból i dziękuję za niego. To jest to ciągłe zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie Chrystusa ma także znaczenie głębsze. Mieści się bowiem w porządku tajemniczej przemiany serc. Tej przemiany On dokonał i stale dokonuje przez pojednanie nas z Bogiem w swej ofierze krzyża. Ponieważ grzech, nienawiść były przeszkodą naszej przyjaźni z Bogiem i braćmi, Jezus Chrystus zniszczył je poprzez swą ofiarę. On pojednał w swoim ciele tych, którzy byli wrogami. Echo tej prawdy daje się słyszeć w jasnogórskim konfesjonale, gdzie nieustannie dokonuje się cudowna przemiana ludzkich serc,
3: zrywających z grzechem, mocą łaski wysłużonej nam przez Jezusa. Echo tej prawdy zostało wpisane w jasnogórskie przyrzeczenia. Pragniemy, aby
1: każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się domem Bożym i bramą niebios dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: O Maryjo, bez grzechu poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: Tajemnica druga. Wniebowstąpienie Pana Jezusa. Tajemnica wniebowstąpienia ukierunkowuje nas ku pełni przyszłego życia w niebie. Droga do Niego prowadzi jednak przez ziemski czas. Dlatego po wstąpieniu Jezusa do nieba apostołowie zeszli z Góry Oliwnej, weszli do sali na górze i tam trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa i z braćmi Jego. Mimo dążenia ku niebu, Bóg każe nam aktywnie czynić sobie ziemię poddaną i uświęcać się, gdyż to jest jedyna szansa spotkania z Nim w przyszłości. Ta ziemia, po której co dzień depczemy, jest dziełem rąk Bożych, ale zarazem jest to ziemia ojców naszych, polska ziemia, jest darem Boga dla polskiego narodu. Pragniemy, by ta ziemia przez pracę i modlitwę stawała się coraz milsza Bogu.
3: Coraz bardziej Boża, coraz bardziej poddana prawom Bożym, uszlachetniona, wypracowana, bardziej ludzka. Pragniemy też, by ta ziemia polska nosiła na sobie znamiona
1: chwały Bożej, by oznaczona była znakiem Krzyża Świętego, by na niej stał krzyż, gdy toczy się okrąg ziemski. Pragniemy, by przy skrzyżowaniach dróg ziemskich
3: wznosiły się pomniki Królowej i Matki Naszej. Pragniemy, by nie tylko ptaki
1: polne, ale i ludzie śpiewali Panu, kiedy ranne wstają zorze. Słowem pragniemy, by ziemia polska była uświęcona w życiu i pracy naszej.
3: Przyrzekliśmy to Tobie, Matko Stworzyciela.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
5: O Maryjo, bez grzechu poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Duch Święty zstąpił na apostołów zgromadzonych w Wieczerniku i otrzymali Jego moc, aby byli świadkami Chrystusa aż po krańce ziemi. Odtąd Duch Święty będzie towarzyszył historii człowieka i dziejom świata. To On otwiera ludzi ku innym, pozwala odczytywać znaki czasu, twórczo pielęgnować drogą wiary ku pełni życia wieczności. To Duch Święty postawił na drogach polskiej historii wielkiego prymasa Wyszyńskiego, który uczył nas heroicznego zawierzenia Bogu i Maryi. Królowo Polski, odnawiając śluby przodków naszych, Ciebie za patronkę naszą i za królową narodu polskiego uznajemy. Zarówno siebie samych, jak i wszystkie ziemie polskie i wszystek lud polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie. To Duch Święty wybrał Jana Pawła II, który w Warszawie wołał z wielką mocą i nadzieją. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Wybrał polskiego papieża, aby szedł z ewangelicznym orędziem aż po krańce ziemi. Obyśmy otworzyli swoje serca na działanie Ducha Świętego i z odwagą stali się świadkami Chrystusa. Maryjo, oblubienico Ducha Świętego, naucz nas, jak nie marnować Jego darów.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
6: O Maryjo, bez grzechu poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: Tajemnica czwarta. Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Matka Pana Jezusa zostaje z duszą i ciałem wzięta do nieba, do nowego życia. Zasłużyła na to swym skromnym i cichym życiem oraz wiernym spełnianiem zapoczątkowanej w zwiastowaniu misji. Będzie zawsze najpiękniejszym wzorem życia wiarą, nadzieją i miłością. Wspaniałym wzorem wypełniania powołania zadanego przez Boga. A nade wszystko jest najlepszą z matek, najpierw Syna Bożego, a dziś z woli samego Jezusa każdego z nas. Chrystus chce mieć ją przy sobie. To ona ma przedstawiać nasze potrzeby i wypraszać łaski. A łask tak wiele nam potrzeba. Rozważając kolejne tajemnice Różańca Świętego, modlimy się o łaskę wierności ponowionym jasnogórskim ślubom narodu. Zawierzajmy się stale macierzyńskiemu wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny i nie przestańmy ją prosić, aby wspierała nasze wysiłki oraz wysiłki całego narodu na drodze trwania w wierze, nadziei i miłości.
7: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
7: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
7: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: Tajemnica piąta. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Maryja wraz z Chrystusem przebywa w chwale życia wiecznego w niebie, do

0: ale powszechnie pozostawia dużo do życzenia. Będziemy strzec każdego życia jako skarbu narodu. Mimo przeciwności, jako ludzie wiary dużo uczyniliśmy, aby bronić życia, zwłaszcza poczętego. Pozostaje wszakże powiększony zakres zabijania życia przez napady, nadużywanie alkoholu i innych środków odurzających oraz ogólnie przez lekceważenie życia. Jakież to wielkie zadanie w wielu dziedzinach współczesnego rozwoju społecznego. Będziemy traktować małżeństwo jako fundament rodziny i wychowania młodych. Na tym odcinku wrogowie Boga zadali nam wiele ran. Wbrew prawom natury kwestionuje się instytucje małżeństwa i stawia się na związki partnerskie. Czyżby nowa epidemia nawiedziła ludzkość? Mamy podjąć walkę z nałogami i pielęgnować cnoty. Wydaje się, że nadto lubimy wady, a nie jesteśmy skorzy do pielęgnowania cnót. Duże zadanie przed nami na tym odcinku. Chcemy dobrego współżycia sąsiedzkiego i społecznego. Za mało wkładamy starań o kulturę bycia ze sobą. Gorzej to wypada w oglądzie telewizyjnym czy środkach przekazu, gdzie przeważnie są kłótnie, niż to bywa w konkretnym życiu. Ale daleko nam do pełnego rozwoju przykazania o miłości bliźniego. Wreszcie chcemy szerzyć cześć dla Maryi. To chyba jedyny punkt, za który możemy siebie pochwalić. Skazania kardynała Józefa Glempa, Jasna Góra 2006. Zaprośmy Maryję do siebie, zaprośmy ją w nowe czasy.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.

0: śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: We wszystkich intencjach Ojca Świętego, pod Twoją obronę,
0: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wspólnota męskiego różańca w składzie:
3: Robert,
4: Tomasz,
5: Krzysztof,
6: Filip,
7: Wojtek
2: i Łukasz. Dziękuję za wspólną modlitwę różańcową. Zapraszamy na nabożeństwa pierwszych sobot miesiąca w kościele misjonarzy w Tarnowie. Najbliższe nabożeństwo 5 września o godzinie 8. Z Panem Bogiem.
8: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, klecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Uwaga smyków! Szykuje się wieczór, którego nie warto przegapić. Już w sobotę plac obok remizy OSP Smyków zamieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Od 17.30 czekają na Was kiełbaski z grilla, napoje i dmuchany zamek dla dzieci. A o 19.30 wielki ekran i pełne przygód wakacje Mikołajka. Będzie zabawnie, rodzinnie i zdecydowanie lepiej niż siedzenie w domu. Zaprasza OSP Smyków. Wydarzenie wspierają Smyk Trans Ewelina i Michał Baran oraz Trans Track Wróbel. Partnerzy radny powiatu Kamil Nowak i radny gminy Andrzej Bajor. Smyków, plac obok remizy OSP. Wpadnijcie całymi rodzinami. Mikołajek już czeka.
4: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Nowym Sączu. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Już w ten piątek przy ulicy Nabojowskiej 193A w Nowym Sączu. Teddy, pełen pomysłów.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Jasna Góra.
2: Te śluby, możemy powiedzieć, one nie są nastawione tylko na 56 rok. One były nastawione na kolejne lata. Później prymas powie, że te śluby mają być realizowane w drugim tysiącleciu chrześcijaństwa.
3: W 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu złożonych na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku zapraszamy na cykl audycji Królowo Polski przyrzekamy.

0: W ostatniej już audycji zapraszam na spotkanie z księdzem profesorem Dominikiem Zamiatałą, historykiem, z którym podejmiemy próbę refleksji nad aktualnością przesłania treści jasnogórskich ślubów narodu.
1: Kwestia aktualności ślubów. One były złożone 70 lat temu, że były na tamte czasy. Ale proszę zwrócić uwagę, że prymas Wyszyński, jak i episkopat, duchowieństwo, Paulini, czy panie związane z Marią Okońską, tak zwane ósemki, one dostrzegały problem religijności społeczeństwa polskiego, osłabienie religijności. Stąd te śluby były odpowiedzią. Na co zwracano uwagę? Przede wszystkim na to, że jest duże odstępstwo od wiary z Polaków, osłabienie też wiary, kwestia osłabienia więzi z Kościołem, kwestie moralne. Mamy problem rozwodów, problem aborcji, czyli mordowania dzieci nienarodzonych. I też warto zwrócić uwagę, gdzie by też podkreślano wzajemną nienawiść między ludźmi, konflikty, podziały w społeczeństwie.
0: Które dzisiaj też można zaobserwować.
1: I też zwracano uwagę na programową ateizację. I teraz, jakie podjąć działania, żeby to zablokować, a jednocześnie podnieść wiarę Polaków. Stąd rzeczywiście podjęto w naszym narodzie, kiedy ta religijność maryjna była mocno zakorzeniona, stąd uważano, że Maryja jest najlepszą pomocą w dojściu do Boga. Maryja prowadzi do Jezusa, tak samo Maryja poprowadzi naród polski do Jezusa, do Boga. I dzisiaj możemy zrobić pewne paralele, analogie, co było 70 lat temu i dzisiaj. Wiele jest podobieństw w kwestii społeczeństwa. Stąd te śluby, bo one, możemy powiedzieć, one nie są nastawione tylko na 56 rok. One były nastawione na kolejne lata. Później prymas powie, że te śluby mają być realizowane w drugim tysiącleciu chrześcijaństwa.
0: One też były takim sztandarowym programem przygotowań do milenium chrztu Polski.
1: Tak, one stały się programem całej Wielkiej Nowenny, bo te śluby były rozpracowane już bardziej szczegółowo. I one rzeczywiście spowodowały wiarę Polaków, bo proszę zwrócić uwagę, władze się tego nie spodziewały, że próbowały utrudniać na różny sposób. Dla władz był szok. 26 sierpnia 1956 roku to, co się wydarzyło w Częstochowie, dla władzy było szokiem. Bo 44, 45, 56 mamy, jest 11 lat. Ateizacji społeczeństwa, walki z Kościołem. Okazuje się, że te działania, możemy powiedzieć, były płonne, tak? Bo na tych uroczystościach, mimo takich czy innych środków komunikacyjnych, nie było tak rozwiniętej kolei, transportu samochodowego czy autobusowego, zgromadziło się z całej Polski około, są różne dane, od 600 tysięcy do 1,5 miliona. Ja jestem zwolennikiem mówić od 1 400 000, 1 500 000 pątników. To widzimy, że jednak to oddziaływanie, praca w parafiach w ramach tego programu przygotowania odniosło skutek, bo takich czy innych trudnościach komunikacyjnych tyle osób się zgromadziło. Ciekawą rzeczą, że jednym z pątników był ówczesny szef organów bezpieczeństwa katowickiego, Franciszek Szlachcic. Był jako uczestnik. W swoich takich wspomnieniach opisuje to wydarzenie, że mówi, że 20 lat wcześniej był jako młody chłopak z pielgrzymką z parafii, gdzie szedł po prostu boso i dopiero trzewiki ubrał, jak wchodzili na tę górę. I sam Szlachcic opowiada, że on był pod wrażeniem postawy tych pątników, tej liczby, bo on sam też podaje, że jego zdaniem było około 1,5 miliona ludzi. I też rozpoznał, czy niektórzy inni funkcjonariusze organów bezpieczeństwa rozpoznawali
0: siebie jego, nawzajem.
1: Nawzajem. Ale też opisuje, że największe wrażenie zrobił pusty fotel. No to uświadomiło, jak wielkie znaczenie ma prymas Wyszyński w narodzie polskim wśród polskich katolików. Ale też wrażenie zrobiły śluby. Tutaj nie widział żadnych podtekstów politycznych, tylko kwestie religijne, bo rzeczywiście śluby dotyczyły kwestii religijnych, wiary. I też warto zwrócić uwagę, bo dzisiaj też czasami się pojawia w różnych mediach, czy w różnych wypowiedziach, że śluby mają taki charakter społeczny, katolickiej nauki społecznej. Tam nie ma żadnej katolickiej nauki społecznej. Tam jest doktryna, tam jest kwestia katechizmu, wiary. Czyli mam tutaj odrodzenie wiary, a nie kwestie społeczne. Wiadomo, że wiara wpływa na kwestie społeczne, bo wiara wpływa na postawy człowieka. I na to zwracano uwagę w tych ślubach, żeby odrodzić, a jednocześnie wiarę w Boga, tu mamy ten element jak w dekalogu. Mamy pierwsze trzy przykazania, czyli wiara człowieka i relacje z Bogiem, a później mamy relacje z drugim człowiekiem. Tak samo możemy powiedzieć w ślubach. Mhm.
0: Księże profesorze, tak z punktu widzenia historyka, 70 lat, dużo i mało. I też zastanawiam się nad tym, jakim byśmy byli społeczeństwem, gdyby nie jasnogórskie śluby narodu. Jakie byłyby te pokolenia pierwsze po złożeniu tych ślubów?
1: Jakim bylibyśmy społeczeństwem?
0: Gdzie my byśmy dzisiaj byli jako
1: byśmy byli tak jak społeczeństwo w Czechosłowacji, na Węgrzech, czy w innych krajach, dawnych krajów demoludów. Byśmy byli społeczeństwem zalicyzowanym, zateizowanym, bo jednak te śluby doprowadziły do w jakiś sposób odrodzenia wiary, gdzie komisje sobie nagle zdali sprawę, że jest to potężny, można powiedzieć, jakiś zryw społeczny. Co też warto zwrócić uwagę, że władze komunistyczne, które próbowały początkowo utrudniać, nie zezwalać na pielgrzymki zorganizowane na tą uroczystość 26 sierpnia, więc Polak zawsze potrafi ominąć władzę, że jak organizowano wyjazd na Jasną Górę, to pod pretekstem wyjazdu na jakąś wystawę czy zwiedzanie
0: do Katowic, Stalinogrodu.
1: Tak, do Stalinogrodu. A wiadomo, że głównym punktem jest Jasna Góra. Mhm. I też indywidualnie. Niektórzy się nie przejmowali. Władze komunistyczne już po sierpniu obawiały się, że jakiekolwiek radykalne podejście, działania spowodują, że może być powtórka z 28 czerwca 56 roku w Poznaniu. I co jest interesujące, że w jaki sposób podjęły współpracę z Paulinami w kwestii aprowizacji i organizacji i też były pod wrażeniem, że to była rzeczywiście uroczystość religijna, nie było żadnych ekscesów, a nawet zwiększyły aprowizację w kwestii wody, jedzenia i tak dalej. I o czym się też mało mówi, że nagle dla wyjeżdżających podstawiano dodatkowe pociągi. Wagony. To też pokazuje. Też jeśli patrzymy na to, to było odrodzenie. Mamy później 9 lat nowenny i dało to w jakiś sposób odrodzenie. I warto też zwrócić uwagę, że jeśli są badania takie, to już kilka razy mówiłem, kwestia religijności. Koniec lat 50., początek 60. przyznawało się 20% że to są ateiści niewierzący w Boga.
0: Taka grupa społeczeństwa.
1: Mamy 66. rok, kolejne badanie, okazuje się, że jest niecałe 10%. Czyli?
0: Spadek.
1: Działania, jakie podjęto, to rzeczywiście wpłynęły, bo rodzice byli w jakiś sposób mocno zaangażowani w kształcenie, wychowanie religijne dzieci. Też dzieci wpływały na rodziców, ale też zaktywizowano duchowieństwo, bo wiadomo, że nie było grup religijnych, bractw, stowarzyszeń, bo to zostało rozwiązane w 1949 roku, ale poprzez taką działalność duszpasterstwa parafialnego, można powiedzieć takiego podstawowego, to jednak to wpłynęło bardzo mocno na religijność.
0: Czyli bardzo poważnie potraktowano te śluby.
1: Tak. Mhm. I jak się kiedyś rozmawiał z ludźmi, którzy pamiętają, to dla nich przybycie tutaj, zobaczenie setek tysięcy ludzi, ponad miliona, to było dużo. Proszę zwrócić uwagę, że ideologia komunistyczna robiła przede wszystkim co? Atomizację społeczeństwa, bo człowiekiem zatomizowano łatwiej rządzić. Kościół mówi o wspólnocie. I teraz jak tu mamy 56, mamy 79 i 66. wcześniej. Co się okazuje, że ludzie, którzy byli pod takim czy innym wpływem komunizmu, takiej indoktrynacji, że ludzie się obawiali, że ja jestem wierzący, ale nie wiem jak z moim sąsiadem, czy ze znajomymi w pracy, nagle ludzie na takim spotkaniu, na takim uroczystości, jak to było na Jasnej Górze, nagle patrzą, że podobnie myślących, wierzących, tak jak ja, nie jest to kilka osób, kilkadziesiąt, to są setki tysięcy, są miliony. To dodaje siłę.
0: Poczucie ufności też, tak, jakoś ufności, nadziei
1: ale,
0: wobec
1: ale siłę. Siłę. I to rzeczywiście mocno wpłynęło na władze komunistyczne, bo co się dzieje w tym czasie? Komuniści szukają po prostu, wiedzą, że musi nastąpić ta destalinizacja, bo ona następuje w 1956 roku. I to wpływa, że szukają człowieka, który byłby strawny dla społeczeństwa polskiego. Bo ludzie wiedzą, co był komunizm, jaki terror prowadził, ile osób zostało zamordowanych i tak dalej, jakie było zastraszenie. I szukają człowieka, który by w jakiś sposób złagodził podejście Polaków do systemu. Znajdują Gomułkę. W 56. zostaje pierwszym sekretarzem. I Gomułka zdaje sobie doskonale sprawę, że musi się liczyć z Kościołem. Stąd zgoda na powrót prymasa do Warszawy. Ale prymas mówi: nie chodzi o mnie, chodzi o Kościół w Polsce i innych biskupów. Powrót biskupów do swoich diecezji, sióstr zakonnych, księży zakonnych, braci zakonnych do swoich klasztorów. księży do parafii. I tu widzimy tą siłę. Te śluby dały siłę Kościołowi, bo prymas wiedział, że ma za sobą potężne poparcie ludzi wierzących. Komuniści zdają sobie doskonałą sprawę, że oni przegrali. W tym momencie oni mają świadomość przegranej batalii o ateizację społeczeństwa polskiego. I Gomułka później będzie próbował wprowadzać inne formy ateizacji, laicyzacji społeczeństwa. Już nie taki sposób brutalny, jak było w czasach stalinowskich, tylko inny. Ale tutaj ma już inną rzeczywistość społeczną Kościoła i ludu wiernego. Oni są wierzący. Oni nie boją się uczestniczyć w peregrynacji obrazu jasnogórskiego. Nie boją się wyznawać swoją wiarę. Mimo, że cały czas są tłamsze. I to daje siłę. Dzisiaj, jeśli patrzymy na to, co się dzisiaj dzieje, to warto sięgnąć do naszych przodków i jak oni dali radę nawet w tak trudnej sytuacji, jak był stalinizm, bo proszę zwrócić uwagę, że desalinizacja, odwisz sięgała, tak jak prymas też zwrócił uwagę, że sięga inne rzeczywistości, tylko nie ma odwisz wobec Kościoła. 26 sierpnia zmienił tą sytuację.
0: Ważne, żeby tworzyć wspólnotę, tak, jedność. Tak, to jest podstawa i to jest chyba to, czego się komuniści nie spodziewali, że po jasnogórskich ślubach narodu, po tym spotkaniu w 56 tu na Jasnej Górze coś takiego nastąpi, tak, że wyrośnie wspólnota.
1: Tak, ale też warto zwrócić uwagę, wspólnota wokół pasterza, wokół biskupów. Komuniści próbowali skonfliktować biskupów między sobą, duchowieństwo z biskupami i wiernych z hierarchią kościelną. Śluby pokazały jedność. I też śluby pokazały, że jesteśmy wierni naszym pasterzom, tak? Jesteśmy naszymi pasterzami. I to jest wzajemna odpowiedzialność. Pasterze są odpowiedzialni za wiernych, ale też wierni odpowiedzialni za pasterzy. Tak? Czyli mamy wspólnotę Kościoła, tak? Czyli lud Boży.
0: I na koniec zostawiamy Państwa z tymi myślami, bo jest na czym myśleć. Księże profesorze, dziękuję pięknie.
1: Ja też dziękuję. Szczęść Boże.
0: W ostatniej wakacyjnej audycji z cyklu Jasnogórskie Śluby Narodu wczoraj, dziś, jutro o aktualności złożonych 70 lat temu przyrzeczeń w jasnogórskim sanktuarium rozmawiałem z księdzem doktorem habilitowanym Dominikiem Zamiatałą, historykiem dziejów najnowszych i historii Kościoła, profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, współautorem książki Jasnogórskie Śluby Narodu wczoraj, dziś, jutro.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: O potrzebie świadomego i czynnego udziału wiernych w liturgii mówił dziś papież podczas cotygodniowej katechezy. Leon XIV wspominał 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu i zachęcał, by ich treść wciąż inspirowała Polaków. Papieski wysłannik w Moskwie stanowczo apeluje o zakończenie wojny. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W każdą środę Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej. W katechezie, ostatniej poświęconej konstytucji o liturgii Sacrosanctum Concilium, mówił, że soborowa reforma liturgiczna nie zrodziła się nagle, ale wpisała się w tradycję Kościoła i papieskie nauczanie na przestrzeni lat.
2: Pojawiła się potrzeba, aby wierni bardziej świadomie i czynnie uczestniczyli w liturgii. Nie jak obcy i milczący widzowie, lecz w pełni uczestnicząc w tajemnicy zbawienia. W ten sposób lud chrześcijański uczy się rozpoznawać rzeczywistość świętą, składać siebie w ofierze wraz z kapłanem i przez jego ręce coraz bardziej otwierać się na przyjmowanie Bożej łaski.
1: Z kolei zwracając się do Polaków, papież nawiązał do obchodzonej dziś 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Łączę się duchowo ze zgromadzonymi w Częstochowie, gdzie po 70 latach odnawiane są dzisiaj jasnogórskie śluby narodu opracowane przez uwięzionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niech zawarty w nich program odnowy moralnej społeczeństwa przez ochronę życia ludzkiego, troskę o małżeństwo i rodzinę oraz o wychowanie dzieci i młodzieży będzie ciągle inspiracją do budowania sprawiedliwości i braterstwa. Wszystkim Wam błogosławię.
1: Aktualność jasnogórskich ślubów narodu podkreśla też prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, który przewodniczył dziś na Jasnej Górze Sumie, w czasie której zostały one uroczyście ponowione.
4: Chcemy przede wszystkim, żeby to przesłanie dotarło do naszego życia, do naszego serca. Papież Jan Paweł II mówił, że to są punkty do rachunku sumienia, więc myślę, że to przesłanie w każdym pokoleniu także dzisiaj musi nam zadawać pytania o nasze życie, wolności, w łasce Chrystusowej, o nasze chrześcijańskie powołanie, bo o tym papież nam przypominał, kiedy mówił, że prymas domaga się tego, byśmy byli wierni Bogu.
1: O nabożeństwie do Matki Bożej Częstochowskiej Leon XIV wspomina także w przesłaniu do diecezji świdnickiej, w której rozpoczyna się pierwsza w historii peregrynacja jasnogórskiej ikony.
5: Niech wszyscy, którzy będą wpatrywać się w poranione oblicze Matki Najświętszej, przez jej wstawiennictwo otworzą się na obfitość darów jej Syna Jezusa Chrystusa, czytamy w przesłaniu podpisanym przez substytuta arcybiskupa Paula Rudelliego. Na Jego słowo zawsze warto rzucać sieci oraz w miłosierdziu i prawdzie patrzeć na dzieje świata oraz własną historię oczami cierpiących, a nie z perspektywy możnych.
1: W portalu Watykan News publikujemy dziś także rozmowy m.in. z biskupem charkowsko-zaporowskim Pawłem Honczarukiem oraz pierwszą kobietą na stanowisku rektora sanktuarium. Trwa wizyta szefa papieskiej dyplomacji w Moskwie. Wczoraj po zakończeniu długiej rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiejem Ławrowem, arcybiskup Paul Richard Gallagher wygłosił oświadczenie w czasie wspólnej konferencji prasowej.
5: Watykański sekretarz do spraw relacji z państwami ponowił apel Leona XIV o zakończenie wojny i cierpienia ludności cywilnej. Podkreślił też, że Stolica Apostolska jest gotowa wspierać wszelkie wysiłki zmierzające do osiągnięcia pokoju w obecnym kontekście międzynarodowym.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Słuchają Państwo Radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz 26 sierpnia w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Zbliża się godzina 21, więc przenosimy się do Częstochowy na Jasną Górę, aby razem w tym wyjątkowym dniu wziąć udział w apelu jasnogórskim.

0: Maryjo, Matko Chrystusa i Odkupiciela każdego bez wyjątku człowieka, Matko pielgrzymującego Kościoła, Królowo Polski. Dzisiaj w ten sierpniowy wieczór pozdrawiamy Ciebie jako przewodniczkę pielgrzymich dróg naszej Ojczyzny. Z Tobą składamy dziękczynienie Bogu za świadectwo wiary pielgrzymów, utrudzonych i zmęczonych, ale zarazem radosnych wspólnotą wiary Kościoła. Ta wiara jest zbudowana przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa i w mocy Bożego Ducha od 1966 roku, kiedy poprzez chrzest Mieszkowy staliśmy się Polską chrześcijańską, narodem ochrzczonym. Maryjo, każdego dnia przypominasz nam w tych spotkaniach jasnogórski program dla Polski, jasnogórskie śluby narodu, zapisane 70 lat temu przez błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego i wypowiedziane przez niego jeszcze w Komańczy, które mówiąc o wolności i godności każdego człowieka i każdego narodu, są wielkim zobowiązaniem moralnym, które wciąż jest niespełnione, bo to jest program życia, a nie zabytek przeszłości. Ty przypominasz nam, że istnieją w nas, w narodzie, wartości niezastąpione, które swoje źródło i fundament mają w Bogu objawionym w Chrystusie. Dlatego nie sposób zapomnieć słów, które wypowiedział Jan Paweł II w Gdańsku 12 czerwca 1987 roku. Każdy z was znajduje w swoim życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. To jest porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak Westerplatte w 1939 roku. Obronić w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych. Pytamy więc dzisiaj, jak piszemy naszą historię wobec Europy i świata? Ledwie zaczęliśmy się wyzwalać z upokarzającego i kłamliwego mówienia o polskich obozach koncentracyjnych, a zaczęliśmy dzielić się słowem Westerplatte w Gdańsku czy sensem obrony Poczty Gdańskiej. Sens tych miejsc to nie są tylko słowa. To jest porządek praw i wartości obronionych pomimo kapitulacji i rozstrzeliwań. Trzeba to również przynieść na sumienie każdego z nas i naszego narodu. Dlatego, Matko, nasz apel to modlitwa ludzi czuwających, wytrwałych, a w tej modlitwie jest ukryta i niezwyciężona miłość do Chrystusa, a wraz z nią miłość do Kościoła i Ojczyzny. To właśnie ona każe nam wraz z Tobą czuwać nad każdym podstępem i zakłamaniem, nad każdą prowokacją znieważającą nasze więzy wiary, nasze znaki i symbole. Albowiem z każdego tchórzostwa rodzi się obojętność i bezmyślność, a z obojętności i bezrozumności śmierć sumień i zbrodnie. Matko Jasnogórska, przed rozwinięciem takiego łańcucha zniewoleń broni nas i ostrzega Chrystus, wołając: czuwajcie i módlcie się w każdym czasie. Nie dajcie się zwieść, bo wielu przyjdzie i będzie wołać. Nie idźcie za nimi, jam zwyciężył świat. Maryjo, czuwaj nad nami wszystkimi wraz z nami, aby nikt z nas nie zginął na wieki. Amen.
1: Maryjo, Pani Jasnogórska, dziękując za wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego, szczególnie chcemy objąć naszą modlitwą tutaj z Jasnej Góry te wszystkie miejsca, domy, w których Twój jasnogórski wizerunek jest obecny. aby młode pokolenie rozpoznawało w nim zawsze dobrą nowinę o jedynym Zbawicielu świata, Jezusie Chrystusie, tak jak mówisz w Ewangelii, uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Za tych wszystkich pielgrzymów, Mario, tobie szczególnie chcemy podziękować, a naszą modlitwą objąć diecezję świdnicką, w której właśnie dzisiaj rozpoczęłaś w swoim wizerunku nawiedzenie parafii katedralnej pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika, i świętego Wacława, męczennika. Całą diecezję, wszystkich parafian, Mario, tobie oddajemy. Prosimy za naszą ojczyznę, Polskę, o jedność, o pojednanie, o to, aby była rzeczywistym, prawdziwym królestwem twojego Syna. Szczególnie twojej opiece polecamy pielgrzymów z Ornontowic, parafii świętego Michała Archanioła z diecezji katowickiej. Polecamy tych, którzy podejmą nocne czuwanie, czcicieli Królowej Pokoju wraz z biskupem Piotrem Kleszczem, pielgrzymów z Ozorkowa, Solca, z diecezji łódzkiej, a także z diecezji katowickiej, z miejscowości Kobiór. Modlimy się za Ojca Świętego Leona XIV, naszych pasterzy, obecnego wśród nas, biskupa, arcybiskupa Wacława, biskupa Łukasza z Kalisza, cały pauliński zakon. We wszystkich tych intencjach będziemy rozważać i modlić się tajemnicą zwiastowania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja.

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
8: Amen. Es sveicinātu, Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīts ar sievietēm un svētīts Tavs miesas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Matko Božā, Módl się za nami grzesznymi, teraz i v godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,

0: Maryjo, czci Ciebie cała Polska, ale jesteś również szczególną patronką tego miasta, Częstochowy. Prosimy Cię, weź w swoją opiekę wszystkich mieszkańców, tych, którzy sprawują tutaj władzę. Prosimy za tymi wszystkimi, którzy szczególną troską otaczają to jasnogórskie narodowe sanktuarium. Zapisane intencje w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej wołamy z wiarą. Pod Twoją obroną
1: czekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racznie radzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecę, swojemu Synowi.
0: Księże biskupów, prosimy o błogosławieństwo.
2: Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu Leonowi XIV za pozdrowienie Polaków podczas dzisiejszej audiencji generalnej i za przypomnienie, że opracowane narodowe śluby jasnogórskie przez kardynała Stefana Wyszyńskiego są nadal programem aktualnym.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: tylko to wraca dziś.
1: Schować się nie ma gdzie, powrotnych nie ma dróg. Na granatowym tle zastępy czarnych chmur.
0: Za chwilę stanie się to, co się musi stać. Byliśmy innym kimś, udawaliśmy nas.
1: Zły wroga cisza, szum, nie da się uciec stąd. Stalowe dachy chmur nad naszym światem mkną.

Życie to jest podróż do nieznanych miejsc. Jeśli Bóg jest szczodry, wyśle cię w piękne.

blask. I tak nam było dobrze, kochany, wśród złotych liści.